młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się. No i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo.

0: świecących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie.
2: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

spaní. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie

0: Same sztosy. Kampus.
1: We'll be right back.

kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spody.

wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: same sztosy.
1: Warszawskie lato. Bloki się pocą, pod pachą gada Platon, uczta. Stoisz w tłumie, pijesz ten swój zajzajer. Obcinam wzrokiem, jedząc ramen. Zdejmę cię jak dobry sweter. W lumpeksie będę szybszy niż ten frajer, który się zawiesił w metrze. Przed pociemek, cisza przed burzą. W powietrzu ozon. Na niebie chmury od tych blantów, które se chłopaki kurzą. Noc elektryczna, kapsaicyna. Pachnie rzeka, za winklem jest sztyna. Pierwsze dni lata, śródziemnomorski klimat. Antropocen, koniec świata.

0: Klepię czeremcha i pyli lipa.
1: Pięknie.
0: Zbieram ten sygnał jak satelita, biorę ją na dach. Palimy z plifa, gęsty mach. Sativa pełnia księżyca. Letni wieczór, słodki jak mirabelka. Gumy palą bumy, praska gangsterka. Chodzi

Duch capie teren, 40% pite w bramie pod hipster penerem. Intencje szczere, nieco gorzej z wykonaniem. Wiem dobrze, czym to piekło jest wybrukowane nad ranem.

0: nawałnicę.
1: Mam garście panczy, gram w skrable bez planszy. Wiatraki padają, wrócił don z La Manchy. Flow tłuste jak bryzol, dawaj się poleje lizol. Przewózka, trasa Zakopane Ustka. Nie będę się brejdolił, zamknę komu trzeba usta. Bujam się kuszetą, tak orzeczę zaraz.

0: Warszawskie lato, nadwiślański świt penetruje oczy jak wibrator. Kaszmirowy sweter na ażurowym krześle wyszła przed śniadaniem, ale wróci jak najwcześniej. Ciemne okulary, aktorka nowej fali, duże czereśniowe usta jak Anna Magnani. Nasze noce są piękniejsze niż wasze dni, be careful what you wish for, uważaj o czym śnisz ty. Promienie słońca świecą skyline na miedziano, kapsaicyna. Pora spać.
1: Dobranoc.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo wieczorem znów miasto Andiamo. Antropocen, koniec świata.
2: Kampus.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Yeah. Oh shit, man.

jak luda. Nie wiem gdzie jestem dzisiaj, znów na rachunku pek mi tyszak. To nie Ikea, płacę za stolik, family tree, nie będziesz wisiał. Męczy upał jak skutu, czekam aż jesień z liścia. Myślałem, że nie napiszę już hitu, gdy leciał westek i skam.

0: tak naprawdę nie mogę.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

jęczące cioty, pseudointelektualne, miernoty fekalne, rockowi weterani bez publiki sami. Kopaty ze słuchem na gitarze palą duchę. Ja lubię heavy.

Nóż otwiera się w kieszeni. Jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

0: Campus.
1: Znowu obudził mnie krzyk. Mieszkanie stale jest puste, prócz mnie nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz, głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają, gdzie znikł, gdzie znikł. Kurczę, chciałem, by zaszł się w pracy i zaraz tam wydał już nowe CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne.

światu nie zamarzło całkiem serce. Bo przechodzi se w polarku sąsiad z pieskiem. Nie mógł spać, bo na święta dostał PS5. Zamówię z jego telefonu pana. Nie chce przyjechać po mnie żaden Andrzej, Arjun, Aleksander, choć na co dzień lubią jeździć se po białym.

love you all.

Pies tam szczeka. Skończył się internet nam.

0: A któż inny mógłby was przywitać takim ekstatycznym utworem o 7 rano w Radio Campus, jak nie znowu Fred?
1: Myślałem, że takim aksamitnym głosem, czyli takim...
0: To my.
1: Dzień dobry, siemanko, tu Grzegorz Koperski.
0: Ja się nazywam Tomek Kutura.
1: A ja Grzegorz Koperski.
0: Aha, już tak chciałem nawiązać, myślałem, że już powiedziałeś wcześniej. No dobrze, i jesteś do 9.30.
1: Ja byłem wokalem, a ty byłeś raperem w tym kawałku, tak? Czy ja mówię, dzień dobry, a ty yo, yo. Elo, elo.
0: Widzę, że jesteś pełen energii.
1: Roznosi mnie, gdyż zgubiłem coś i się wiercę, żeby to znaleźć.
0: Właśnie skaczesz na krześle.
1: Podałeś mi słuchawki, a gdzieś zniknęła jedna gąbka.
0: No to zaraz ją znajdziesz, spokojnie, nie będziemy długo gadać.
1: Cierpliwi zostaną wynagrodzeni.
0: Powiemy słuchaczom tylko, że mogą się z nami też przywitać na 886-971-971 pod numerem SMS albo bardziej nowocześnie na WhatsAppie.
1: Na WhatsAppie ten sam numer. Łobuzy, tylko trzeba mieć aplikację i wtedy ja mogę dać serduszko wszystkim wiadomościom, które mi się spodobały, a podoba mi się ich wiele. Możecie mnie próbować zaskakiwać, można wysłać nawet jakieś obrazki, zdjęcia. O, tak zaczynam dzień, wychodzę na platformę wiertniczą, o, wschód słońca nad zatoką, bo słuchacie nas wszędzie, także to takich rzeczy oczekujemy, takie rzeczy nas napędzają. Takie nas ciekawią. Ale może to być też wschód słońca nad wiatką śmietnikową na Bemowie. To też dawno nie byłem na Bemowie, więc chętnie sobie zobaczę, jak to wygląda.
0: No, tylko
1: czy dziki rozszarpały?
0: Z tym wschodem słońca to może być ciężko. Dzisiaj bardziej wschód mgły nad Bemowem możecie nam wysłać.
1: Był, ale wiesz co, tak, w zeszłym tygodniu, jak wychodziłem z domu, to był czerwony wschód. Pięknie to wyglądało, a w tym tygodniu oczywiście wszystko się przesunęło. I dopiero jak tam zdążałem w kierunku metra, gdzieś majaczyły jakieś różowości, ale może komuś się udało uchwycić mimo tego, mimo mgieł nocnych jeszcze prawdopodobnie i porannych melodii. Jakiś ładny wschód, to wysyłajcie. O, już się pojawiają pierwsze zdjęciówe.
0: To co?
1: Pięknie.
0: To gramy. Piękny wschód nad Bemowem. To jest Pałac Kultury.
1: To jest Pałac Kultury, no. Uważaj.
0: Ja się nie ma go.
1: To nie chmury.
0: Dobrze, gramy. Wilkinson. Hey,

0: Aha.
1: Aha, aha. To ja ze mgły. Wschód słońca nad łąkami albo nad polem. Bardzo ładny, wysłał nam słuchacz.
2: To opowiemy jeden. Wam, że na dole jest mgła, a na górze wschodzi słońce pięknymi, pomarańczowo złotymi kolorami.
1: I jest podpisany ostry cień mgły, ale to jest mój drogi żart spóźniony o...
2: Wiele lat.
1: Wiele lat. Ale okej. Okay. Z obory. Czy obory, czy z...
2: Obora.
1: Obora?
2: Są krowy, jest obora.
1: I taczka,
2: a
1: bardzo
2: ładna.
1: A co
2: chciałeś innego powiedzieć?
1: Stodoła?
2: Nie, w stodole trzyma się siano.
1: Tutaj też
2: a nie
1: jest
2: zwierzęta.
1: Siano.
2: Ale tu są zwierzęta przede wszystkim.
1: Kochany, czy te krówki to wychodzą na spacer? Czy one tam siedzą w tej oborze cały czas?
2: Czy one
1: czas?
2: Teraz mleko dają, czy już dały?
1: Chyba się inaczej krów nie trzyma, jak nam jakby nie dawały mleka. Ale dobra, dajemy ci szansę, możesz nam powiedzieć trochę więcej o tym, jak wygląda twój poranek i poranek krów. Pałac Kultury za mgłą, to tak, już wysłany, a zaraz zobaczymy, czy SMS-owo ktoś opisał nam wschody słońca i zachody. Ja chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, że wczoraj słuchałem radia naszych poprzedników, to nie poprzedników, tylko poniedziałkowej ekipy, kiedy stałem w korku na ulicy Cybernetyki i bardzo współczuję ludziom, którzy tam muszą stać, bo to jest frustrujące bardzo. Skąd tam ten korek się jakby pojawia? Z tego powodu, że po prostu tam jest dużo ludzi. Na przejściach dla pieszych, na rondzie, ze wszystkich kierunków jadą i akurat nie z tych, których ty jedziesz. Ten akurat się nie rusza. I pomyślałem sobie, czy ja potrzebuję takiej dwójki energetycznych ludzi, kiedy siedzę i sam się denerwuję i stoję w tym korku. I moja odpowiedź brzmiała, nie potrzebuję tego. Więc teraz zupełnie jestem w kropce i nie wiem, co zrobić. Jak wam pomóc, kochani, którzy się frustrujecie, że się spóźniacie gdzieś, nie możecie gdzieś dojechać, a w radiu jest super energetyczna muzyka, ludzie rzutcy i tacy właśnie weseli.
2: Ale dopiero 7.15, to jeszcze chyba nikt nie stoi w korku na Cybernetyki.
1: Może jeszcze nie, ale może się szykuje. No to
2: już myśli o tym.
1: Tak, to wtedy, to tak pomyślałem sobie dzisiaj. Gdzie najgorzej jest się spóźnić? Trzeba sobie pomyśleć i wtedy i odpowiedzieć sobie na pytanie, a co się stanie, czy coś się stanie, jeśli się spóźnię? W każdym innym przypadku, znaczy jeżeli nie lecicie do Paryża właśnie, albo gdzieś tam nie lecicie na pociąg do Zgierza, i który odjedzie bez was niezaprzeczalnie, no nie? Jak się spóźnicie, to jest kaplica, chociaż no możecie pojechać innym pociągiem do Zgierza, to nic się takiego wielkiego nie stanie, jak się spóźnicie.
2: Jak coś się złego dzieje, to trzeba sobie pomyśleć, czy za pół roku jeszcze będę pamiętał, że dzisiaj stałem w korku i byłem nieszczęśliwy i nie będziesz o tym pamiętał.
1: Pięknie. To taką mantrę trzeba sobie powtarzać, bo ja próbowałem coś takiego wizualizować i mi nie wyszło, ale to piękne. Co powiedziałeś? Czy za pół roku będziesz jeszcze pamiętał, że się spóźniłeś?
2: A słuchacz napisał o krowach na zdjęciu, które nam wysłał, że mleko już dały, teraz czas na karmienie i leżakowanie, na łąkę niestety nie wychodzą. No jest to taki trochę smutno-gorzki los obożanej krowy, ale w sumie jeszcze ja bym nie ponarzekał.
1: I tak dobrze, bo przeczytałem, że mleko już dały, teraz kamienie i pomyślałem sobie, że już biedne, teraz jej czeka jeszcze jakieś kamienowanie.
2: Ale karmienie.
1: Karmienie.
2: I leżakowanie, to najbardziej mi się podoba w tym leżakowanie. Ja bym poleżakował. Dzieci nie lubią leżakować w przedszkolu, nie?
1: A dorośli bardzo.

0: O proszę bardzo, przemyślenie na dzisiejszy poranek prosto od słuchacza. Jeżeli właśnie stoicie w korku, albo będziecie dzisiaj stać w korku, to pomyślcie sobie, że według filozofii Tao nigdy nie przybywa się za późno, ponieważ jeżeli gdzieś trzeba czekać, to znaczy, że jeszcze się nie jest gotowym na to, żeby być w tym miejscu, w którym się chce być. I to jest właśnie najlepsza odpowiedź do szefa dzisiaj, jak się spóźnicie na spotkanie poranne, jakiś status albo coś takiego, 10 minut.
1: Filozofia, tak, filozofia Tao, rozumiecie, wedle tłumaczeń tutaj naszego słuchacza. Ewentualnie, jak wam zabraknie języka w gębie, to sobie możecie przygotować ten fragment i tak dysząc, bo oczywiście wbiegaliście po schodach, bo winda i tak dalej, tak próbując złapać oddech, postawcie, wyciągnijcie rękę z telefonem i każcie wszystkim posłuchać tego. Ej, posłuchajcie tego, posłuchajcie tego. You're late.
2: A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to.
0: No oczywiście Gandalf, szary.
1: Tak jest. I macie wtedy z głowy.
0: Baggins.
1: Ewentualnie jak czujecie się na siłach, to możecie jeszcze symultanicznie to tłumaczyć albo przygotować w sobie wcześniej jakieś poetyckie tłumaczenie.
0: Z lektorem puścić.
1: Tak.
0: Dla tych, co po angielsku tak średnio. Albo z napisami.
1: Jesteś spóźniony, Gandalf. Czarodziej nie spóźnia się, Frodo Bagginsie.
0: Ani nigdy nie jest za wcześnie.
1: Przychodzi dokładnie wtedy, kiedy chce.
0: Kiedy przychodzi na to czas.
1: Mic drop. Ciach. I macie usprawiedliwienie. Słuchajcie, bo piszecie też do nas, że właśnie się spóźniacie do roboty, ale warto było usłyszeć to intro i że nie pomożemy wam, co byśmy nie mówili, nawet jak byście byli pierwsi w kulach, to i tak by nic nie dało. No taki jest nasz system nerwowy. Z kolei ktoś napisał, że pamiętam, że raz się spóźniłem 10 lat temu i dzięki temu tego nie robię. To musiało być coś strasznego. Może rozdawali jakieś darmówki, a był otwarcie na przykład hipermarketu i spóźnię się na telewizor za 200 zł. To by było.
0: Ja pomyślałem raczej, że słuchacz się spóźnił na swój ślub na przykład.
1: Jest to możliwe, ale bez ciebie ślub się nie odbędzie. Pomyśl o tym tak.
0: I tak samo bez ciebie nie odbędzie się ten poranny status, na który właśnie jedziesz, na te cybernetyki, czy
1: tak.
0: Na inne tam jakiegoś
1: to jest,
0: mordor.
1: To jest siara. Jeżeli umówiłeś spotkanie na przykład na 8:30 i wszyscy mówili, Jezus, tak wcześnie. Mówię, no zrobimy to spotkanie wcześniej, będziemy mieli z głowy i ty się na nie spóźniasz. To jest siara. Ale to twoje spotkanie, więc... Po prostu powiesz, rzuć to, co rzucają ludzie, którzy się spóźniają.
0: Powiedz, jeszcze tam, nie byłem gotowy, żeby się zaczęło.
1: Ale korki. Ale na przykład, już byłem tu, ale... O, łoś był na torach. Strajk kolejarzy. Albo gołębiarzy.
0: Wiadomości się nie spóźnią, będą punktualnie o 7:30.

0: Ha! I zgodnie z tym, co mówiłem, 7.30 to znak, że czas na to, żeby w studiu był Damian Broszko.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Poczekaj, Damian, to nie jest takie łatwe, jest poranek. Teraz możesz mówić. O.
2: Chemicy zbadali drona wyłowionego z Morza Bałtyckiego na plaży koło Jarosławca. Teraz trwają badania pod kątem obecności substancji pirotechnicznych. Pierwsza taka sytuacja nad Litwą. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną tego kraju.
3: Coś mi się to zawiesiło.
0: Zawiesiło ci się, Damian?
3: Tak.
4: Ja mogę nadawać muzyczkę, tą igłę zrobić taki.
0: Ale Damian nie wie, że, co tam ma dalej napisane. Tak ci się aż zawiesiło?
3: Musiałem wyłączyć. Nie mogę w ogóle przyłączyć nic.
4: Na razie możemy o tym dronie pogadać, bo to niezwykła sprawa.
0: Proszę bardzo, Grzegorz.
4: Dziwne rzeczy na dnie Bałtyku.
0: Nie. Dziwne rzeczy na ulicach Warszawy.
1: Korki.
4: O, dobra.
0: Takie zaskoczenie.
4: Słuchajcie, korki, o tej godzinie korków się raczej nie spodziewamy wielkich, natomiast na wjazdach z zachodu i z północy widzę, że czasy dojazdu do Śródmieścia są dłuższe niż zwykle. Z Błonia to jest aż 64 minuty, a z Łomianek 51. To takich rzeczy na co dzień nie obserwuję, a teraz obserwuję dalsze informacje za chwilę. Tutaj zobaczę, przybliżę lupką i powiem, jak jest.
0: Co, odwiesiło się? Nie odwiesiło się.
1: Pogoda.
0: 13 stopni obecnie w Warszawie. Odczuwalna trochę wyższa, nie jest jakoś tak bardzo zimno. Nie ma też za bardzo słońca, maksymalnie dzisiaj będzie 21, więc wcale nie jest taki, nie zapowiada się na taki znowu chłodny dzień. Może trochę przelotnie popadać tu i tam. I jak tam sytuacja na komputerze? Zła. To zrobimy tak, ja tutaj jestem mistrzem ceremonii dzisiaj, proszę tu kliknąć.
4: Damian, chodź do nas.
0: Chodź do nas. To drzwi są tam. O. Proszę bardzo. Proszę tu. Oczywiście, że tak. Ja zrobię tak, że wszystko będzie działać.
4: Tu gitarę.
0: Proszę bardzo. I jeszcze raz próbujemy. Uwaga.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Chemicy zbadali drona wyłowionego z Morza Bałtyckiego na plaży koło Jarosławca. Teraz trwają badania pod kątem obecności substancji pirotechnicznych. Pierwsza taka sytuacja nad Litwą. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy. Pierwsze zmiany na przejeździe kolei. Zapowiedział je minister infrastruktury. To podjęte kroki po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych.
1: Wiadomości.
2: Nowe informacje w sprawie drona wyłowionego z Morza Bałtyckiego na plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca.
5: Ten dron jest pewnie jeszcze bardziej zaawansowany niż te, które do tej pory mogliśmy analizować. To jest bardzo ważne dla służby kontrwywiadu wojskowego, dla wszystkich służb analizujących. Najprawdopodobniej on został utracony przez Federację Rosyjską podczas jakiegoś rodzaju prób manewrów nad Morzem Bałtyckim.
2: Mówił w TVN24 wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dron został zbadany przez chemików. W badaniach nie wykazano zagrożenia radioaktywnego i skażenia chemicznego. Teraz trwa analiza pod kątem obecności substancji pirotechnicznych. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. To pierwszy taki przypadek, choć już wcześniej przestrzeń powietrzna tego kraju była naruszana. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi. Jak przekazało litewskim medium kierownictwo Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dron został zestrzelony nad obszarami wiejskimi i nie ma dotąd informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców, ani o wyrządzonych szkodach. Myśliwce były poderwane również w Polsce w związku z atakami rosyjskich dronów odrzutowych na terytorium Ukrainy. W nocy z dzisiejszej nocy polskie wojsko poderwało właśnie myśliwce, a RCB rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alarm został odwołany przed godziną czwartą. Ministerstwo Infrastruktury szykuje pakiet zmian, który wpłynie na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Szef resortu Dariusz Klimczak w gościu wydarzeń Polsat News powiedział, że tym będzie zajmowała się dzisiaj Rada Ministrów.
6: Na posiedzeniu jest punkt w porządku obrad. Zmiana przepisów prawa, która dotyczy z jednej strony zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące tych kierowców, którzy wjadą na czerwonym świetle na przejazd drogowo-kolejowy, i jest także zaostrzenie kodeksu karnego, to już jest domena ministra sprawiedliwości, jeżeli chodzi o spowodowanie zagrożenia lub spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Tutaj sankcje będą jeszcze wyższe od dotychczasowych.
2: Minister infrastruktury chciałby również większej liczby systemów automatycznego namierzania kierowców, którzy wjechali na przejazd mimo zakazu. Trwają także prace nad wsparciem Straży Ochrony Kolei, aby ona miała dodatkowe uprawnienia, a także współpraca nad polskimi liniami kolejowymi i Strażą Ochrony Kolei i nad współgranie systemu kamer z systemem Canard. Zmiany są efektem tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. W efekcie zderzenia się w pociągu i betoniarki zginęła pasażerka oraz około 20 osób zostało rannych.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Byłem wczoraj wieczorem w kinie Muranów i mi się przypomniało, że w najbliższy weekend odbywa się tam Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych Bike Days, o którym zdaje się mówiliście w poranku tydzień temu, kiedy mnie nie było.
1: Tak jest. Mieliśmy gości Michała Wexlera i Kamilę Jakubiak, którzy są no, odpowiedzialni za to wydarzenie i opowiadali tutaj i o rowerach, którymi przyjechali, i o filmach, które przygotowali, i o gościach, którzy tam będą, bo jest to faktycznie, jak mówili, międzynarodowy festiwal, bo przyjeżdżają do nich twórcy z całego świata opowiedzieć też o swoich filmach i podyskutować trochę o tym, czy fajnie jest jeździć na rowerze. Można się domyślić, jaka będzie konkluzja, ale jak to robić bezpiecznie, czy potrzebny jest tutaj aktywizm na przykład gdzieś w Kiszyniowie na przykład. To też mam, powiem, że jest. Jest taki film The Last Puncture o sytuacji właśnie w Mołdawii i takiej opresyjnej sytuacji dla rowerzystów w tym kraju i że tam bardzo potrzebni są ludzie, którzy chcą zmienić tę sytuację. I jak to się ma na przykład do tego, co mamy tu w Warszawie. Tak sobie będzie można podyskutować, jak ktoś lubi dyskutować, to ja serdecznie polecam.
0: I ty się wybierasz na festiwal?
1: Pojawię się być może, ale nie będę w każdy dzień, ponieważ mam jeszcze konkurencyjne wydarzenie, to znaczy nie konkurencyjny festiwal filmowy, tylko wydarzenie gdzieś zupełnie w Międzylesiu. Będę z pieskiem chodził w niedzielę.
0: Prywatne wydarzenie, jednym słowem.
1: Takie nie. Jest tam takie wydarzenie Zabierz Piesia do Międzylesia, które się odbywa co roku. Ja tam co roku jestem, bo znam osoby, które to organizują i łazimy tam po lesie z psami i zbieramy pieniądz na pieski chyba i kotki.
0: To też miło, ale wracając do Bike Days, czyli do festiwalu filmowego, który się odbędzie w ten weekend, to co jeszcze warto obejrzeć? Polecasz coś?
1: To znaczy,
0: któryś z tych filmów? Wiem, że nie widziałeś ich jeszcze, ale może któryś cię po prostu zainteresował.
1: Na pewno myślę, że znaczy z wielką ciekawością obejrzałbym taki pokaz filmów, które zostały nadesłane, filmów rowerowych, które zostały nadesłane przez osoby chętne, żeby wziąć udział w konkursie. I ten finałowy pokaz tak zwanej platformy filmów rowerowych Bike Days będzie w sobotę 19 września o godzinie 21:00 i to jest otwarty pokaz. To będzie takie plenerowe kino przed kinem Muranów. I tam będzie można zobaczyć, jak mówili Kamila i Michał, no takie filmy, które zazwyczaj lądują gdzieś na YouTubie o waszych przygodach rowerowych, o waszych i waszych kolegów w przygodach rowerowych, ale też jakieś fabułki, jakieś sprytne filmy związane z rowerem, więc to mnie ciekawi, to mnie interesuje. Oraz najbardziej chyba mnie kręci taka rzecz, zupełny klasyk z lat 80. o tym, jak Kevin Bacon wciela się w rolę kuriera rowerowego w Nowym Jorku po tym, jak rzuca nudną, czy tam nużącą karierę maklera giełdowego. I to takie rzeczy w 86 roku powstawały w Stanach Zjednoczonych i ten styl życia już od wtedy tam rozpalał wyobraźnię ludzi kina, co mi się w głowie nie mieści, bo u nas w latach 80. no to wiecie, system opresyjny i tak dalej, trzeba było przeżyć.
0: Stan wojenny,
1: a my tam gdzieś, znudziło mi się bogate życie, będę teraz wolnym duchem i będę na rowerze jeździł.
0: Nowa praca pozwala mu odzyskać poczucie sensu i własnej wartości. Szybko jednak odkrywa, że życie kuriera rowerowego ma również swoją ciemną stronę. Jedna z przewożonych przesyłek prowadzi do konfliktu z handlarzem narkotyków, a Jack zostaje wciągnięty w historię, która zmienia rowerową opowieść o poszukiwaniu własnej drogi w pełnoprawny thriller. To w niedzielę o godzinie 20:30. Wszystkie filmy i w ogóle cały festiwal Bike Days, czyli festiwal filmów rowerowych, zobaczycie w kinie Muranów w ten weekend. Można pójść kupić bilety, ale tak jak mówił Grzesiek, można też zobaczyć rzeczy za darmo, na przykład właśnie ten pokaz filmów nadesłanych.
1: Tak, dzieje się tam też
0: w sobotę wieczorem, przed kinem.
1: Przed festiwalem i w trakcie festiwalu dzieją się również rzeczy dookoła, jakieś finisaże wystawy o tematyce rowerowej, jakieś spotkania, jakieś dyskusje, także też wpadajcie na tę stronę albo gdzieś tam na Facebooku łapcie te wydarzenia i sprawdzajcie, co się dzieje.
0: Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że też część z tych filmów, zwłaszcza tych dokumentalnych, jest po prostu dosyć krótka, więc można naprawdę sobie pójść na festiwal i obejrzeć dużo interesujących rzeczy, jeżeli rowery was choć trochę interesują, więc gorąco polecamy. Mnie znowu nie będzie, to jest kolejny raz, kiedy nie jestem w stanie wybrać się na ten festiwal, dlatego że w weekend będę zupełnie w innym mieście znowu.
1: Ale no właśnie, no to, ale to zaraz powiesz gdzie.
0: No nie jest to jakoś specjalnie fascynujące, w weekend będę po prostu w Krakowie, a tam akurat...
1: A to nuda straszliwa.
0: No nuda. To ile można ten Wawel i...
1: Jest jakaś fajna kawiarnia winylowa w Krakowie.
0: O, to musisz mi polecić. Mhm.

kjes. Etuda sentimentalna, človeku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczył by człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg. Nie

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Zanim na Londoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na Londoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę

0: 7.56 to za chwilę wiadomości. 54 co prawda jest, a nie 56. Oszukałem was, ale bo policzyłem sobie, że 6 minut do 8.
1: Przed chwilą G-Mac, więc ktoś napisał, czy fan polskiego rapu klasycznego był na Gymku. Jeśli tak, to jak wrażenia? No niestety nie byłem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego się odbywa w Warszawie. Bardzo przepraszam. Z koncertami jestem do tyłu, drogi papo, ale jeśli byłeś, to daj znać. Jakąś krótką, zwięzłą recenzję możesz napisać, to zawsze sobie posłuchamy i pozazdrościmy.
0: No właśnie, ale to ty jesteś fanem rapu klasycznego, a to nie jest rap klasyczny, tylko jakaś tam interpretacja.
1: No ale zobacz, tutaj Łona był przedstawicielem rapu klasycznego, a Gymek zdaje się bierze się za klasyczne numery, nie?
0: Nie wiem, chyba też, no ale samo w sobie nie jest to klasyczne. W sensie...
1: To z tobą rozmawiałem? Ja troszeczkę taki mały kamyczek do ogródka pana Gymka.
0: Nie kamyczek, tylko łyżka dziegciu, chcesz powiedzieć.
1: Tak.
0: To ze mną rozmawiałeś, bo ja...
1: Metallica, symfonicznie, no, o, w sensie, tyle.
0: Ja nie jestem wielkim fanem grania symfonicznie hip-hopu, ponieważ uważam, że to już jest taki moment hip-hopu, w którym po prostu Metallica nagrywa płytę symfoniczną i to jest trochę cringe'owe.
1: Ale zobacz, może tym chłopakom tego trzeba, że... No tym, co robili kiedyś ten rap...
0: To
1: klasyczny.
0: Nie są żadne chłopaki, to są starzy faceci.
1: No i właśnie, i zobacz, i teraz co oni robią? Znaczy, co oni widzą? Wstają, budzą się i widzą, że na Olysie tam top Spotify, top Tidal, to jest o co chodzi. Chłopaczyna, który jakby nie był na świecie, kiedy oni wydawali swoje największe bęgery i on teraz kosi hajs, tam mama będzie miała nowego Rollsa ode mnie i tak dalej. Co prawda to tam jest rodzina rapowa, więc coś komuś tam skapnęło, ale... Więc
0: im już zostało tylko co? Pójść do...
1: Nie, no i przychodzi Gymek i takich przytula i mówi, no chłopaki, no zobaczcie, wy też jesteście ekstra i jakby wyciąga ich na światło dzienne i tym słuchaczom o co chodzi i Okiego i Young
0: Leosi
1: i innego tam, Igiego, o, pokazuje, że i to też fajne jest i to też może być młodzieżowe. To nie są, właśnie, to nie są chłopaki po 50, to są chłopaki, którzy kiedyś robili to co wy, dzięki temu, że oni tam robili, a ja jestem Gymek i jeszcze waszej mamie się to spodoba. Aha, no bo Gymek jest taki przystojny.
0: I nie wiem, czy to jest najlepsza zachęta. Zostawmy ten temat w takim razie. Ale kącik rapu klasycznego będzie tylko po 8, bo o 8 wiadomości sportowe. I've been all around town, bass starting drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Tak, zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: W Radiu Campus minęła godzina 8, co oznacza, że jest tu ze mną Damian Broszko i opowiem wam trochę o wiadomościach sportowych.
6: Sportowy Campus.
7: Dwie dotychczas niepokonane reprezentacje grupy B w Mistrzostwach Europy w siatkówkę staną naprzeciwko siebie. Po jednej stronie siatki biało-czerwoni, którzy nie stracili ani jednego seta w meczach z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Po drugiej stronie Ukraina, która choć zgubiła po drodze dwa sety, to jednak każde ze spotkań wygrała za 3 punkty. Przed Polakami można powiedzieć to pierwsze poważniejsze wyzwania. Ukraina, a później Bułgarzy, którzy na pewno stawią większy opór niż dotychczasowi przeciwnicy w spotkaniach. Dziś będzie mecz z Ukrainą o 18:00, jutro o tej samej godzinie Polska zagra z Bułgarami. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Guadalajarze. Polka pokonała w Meksyku Nao Hibino z Japonii 6-1 i 6-4. Teraz o ćwierćfinał czekają mecz z Amerykanką Caroline Dolheid. Spotkanie zostanie rozegrane w środę czasu lokalnego. Dla Fręch turniej w Meksyku jest pierwszym po nieudanym występie w US Open, w którym odpadła ekspresowo w pierwszej rundzie. A dziś ekstraklasa jeszcze. Raków Częstochowa nadrabia zaległą kolejkę z Zagłębiem Lublin. Mecz na papierze wydaje się być na korzyść Zagłębia, mimo tego, że zagrają oni jako przyjezdni. To z dużą przewagą w tabeli. 12 punktów i 8 miejsce. Raków ewidentnie przeżywa kryzys i po 6 przegranych meczach w końcu zespół z Częstochowy wygrał pierwszy mecz w sezonie. Z 3 punktami Raków zamyka tabelę, a dziś ma okazję zrobić kolejny krok, aby naprawiać swoją sytuację. W drugim dzisiejszym meczu Korona Kielce podejmie lidera tabeli Górnik Zabrze. Po kluczowym zwycięstwie nad mistrzem Polski Lechem Poznań Górnik wyszedł na prowadzenie z 2 punktami przewagi nad 2. i 3. lokatą w tabeli. Dziś może podwyższyć swoją przewagę.
1: Akademickie Radio Campus.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię,

cel. Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Tyle ile

0: Łaka łaka, kącik rapu klasycznego Grzegorza Koperskiego, łaka łaka boom. Proszę bardzo, to Grzegorz Koperski.
1: Ale podprowadzenie było niezłe, bo najpierw o tym Jimku i napisał do nas...
0: Kontrowersje, kontrowersje.
1: Słuchacz, papa, że no, że był, że było super, tutaj było inne słowo, ale mówisz super, nigdy nie byłem super fanem hip-hopu wtedy, ale spotkałem starych dziadów po 40, z niektórymi z nich chodziłem, znam się z liceum i tutaj wymienia składy Gramatik i Fenomen, także no tu kawał polskiego rapu. A powrót z Bemowa na Gocław to jak wycieczka z Radomia, mi też zawsze Bemowo się wydawało jakimś takim innym miastem. Piszecie też, że Jimek fajny, że tam byli też młodzi ludzie. No to spoko, no jakby ekstra, spoko. To o Jimku jeszcze kiedy indziej, ale byłem tutaj w zeszły piątek, w ostatni piątek, z Kamilem i rozmawialiśmy sobie o imionach, które

0: sugestywnym tytule, produkowano przez
1: Tego. Tak się płyta nazywa.
0: Tak, tak, tak. Jest to jego drugi solowy wypust i jest to znak czasów takich właśnie milenialnych. Jest dużo o nałogach, jest dużo o stylu życia, takiej przewózki, z której myślę, że znamy Borixona, trochę tam ta hardkorowa komercja gdzieś tam pobrzękuje, jakieś kawałki typu chin chin, tak to wygląda, natomiast hip-hop szpące, dla tych, którzy myślą, że słowo szpącić to jest jakieś młodzieżowe słowo roku i nowe, to już w 2002 roku Borixon tutaj szpącił. No, ale przede wszystkim Marcin i Tomek, Storytelling, w którym gościnnie występuje Pęku, znany jako PSF, taka trochę może zapomniana postać. To są właśnie tytułowi Marcin i Tomek. Dostajemy Storytelling z dwóch perspektyw. Ja na początku, kiedy słuchałem tego numeru, to w ogóle nie byłem w stanie rozróżnić tych głosów, bo oni tak w charakterystyczny sposób tutaj nawijają. Zresztą usłyszycie wielokrotnie nawijane tam Marcin i Tomek, ustawka z telefonem, siemaziom ziomek. I nawijają tak konsekwentnie cały tekst, bardzo, bardzo tak, no zobaczycie, usłyszycie. I ja mam problem z tym, żeby rozróżniać głosy, a jak jeszcze przed czasami internetu w ogóle nie wiedziałem, kto jak się nazywa, i dla mnie to ten numer mógł być cały Borixona. Posłuchamy, to usłyszycie to. Uroczy, ale oczywiście ja potępiam nadużywanie substancji. Tutaj usłyszymy trochę takiego stylu życia właśnie, w którym się nadużywa substancji. Natomiast, co jest ciekawe, w tym numerze Borixon lub TDF, który produkował ten album, już decydował się, żeby niektóre słowa wulgarne usunąć i trochę mi zmniejszył nakład pracy, natomiast nie wszystkie. To jest bardzo ciekawe, że na przykład te takie fabrycznie usunięte słowa zostały usunięte, a niektóre nie. Nie jest to absolutnie
1: kawałek. Podobały,
0: tak,
1: nie?
0: Nie jest to jakiś mega radiowy kawałek. Nie puszczamy go w niedzielę przed pójściem do kościoła, ale myślę, że taki 8:16 jako krótka lekcja polskiego hip-hopu, styl życia chłopaków, którzy wrócili z melanżu i wracają na melanż, a żeby tam się znaleźć, to muszą do siebie zadzwonić, co jest ciekawe, bo dzisiaj się do siebie nie dzwoni, więc bardzo, bardzo stary numer. Jeszcze usłyszymy tam, jaki ma telefon kolega Borixon.
1: 24 lata do tyłu was zabieramy, do 23 listopada 2002 roku, kiedy się ukazał album Mam 5 gram.
0: Dzwoniło się, jeździło się tramwajem, mama gotowała kotlety, także no tutaj urocze to jest i bardzo, bardzo dziękuję słuchaczowi, który mi polecił ten numer. Więcej takiego złota.

0: Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema, ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema, ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema, ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema, ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefonem. Siema, ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefonem. Siema, ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem.
1: Jechała dwudziestka, wsiąść do niej to peska. W autobusie jakaś lura obok, fajna, ale deska. MZK, duża kreska, jestem na rondzie, kto potem wsiądzie? Jacyś sprawdzi.

0: piękny. Chciałem ci powiedzieć, że naprawdę poezja.
1: Nie miałem w ogóle wątpliwości, że to powinni usłyszeć ludzie. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, na trochę usprawiedliwienie swoje.
0: Nie, no nie ma się czego usprawiedliwiać. Świetny po prostu utwór wyciągnięty sprzed 26 lat.
1: Mama Tomka, Patelnia i Podomka bardzo trafia w moje serce. Chcę powiedzieć to. Ludziom, którzy mówią, że to jest patologia, bo to jest trochę patologia, ale pomyślcie sobie, czy taki totalny patus, który żyje tym stylem życia, jest w stanie tworzyć sztukę, to znaczy, no rozumiecie, no może nie wysoką sztukę, ale sztukę, pójść do studia, nagrać, zarymować, napisać. Umówmy się, że powiedzmy, że no może nie było wtedy, albo, no dobra, umówmy się, nie wiemy tego, że Pęku i Borikson napisali te teksty, zarymowali, napisali, to się klei. To ma jakiś pomysł. Jeden do drugiego jedzie, dzwoni, intonacja. Hej, zróbmy to razem tak samo. Tak, no nawet nie czuję tego, kiedy rymuję, ale i tak sobie myślę, że
0: nie musisz się tłumaczyć, Grzegorz. Naprawdę znakomity zapis czasów. Myślę, że przede wszystkim zapis czasów sprzed 24 lat. Taki był polski hip-hop.
1: Mama smaży kotlety, chłopaki na balkonie. No to jest po prostu tramwaje, dwudziestka. Jeszcze zapis, kto mieszkał w ogóle tam w tych rejonach, tam gdzieś na południu Polski, to pewnie sobie jeszcze wie, gdzie to się dzieje. No, fantastyczne sprawy.
0: Ale żeby już trochę dosyć tego hip-hopu, to zmieniamy klimat na drum and bass.

0: To Bonobo nam tutaj gra o 8.30 w Radio Campus. Uncasually nazywa się ten kawałek, a my tak całkowicie nie casually, tylko sobie przejdziemy do tego, co się na świecie dzieje. W studiu jest już Damian Broszko.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 twierdzą, że dotarli do tego, kim jest pan X z wystąpienia premiera Tuska. Chodzi o te słowa szefa rządu.
3: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
2: Zdaniem dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24, pan X to Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel telewizji Republika. Premier w swoim wystąpieniu odczytywał zeznania świadka, którego przedstawił jako głównego zeznającego. Chodzi o Przemysława Kreala, który poszedł na współpracę z prokuraturą i liczy na nadzwyczajne załagodzenie kary. Rzecznik prezydenta odniósł się do słów premiera o ułaskowieniu w rozmowie Piaseckiego na TVN24.
4: Bójdy na resorach absolutnie. Nie było takiej sytuacji. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, ile w ciągu ostatniego roku było ułaskawień Karola Nawrockiego. Otóż tylko 7. Pan prezydent, realizując tą swoją konstytucyjną prerogatywę, bardzo ostrożnie i rozważnie analizuje dokumenty, które...
5: Panie ministrze, użył pan... Bójdą na resorach i są być może deklaracje czy twierdzenie, że
4: powoływanie się na wpływy
5: u prezydenta, ale wiemy z tych zeznań, że Tomasz Sakiewicz takie obietnice Kralowi składał.
4: Panie redaktorze, nie wiem jak było, bo nie byłem świadkiem tych rozmów, wymiany korespondencji, natomiast jedno jest pewne, o tym, czy ktoś jest winny, czy nie, decyduje sąd.
2: Przemysław Kral był prezesem upadłej już giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Dziś przez powiązania niektórych polityków prawicy to polityczny temat numer 1. W sprawie są już zatrzymani, w tym Radosław Piesiewicz. Ukraina i Rosja przeprowadziły ataki na obiekty energetyczne mimo porozumienia ogłoszonego przez Trumpa. Siły rosyjskie uderzyły we wtorek w stację benzynową i magazyny w Kijowie, a w Rosji ataki rakietowe i dronowe uszkodziły budynek firmy Ozon, obiekt przemysłowy i kilka budynków mieszkalnych. Do ataków doszło mimo tego wczorajszego ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego między stronami. Wcześniej obwiniał Trump ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja podobnie się na to zgodziła, oznajmił Donald Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Rząd wraca do ustawy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poprzednią zablokował prezydent, wysyłając ją do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że podatki nie działają wstecz, a według prezydenta taki ten podatek właśnie miał być w tej ustawie. No i teraz ona wraca, a ta ustawa miała przedłużyć pakiet CPN, czyli ceny niższe na stacjach paliw do końca tego roku.
6: To będzie dokładnie takie rozwiązanie i ono obejmuje nie tylko takie firmy jak Orlen, ale też takie firmy jak MOL, jak BP, jak Shell, jak Aramco. Wszystkie te firmy, które ze względu na całą tą sytuację globalną mogą
7: zarabiać
6: dużo więcej. Ale
7: jeśli ustawa jest taka sama, to prezydent ją zablokuje raz jeszcze.
6: No mam nadzieję, że nie. No myślę, że te argumenty dotrą, bo to są pieniądze, które są ponadnormatywne. To są gigantyczne zyski i mogą być sensownie wykorzystane. A może pan...
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w gościu poranka TVP Info.
1: Pogoda.
0: 14 stopni na termometrach w Warszawie jest obecnie, maksymalnie dzisiaj będzie 21, więc całkiem sporo. Jeżeli obudziła was mgła za oknem, to spokojnie, ona się niedługo rozejdzie. Powinno się może nawet gdzieś pojawić trochę słońca, ale to bardziej w drugiej części dnia. Może też gdzieniegdzie przelotnie padać, więc taka trochę pogoda w kratkę, wczesnojesienna albo późnoletnia, jak wolicie, ale jest całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o temperaturę. A jak jest na ulicach Warszawy?
1: Korki.
8: Ulica cybernetyki to czarna dziura korków. Słuchajcie, teraz ja odkryłem teraz w aplikacji naszej korkowej, jak oznaczane są takie prawdziwe
0: korasy,
8: zatory, że mysz się nie prześlizgnie, a już na pewno nie
0: samochód,
8: więc widzę tutaj i cybernetyki,
0: No to mogę... tu obok, zobacz na Rzymowskiego, jakby ktoś chciał skręcić.
9: Rzymowskiego w drugą stronę, z kolei na południe i jakby ktoś chciał skręcić w Gotarda, to będzie to kłopot, ale tutaj na tym skrzyżowaniu to zawsze, zawsze jest tak nieciekawie. Ja już tutaj sobie spoglądam jeszcze z lotu ptaka i przy okazji patrzę na SMS-ki, ale jej jerozolimskie też. Już przesuwam się na jerozolimskie. Siup, siup, siup. Ale to w którym miejscu, kochany, jerozolimskie? A to tutaj w samym śródmieściu.
0: W samym centrum.
9: Tak, tak. To przy skrzyżowaniu z Marszałkowską. Jerozolimskie aż do Nowego Światu.
0: O, wszystko tam stoi.
9: Całkowite zakorkowanie.
0: Od jednego ronda do drugiego. Od De Gaulle'a do Dmowskiego nic się nie rusza i potem w Marszałkowską, jak skręcicie w prawo, no to też jest kiepsko.
9: Ojej.
0: Most Grota też chyba tam stał, ale on to zawsze stoi, więc to
9: Most
0: żadna
9: Grota,
0: nowość,
9: tak,
0: że 8.30.
9: Ale to na Jerozolimskich to można zrobić taki numer, że nawet na krócej wysiąść z autobusu i sobie przejść tam do stacji centrum.
0: No gorzej, jak ktoś samochodem jedzie. Cała Wispostrada w kierunku południowym też na czerwono porządnie stoi.
9: Czerwono to znaczy, że jedzie jeszcze, kochany. A tutaj, zobacz, Toruńska to tak, praktycznie tak, że przy skrzyżowaniu z Modlińską jest tabaka, tak zwana, jak to się mówi w gastronomii, oraz przy skrzyżowaniu z Gwieździstą. Też tabaka na po dwakroć. Pozdrawiamy jeszcze słuchaczy z Łomianek, słuchaczy zmotoryzowanych, bo tutaj widzę, że przy skrzyżowaniu z Brukową jest Brukowo. Tu...
0: No, ale to tylko taki króciutki fragment na skrzyżowaniu. Tak ogólnie to nie jest tak źle tam na kolejowej.
9: Bardzo was przytulam, słuchajcie. Posłuchajcie sobie polskiego dobrego rapu, albo nie. Albo Heliosa i Juvi. Możecie też Make It Stop, Mike D. To wtedy Make It Stop.
0: Gdzie taki, Make It Stop? Mike tutaj. D makes, Make It Stop? Make It Stop, ale to nie make bardzo it stop. Przez pierwsze korki.
9: No to jest odwrotnie, ale może tak się właśnie odwróci, że jak powiecie Make It Stop, to będzie Make It Go. Stop.

0: A fajny film wczoraj widziałem, powiedzieć ci?
1: Powiedz.
2: Słuchaj, wybrałem się na premierę, która już jakiś czas temu, w sensie na film, który miał już jakiś czas temu premierę i w zasadzie to już go w jakichś takich większych kinach nie grają, więc musiałem się wybrać do mniejszego kina, ale była to duża przyjemność, dlatego że poszedłem na film Nouvelle Vague.
1: O, Linklatera,
2: tak no. Jest. Jest to film o tym, jak robiono film.
1: I w zasadzie nowofalowy?
2: Tak, jest to film o tym, jak Jean-Luc Godard robił swój pierwszy film, czyli Do utraty tchu. Kultowy całkowicie. I tak się składa, że kilka tygodni temu, czy tam, no nie wiem, w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, można było też w warszawskich kinach zobaczyć, może jeszcze gdzieniegdzie można, tenże film Do utraty tchu, bo po latach w jakiejś takiej cyfrowo odnowionej wersji trafił do kin. Film, z którego on jest roku? Z 59, z 60, już tam do końca nie pamiętam. No ale sprzed wielu, wielu lat.
1: Tak. No, przełomowy zupełnie, no bo jakiś nowy sposób tworzenia kina, nie, no taki, można powiedzieć, wtedy młodzieżowy, taki, że ludziom skakało przed oczami, taki, no, były tam różne zabiegi i związane z tym, kto jest bohaterem, i związane z tym, jakie przygody przeżywa, jak bardzo jest na przykład bezwzględny czy szorstki wobec dam.
2: No i też...
1: Ale też związane z montażem.
2: I też związane w ogóle z tym, jak ten film był kręcony, bo był kręcony w sposób całkowicie partyzancki z jednej strony, bez jakichkolwiek pozwoleń, po prostu na ulicach Paryża, jak tylko gdzieś znaleźli dobre miejsce, to tam kręcili. Ale też był kręcony w sposób totalnie bez scenariusza, czasami wręcz bez reżysera, bez dialogów, dlatego że no, w tamtych czasach też tak kręcono, że wszystkie sceny były potem nagrywane w sensie dubbing był nagrywany do filmów postprodukcji, bo i tak kamera była za głośna, więc i tak nie dało się tak tego nagłośnić, żeby było słychać.
1: Partyzanckie kręcenie filmów na ulicach Paryża kamerą na taśmę, która terkocze jak stary traktor.
2: Tak, no więc w zasadzie nie mieli często też dialogów, bo jeszcze reżyser, czyli Jean-Luc Godard, nie wiedział, co będą mówić.
1: Zawsze można było zrobić na przykład cięcie, albo nie spasować dźwięku z obrazem. No, spoko. To jest wszystko stylowe, czarno-białe. Z Jean-Paulem Belmondo.
2: Tak, to jego debiut. No.
1: W przekrzywionym kapeluszu. Ultra cool.
2: No, niezwykła historia. No. Więc jak chcecie sobie obejrzeć taki film o tym, jak się robi filmy i film o ogromnej miłości do filmów, ale też jednocześnie film trochę o paryskich bubkach, którzy cytują filozofów, ale są przy tym strasznie męczący, ale też jest w nich coś jednak takiego bardzo stylowego, to polecam wam film Nouvelle Vague.
1: Wyglądają,
2: który jeszcze gdzieś tam
1: można pomylić ludzi na ekranie w filmie Linklatera?
2: Powiem ci, że aktorka główna, czyli Zoe Deutsch, która tutaj gra właśnie Jean Seberg, czy Jean Seberg, bo ona w sumie była przecież Amerykanką, wygląda jeden do jednego. Niesamowite to jest. Akurat aktor, który się wciela w Jean-Paula Belmondo, nie jest aż tak podobny do swojego oryginału ekranowego, ale aktorka, która tutaj gra,
1: słuchaj,
2: aktorkę,
1: ma ten nos
2: niesamowite.
1: I uszy i tyle. I reszta to są rekwizyty i tak samo, tak, no, krótkie włosy, tlenione na blond. Jazda. A Paryż jest doskonałą prawdopodobnie scenografią. Można jeszcze 1000 takich filmów nakręcić i nikt się nie skapnie.
2: Podejrzewam, że w Paryżu to wystarczy przestawić tylko nowe samochody, postawić stare, wyrzucić w postprodukcji niektóre znaki drogowe i już wygląda tak samo jak 60 lat temu. Więc naprawdę stylowy film.
1: Super.
2: Polecam.
1: Polecasz i byłeś chyba niedawno też w Paryżu.
2: No byłem akurat sobie w zeszłym tygodniu, więc też mi się wszystko złożyło, że i to Do utraty tchu w kinach można było niedawno zobaczyć, ta nowa fala, ale myślę, że też dla osób takich jak ty, które po prostu kochają kino, to też można zobaczyć, jak to kino powstawało. Niezwykła sprawa.
1: No jestem ciekaw, jak to, bo jakby Do utraty tchu oglądałem kiedyś na jakiejś retrospektywie całkiem niedawno, czyli tam parę lat temu prawdopodobnie. I jest to spoko rzecz, natomiast trzeba się troszeczkę przekonać i zastanawiam się, czy ten film o kręceniu nowej fali będzie bardziej strawny, będzie taką właśnie taką czymś takim jak Jimek
2: Tak, trochę dla rapu. Tak. No, Linklater robi takie bardzo ciepłe, momentami cukierkowe wręcz te swoje filmy, więc tutaj myślę dużo jest też takich rzeczy pominiętych i gdzieś zamiecionych pod dywan.
1: I trzeba potem sobie obejrzeć jednak Do utraty tchu.
2: Tak.
1: A potem posłuchać Włodiego Do utraty tchu.
2: O tym nie pomyślałem. A to nawiązuje jakoś do filmu?
1: Tytułem.

0: Słuchaj, a czy skoro jesteśmy teraz o... Inaczej, skoro jesteśmy teraz o... przy rozmowie o entertainmencie rozmaitego rodzaju i o filmach i o serialach, to zapytam cię, czy będziesz jutro oglądał, może nawet binge-watchował serial najgłośniejszy tego roku, prawdopodobnie produkcji Netflixa, czyli nową wersję Lalki, która wchodzi tuż przed nową wersją filmową Lalki i wielkie porównania będą, któż jest lepszym Wokulskim, czy pan Szuchart, czy pan Dorodziński.
1: Otóż są we mnie dwie lalki. Jedna mówi, żeby zbinge-watchować, tak jak mówisz, żeby mieć już przed czwartkową audycją filmową, mieć opinię na temat, ale z drugiej strony, a druga lalka mówi, że by się nie dać obejrzeć, oczywiście tam zacząć oglądać, ale jak nie będzie szło, to żeby się nie zmuszać.
0: Słuchaj, ja mam taki plan Ja mam w swojej głowie taki plan, że właśnie skończyłem czytać Lalkę w zeszłym tygodniu.
1: No właśnie.
0: I powiem ci, że nigdy wcześniej nie czytałem tej książki. Oczywiście w liceum się ją przerabiało, ale we fragmentach. Nie była to lektura obowiązkowa w całości. I sobie pomyślałem, przeczytawszy ją, jakichż to głupot nas uczą w tych szkołach i dlaczego ja tam pamiętam tylko, że Wokulski na Powiślu i pozytywizm, jak to jest książka o tym, że gość jest simpem i po prostu na koniec wysadza wszystko w powietrze. Więc fantastycznie mi się doczytało i w moich planach jest obejrzenie tego serialu, no pewnie nie binge-watchując go, bo akurat wyjeżdżam w czwartek, jak on tam będzie dostępny, ale sobie go na pewno obejrzę dosyć szybko w całości.
1: Czekaj, on jest od 16, od jutra.
0: Od jutra, no tak, no ale no jutro też nie dam rady go obejrzeć w całości, więc będę go jednak jakoś tam dawkował, ale też pod koniec września wchodzi film, a jeszcze zamierzam też obejrzeć i stary film, i stary serial, wszystkie cztery wersje.
1: Nie, no.
0: I ci powiem, która lalka jest najlepsza.
1: No to jesteś... Można powiedzieć, że powinieneś się znaleźć w definicji słowa FOMO.
0: Jestem prusomaniakiem.
1: Jesteś, tak, ale powiedziałbym, że jak to się mówi, że ktoś taki, jakiś taki tak zwany gatekeeper mógłby powiedzieć, że zainteresowałeś się prusem dopiero, kiedy stało się to modne.
0: To prawda.
1: Czyli jak...
0: Jak nie w liceum.
1: Jak się na takich ludzi mówi, co się rzucają na ten trend i się mówi nam, wymień cztery albumy Nirwany, albo...
0: Nie wiem, że jestem pozerem, chcesz powiedzieć, jestem prusopozerem?
1: Tak. No to właśnie, no to w tobie ta lalka wygrała, która chce absolutnie wszystko wiedzieć na temat lalki.
0: A w zasadzie nie wiem dlaczego, ale to jakoś tak wyszło.
1: Ja ci powiem, że mnie bardziej interesuje serial Netflixowy. Z tego względu...
0: Wygląda lepiej, jego zwiastuny wyglądają zdecydowanie lepiej. Zwiastuny filmu z panem Dorocińskim, jakkolwiek bardzo go lubię i też... Doceniam aktorsko, te zwiastuny tego filmu wyglądają słabo.
1: Ja film też zobaczę, Dorocińskiego lubię, nawet próbowałem, chciałem obejrzeć i włączyłem sobie nawet ten film, w którym on razem z Kennethem Branagh.
0: O, ten nowy?
1: Tak.
0: I co?
1: I z Ryanem Reynoldsem ściga się gdzieś po rubieżach wschodu. Zasnąłem na nim. Aha. To teraz ci powiem, że słyszałem tylko jak tak, przez taką mgłę, jak Milena się śmieje i mówi, że świetny to jest film. Maciek mnie absolutnie potępił. Powiedział, że półtorej godziny to mogłem na stojąco wytrwać i powinienem sobie jakieś proszki załatwić na niespanie, ale no abstrahując. Marcina Dorocińskiego na ekranie chętnie zobaczę, natomiast mam wrażenie, że serialowa lalka jest bardziej krytykowana. Że od czci i wiary odsądzane były plakaty do tego filmu i te takie hot take'owe promocje, że tam właśnie tutaj simp, tam lalka, czy gold digger, czy gold tam moneymaker. No
0: ona jest gold diggerką, a on jest moneymakerem. No taka jest ta książka, co mam ci powiedzieć.
1: Tak, więc, ale z tego powodu chciałbym zobaczyć, przekonać się. Myślę, że skuteczna kampania promocyjna tutaj przez Platformę Czerwoną została wykonana.
0: Wszystko się zapowiada na to, że lalka Netflixowa jest po prostu wariacją na temat, a zobaczymy jak lalka Telewizji Polskiej chyba, tak? Bo to Telewizja Polska produkuje ten film, który się tam pod koniec...
1: Tak. Mnie interesuje ten kostium. Jakby nie oglądałem Downton Abbey. Wiem, że są fani tego serialu.
0: Ja nie wiem, czy to jest Downton Abbey, czy bardziej to jest ten film.
1: Nie, jest.
0: To jest bardziej... lalka to jest, powiem ci, w oryginale bardziej ten film, co... Jak się nazywał ten...
1: Te romanse takie
0: w
1: kostiumach.
0: Nie, ten taki, co ten koleś się w tę rodzinę wrzenił i wszystkich wysiudał i bogaty się zrobił. Taki głośny film był.
1: Że Film czy serial? Tak,
0: już teraz sobie nie przypomnę. Nieważne.
1: No był taki serial Netflixowy, że tam takie romanse były w kostiumach.
0: Już nikt nie wie, o co chodzi.
1: Nikt nie wie, ale...
0: Bridgertonowie.
1: Tak, tak, tak. I obejrzałbym sobie coś takiego po polsku. Oczywiście pretekstem do zrobienia tego jest lalka. Nic nie wiem jeszcze, nie zostałem zaproszony do ekskluzywnego grona. Nie byłem zaproszony na jakąś prapremierę, jak prawdopodobnie wszyscy twórcy, którzy się chociaż zetknęli z filmem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Mam skrzynkę moja do was otwarta. Ja wybieram regularnie, awizo odbieram, więc czekam.
0: Ale myślę, że ogromną zaletą, jakąś
1: ładnie
0: taką...
1: ładnie podsumuję, myślę też.
0: Jakąś taką niezwykłą sytuacją jest jednak to, że dzięki tym dwóm produkcjom, niezależnym od siebie, nagle hot tematem popkulturowym w Polsce stała się powieść sprzed bez mała 150 lat, albo nawet więcej niż 150 lat i w liceach może dyskusje na temat tej książki będą wreszcie trochę inne niż tylko tam tak, bo tu Wokulski dbał o biednych i tam dawał im pieniążki.
1: Myślę, że
0: i
1: to już budowy. Chyba rozmawialiśmy o tym, że ja mam wrażenie, że tak zwana facetka od polskiego albo facet od polskiego to będzie się zrzymał, że przyjdą do niego uczniowie i powiedzą, a czy to było tak, panie psorze, że tutaj ten... A on powie, ludzie, przeczytajcie książkę, dzieciaki, a nie mi tutaj o serialu, to było w serialu. Myli wam się serial z książką, a tego, żeście nawet nie czytali.
0: No a ja właśnie przeczytałem książkę i było w niej zupełnie inne rzeczy, niż mnie uczyli w liceum, no.
1: To jeszcze tylko zapytam, Saltburn? Chodziło ci o...
0: Tak, dokładnie, dziękuję.
1: Och, jakby to była taka lalka jak Saltburn, no to...
0: No ale to jest taka historia przecież trochę.
1: No tak, ale czy to będzie tak zrobione?
0: No nie wiem, pewnie nie.
1: O, jak możecie sprawdzić film Saltburn, jakby oparzenie po soli, nie wiem, jak to się nazywa. Jak wam mam napis, to przekazać. Saltburn. No i gdzieś tam chyba to było na Prime, to rzućcie wszystko i sprawdzajcie.
0: A w ogóle Dogociński z ogromną sympatią do niego, ale nie wygląda mi jak Wokulski.
1: Wygląda jak ruski szpieg.

0: No i tak się to kończy zawsze, Grzesiek, że jak zaczniemy rozmawiać o filmach, to już nie skończymy rozmawiać o filmach, bo płynnie od filmu Nouvelle Vague i od Lalki przeszliśmy do tego, że Warszawski Festiwal Filmowy się zaczyna za mniej niż miesiąc, bo już mamy 15 września, niesamowite, kiedy to wszystko minęło, a tymczasem już 9 października zacznie się trwający do 18 października Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. I w ogóle też jest tak, że program tego 42 festiwalu będzie udostępniony od pojutrza. Od 17 września będzie można zobaczyć, co będzie można zobaczyć.
1: Widzę. Jestem stałym uczestnikiem tego festiwalu tutaj, dzięki uprzejmości władz festiwalu.
0: Myślałem, że dzięki miłości do tego festiwalu.
1: I miłości największej. To jest jedyny festiwal, duży festiwal filmowy, na który ja czekam i się wybieram, ponieważ z racji miejsca mego zamieszkania, po prostu...
0: Małej ojczyzny, Warszawy.
1: Gdyż jest, mam blisko, metrem sobie przyjadę i bardzo mnie to cieszy. Czuję się wtedy...
0: Jesteś na zdjęciu. Jesteś na zdjęciu na stronie głównej Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
1: I to jest dowód.
0: Siedzisz na widowni.
1: Zobacz, jaki artysta. Milena mówi, wychodzę na te...
0: Wyglądasz, jakbyś był co najmniej reżyserem obok tej pani, która pewnie jest reżyserką.
1: I Milena tak mi mówi. Ja zawsze taką stylówkę próbuję przyoblec. Tutaj nawet chusteczka na szyi. Słuchaj.
0: To jest niesamowite.
1: No,
0: to jest jeden raz w roku, kiedy się zmieniasz.
1: Tak, na reżysera, taką stylówkę robię na reżysera, poważna mina, nawet mam zamknięte usta, tak oddycham przez nos, nie wyglądam jak Demi. I cieszę się z tego właśnie między jednym a drugim kinem, po Śródmieściu, przemykam z repertuarem w dłoni, a potem w czwartkowe wieczory o tym opowiadam. Nie zobaczę wszystkiego, nie staram się zobaczyć wszystkiego absolutnie. Chodzę na te pokazy, na które mi po drodze i wypada i zawsze czekam na jakąś miłą niespodziankę. Kojarzy mi się to nieodłącznie z jesienią, ale taką pogodną, fajną.
0: Polską złotą.
1: Jak mogę, to chodzę na te pokazy, kiedy jest później rozmowa,
0: dyskusja.
1: Nigdy tam nie zadaję pytań, żeby właśnie nie zepsuć tego nimbu, tego, że to właśnie ktoś przyszedł związany z filmem, a jak się odezwie, to runie całe to wrażenie. Także no, uwielbiam. Daleko mi do Wrocławia, nie jeżdżę, marzę o tym, żeby ktoś kiedyś mnie i Maćka tam do Gdyni zaprosił jako honorowych gości, ale to wiecie, że się wydarzy nigdy. Więc to jest to, co ja wceluję.
0: Ale trochę filmów jest już zapowiedzianych na Warszawski Festiwal Filmowy, bo pełny repertuar ukaże się 17 września, ale już wiadomo, że będzie można obejrzeć m.in. film Fjord Krystyna Mungiu, który w tym roku został laureatem Złotej Palmy w Cannes. Prawdopodobnie też będzie nominowany do Oscara, bo dużo się ciągle o nim mówi. Będzie też można zobaczyć Minotaura, czyli nowy film z Wiagi Gincewa, rosyjskiego reżysera, ale no nie sympatyzującego za bardzo z reżimem rosyjskim. Będzie też można zobaczyć, jakie tu jeszcze filmy, które tutaj ci wpadają w oko.
1: Ja daję się ponieść i...
0: Po prostu pójdziesz na
1: tak,
0: to, co...
1: Wiadomo, że
0: rozumiem.
1: Akurat tutaj film otwarcia, film zamknięcia, to są takie strzały w dychę. Trudno się też na nie dostać, bo prawdopodobnie miejsca na nie znikają najprędzej. Jest bardzo fajna sekcja Wolny Duch. Zazwyczaj na festiwalu sekcja 1-2, czyli filmy, debiuty i drugie filmy konkretnego reżysera. Myślę, że największym też największą popularnością cieszą się pokazy w konkursie międzynarodowym, które biorą udział, no bo to można powiedzieć te najbardziej dojrzałe produkcje, no i te, które mają szansę być najlepszym filmem międzynarodowym i wtedy to jest trochę taka bukmacherka, czy pójdziesz akurat na ten, który ostatecznie wygra i będziesz mógł potem w kolejce wymienić opinię, że tak, widziałem, te najlepsze widziałem. No i ja też bardzo lubię polskie.
0: A w ramach pokazów specjalnych będzie można obejrzeć Andrzeja Wajda i Tedę. Niestety nie w jednym filmie, ale będzie można obejrzeć dokumentalny esej Śniłem tylko przyszłość o Andrzeju Wajdzie, ale będzie można też obejrzeć film Tedę Forever Rap, czyli filmowy portret, jak się domyślacie, Tedego. Proszę
1: w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego, który celuje właśnie w tych filmach o znanych polskich współtwórców popkultury, o tak bym powiedział.
0: Więc kto wam powie... i też jeszcze będzie można obejrzeć klasyczne filmy, między innymi Stowarzyszenie Umarłych Poetów, czy Przekręt Gaja Ricciego.
1: O Boże, to już jest klasyk.
0: No już jest. Ach. Więc, no drodzy, od...
1: Dobrze, czekaj, jutro będzie program, a tu już praktycznie wszystko jest... wylistowane?
0: Nie no, wszystko chyba nie jest wylistowane, ale jest tutaj napisane, że pojutrze, w zasadzie nie jutro, będzie pełny program.

0: pochodzące z filmów wytwórni filmów oświatowych i muzycy Omasty sięgną po archiwalne ścieżki dźwiękowe i zreinterpretują je w swoim języku, łącząc jazz z brzmieniem współczesnym. Takie też rzeczy się będą działy.
1: Tomasz, chyba się starasz o miejscówkę tutaj też.
0: Nie, po prostu ja zawsze propsuję bardzo mocno warszawski festiwal filmowy i co roku sobie powtarzam, że wezmę sobie po prostu jakiś dzień wolnego czy coś takiego i spędzę cały dzień na sali kinowej.
1: Robiłem, tak, też polecam. To znaczy, no, jest to spoko, tylko że no, jesteś wtedy największym filmowym nerdem na planecie aktualnie, jako osoba, która wzięła urlop, choć ma blisko do pracy i do domu, nie jedzie gdzieś na wakacje, tylko ogląda 3 filmy dziennie, albo 4.
0: O, tylko 3. 6 się da zmieścić.
1: I no, szybko stajesz się takim cynikiem, że jak film ci nie podchodzi, to mówisz, idę, bo za 15 minut w innej sali będzie coś innego.
0: Coś ciekawszego. No, więc zawsze mocno propsuję, a że niedługo się zaczyna sprzedaż biletów, a te bilety się szybko kończą, umówmy się, też nie jest tak, że no to jest jedyny w zasadzie taki festiwal filmowy, który w Warszawie.
1: I tak, i nie, no jak weźmiesz wolne, to będziesz miał do wyboru więcej seansów. Jak nie weźmiesz wolnego, to będziesz się bił ze wszystkimi o te filmy o 17, 18, 19, faktycznie kiedy wszyscy skończą robotę i się rzucą do kinoteki, no nie?
0: No, każdy ma swoją taktykę.
1: Taktyka jest istotna.
0: Wybierzcie swoją, warto się na pewno tym festiwalem zainteresować, no bo kurde, dobre to jest wydarzenie zawsze co roku w naszym mieście.
1: Ja polecam.

0: koło chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: No dobrze, ja się będę zbierał, ty też się zbierasz, bo tu 9.30 się zbiera zaraz.
2: Już jestem zebrany prawie.
1: Już jesteś zebrany? Tak. To się zbierajmy.
2: Jest zebranie właśnie, trwa.
1: Kończymy, idziemy do życia, spóźniamy. Do pracy i też na zebrania i innego rodzaju spotkania, więc miło było wam, nam.
2: Dziękujemy
1: wszystkim
2: za miłe słowa, za te SMS-y, że najlepszy wtorek, najlepszy poranek.
1: Najlepszy,
2: że,
1: bo były najlepszy. Takie SMS-y?
2: No pewnie, że tak.
1: Nie widziałem.
2: Dobrze was słyszeć. Wtorki rules. Był też taki bardzo, bardzo, bardzo miły, ale teraz cudownie się z wami wstaje. Od paru miesięcy pracuję, od 6 do 7 rano jakoś słucham swojego ciągle. A dziś sobie o was przypomniałam, jak się cudowna... I jak mi
1: to
2: się cudownie
1: nie
2: wykleja.
1: To już zgubiłeś.
2: Okej.
1: Wspaniale. Cieszymy się. Ekipę. Trochę za dużo gadamy o filmach, ale może za tydzień pogadamy o czymś innym. Zobaczymy. Do usłyszenia. Ja się nazywam Tomek Kutera.
2: A jak Grzegorz Koperski.
1: A to jest miły ATZ. On tutaj też będzie nawijał, że muszę iść, bo tak się nazywa ten utwór. Więc ja też muszę iść. Pa!

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jest 9.30, 10 sekund, to oznacza, że Damian Broszko w naszym studiu ma dla Was wiadomości.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Na początek będziemy mówić o dronie wyłowionym z Morza Bałtyckiego. Ciąg dalszy. Wicepremier powiedział o tym, że już został zbadany ten dron przez chemików, a także będzie dalej wypowiedź rzecznika rządu, który mówi o prowokacjach rosyjskich. Takie prowokacje miały miejsce też dzisiejszej nocy, czyli myśliwiec NATO zestrzelił drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna, a na koniec siatkarze polscy, którzy zagrają dzisiaj z Ukrainą.
6: Wiadomości.
7: Nowe informacje w sprawie drona wyłowionego z Morza Bałtyckiego na plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca.
8: Ten dron jest pewnie jeszcze bardziej zaawansowany niż te, które do tej pory mogliśmy analizować. To jest bardzo ważne dla służby kontrwywiadu wojskowego, dla wszystkich służb analizujących. Najprawdopodobniej on został utracony przez Federację Rosyjską podczas jakiegoś rodzaju prób, manewrów nad Morzem Bałtyckim.
6: Radio Campus. Akademicki Radio Campus.
7: Mówił w TVN24 wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dron został zbadany przez chemików. W badaniach nie wykazano zagrożenia radioaktywnego i skażenia chemicznego. Teraz trwa analiza pod kątem obecności substancji pirotechnicznych. Dron wyłowiony został dzień po ataku Rosji tuż przy naszej granicy. Drony trafiły w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa nieopodal przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. I choć wyłowiony bezzałogowiec najprawdopodobniej nie brał udziału w tych atakach, to działania Rosji trzeba ze sobą wiązać.
9: To będzie tak, dokładnie takie rozwiązanie i ono obejmuje nie tylko takie firmy jak Orlen.
7: Mówił rzecznik rządu w TVP Info. Dla Zachodu jest to jasny sygnał. Rosja chce zastraszyć tych, którzy pomagają Ukrainie, ale zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i sekretarza generalnego NATO płyną deklaracje o dalszej pomocy Ukrainie. I prowokacji nie zabrakło dzisiejszej nocy. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. To pierwszy taki przypadek, choć już wcześniej przestrzeń powietrzna tego kraju była naruszana. Myśliwce były poderwane również w Polsce w związku z atakami rosyjskich dronów odrzutowych na terytorium Ukrainy. Polskie wojsko poderwało samoloty, a RCB rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
6: Sportowy Campus.
7: Dwie dotychczas niepokonane reprezentacje grupy B w Mistrzostwach Europy staną przeciwko siebie w Mistrzostwach Europy Siatkarskich. Po jednej stronie siatki staną biało-czerwoni, którzy nie stracili ani jednego seta w meczach z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Po drugiej Ukraina. Choć ta zgubiła po drodze dwa sety, to jednak każde ze spotkań wygrała za trzy punkty.
10: Na pewno te mecze z Ukrainą czy Bułgarią będą więcej emocji wywoływać u każdego z zawodników, każdego z nas.
7: Mówił Tomasz Fornal w Polsat Sport. Przed Polakami, można powiedzieć, to pierwsze poważniejsze wyzwania. Ukraina, a później Bułgarzy, którzy na pewno stawią większy opór niż przeciwnicy w dotychczasowych spotkaniach. Dziś spotkanie z Ukrainą o 18, a jutro zagramy z Bułgarami o tej samej godzinie.
6: KKK Campus. Campus.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Reklama. KKK Campus.

0: tutaj. Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Reklama.
5: Minęła 10.30. Piotr Ktopuliński.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Minister finansów zapowiada zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo. Zdaniem Andrzeja Domańskiego rosnące wydatki w tym obszarze stały się jednocześnie impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki.
7: Podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu. Gdyż uważamy, że to są środki, które bardzo efektywnie budują bezpieczeństwo Polski.
5: Tymczasem Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus kolejny raz zaapelował do premiera o zwołanie spotkania szefów klubów parlamentarnych w sprawie raportu, który Donald Tusk otrzymał od szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej.
8: Mamy prawo wiedzieć, jak są chronione polskie porty, polskie lotniska, jak jest chroniona infrastruktura strategiczna, infrastruktura krytyczna, terminal w Świnoujściu, jak chronione są zakłady energetyczne, czyli wszystko to, co dzisiaj jest atakowane na Ukrainie przez Federację Rosyjską, przez Władimira Putina.
5: O 11 zacznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się dziś m.in. przepisami dotyczącymi produkcji rolnej. Bruksela potępiła ostatnie rosyjskie ataki w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej, w tym uderzenie dronem w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand nawiązał do ostatniej decyzji Komisji o zatwierdzeniu kolejnej transzy pożyczki dla Ukrainy. Chodzi o 6 miliardów euro na wzmocnienie obrony powietrznej. Działamy, aby lepiej wyposażyć Ukrainę w narzędzia do samoobrony i będziemy nadal stanowczo bronili jej prawa do obrony przed rosyjską agresją. Tymczasem rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja będzie kontynuowała ataki na całe terytorium Ukrainy. Z portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej wyruszyła minionej już nocy rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej.
9: 3, 2, 1... Top, allumage, P120 et décollage.
5: Na pokładzie Vega C jest sprzęt do obserwacji oceanów, lądów, lodu i atmosfery. Naukowcy chcą także stworzyć nową globalną mapę roślin. Na koniec słowem o gwiazdach seriali. Nagrody Emmy rozdane. Wyróżnienia amerykańskiej branży telewizyjnej otrzymali m.in. twórcy Wdowiej Zatoki, The Pitt, Jedynej i Hacks. Wśród nagrodzonych przez jury Matthew Rhys, Ray Seahorn, Jean Smart czy Allison Janney.
6: Campus. Same sztosy.

I relaks na antenie Radia Campus o 11.06. Tym samym rozpoczynamy dzisiejszy Campus Główny, czyli audycję, w której mówimy na tematy naukowe o najnowszych badaniach i dziś będzie nie inaczej. Rozpoczniemy rozmową na temat najnowszego badania PISA, czyli spojrzymy na to, w jaki sposób nastolatkowie w Polsce mogą się równać umiejętnościami szkolnymi z innymi.

0: Kampus Główny.
1: 2 tygodnie temu rozpoczął się rok szkolny. No a na jakim poziomie polski system kształci młodzież w porównaniu z innymi krajami Europy? Tą statystykę co 3 lata sprawdza badanie PISA, a kilka dni temu poznaliśmy wyniki najnowszej edycji. Z nami w studiu dr Paweł Maranowski z zespołu badawczego PISA 2025 w Instytucie Badań Edukacyjnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No i Polska w tym najnowszym badaniu uzyskała jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej pod względem rozumowania w naukach przyrodniczych, umiejętności matematycznych oraz rozumienia czytanego tekstu. Są one wyższe od średniej krajów Unii Europejskiej. No a to jest badanie cykliczne. To jest nowość, że my jesteśmy tak dobrzy, czy raczej norma, do której się możemy przyzwyczaić przez ostatnie lata?
2: No myślę, że zaczyna to być pewnie jakąś normą, że i zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że jesteśmy wyżej niż przeciętne krajów Unii Europejskiej, czy też krajów OECD i myślę, że to akurat jest dobra informacja, która płynie z tego badania.
1: Mhm. A w jaki sposób w ogóle można zmierzyć takie umiejętności?
2: No są różne sposoby i tak naprawdę różne metody mierzenia. Akurat jeżeli chodzi o badanie PISA, ono wykorzystuje specjalną teorię IRT, w skrócie Item Response Theory, która mierzy umiejętności ucznia nie tak jak klasyczny test, gdzie uczeń odpowiada, jak na egzaminie dostaje punkt, potem zliczamy te punkty, tylko wykorzystując statystykę i tą teorię jest w stanie przewidywać wynik ucznia, nawet jeżeli nie zada mu się niektórych pytań. Nie chcę tego rozwijać, dlatego że ta teoria jest dosyć rozległa i napisano mnóstwo książek na ten temat, więc odsyłam zainteresowanych do wyszukania sobie informacji na ten temat. Natomiast jest to bardzo wygodne narzędzie, ponieważ pozwala przebadać bardzo dużo uczniów, niewielką liczbą pytań, też kierując bardziej uwagę naszą na praktyczne rozwiązywanie problemów, to już dotyczy jakby samej treści tych zadań, które rozwiązują uczniowie, niż na taką twardą wiedzę, której uczą się dzieci i młodzież w szkole.
1: Mhm. A umiejętności matematyczne i rozumowanie czytanego tekstu, to ja w miarę rozumiem ten czytany tekst przeze mnie, ale co się kryje pod hasłem rozumowania w naukach przyrodniczych?
2: No to jest takie trochę myślenie eksperymentalne i naukowe, jak mówimy bardzo często. Zresztą często zarzuca się szkołom, nie mówię, że w Polsce, ale generalnie, że nie uczą myślenia naukowego, tylko zakuwania właśnie na pamięć różnych formułek, a doświadczanie, umiejętność doświadczania i wyciągania z niego wniosków jest taką umiejętnością, która pozwala nam na przykład odróżnić fakty, nie wiem, od opinii, prawda? Mhm. I uczniowie, którzy otrzymują zadania z nauk przyrodniczych, najczęściej otrzymują jakąś informację, nie wiem, na przykład dotyczącą zanieczyszczenia powietrza i muszą wyciągnąć z niej użyteczne informacje, które pozwolą im odpowiedzieć na jakieś pytanie. Ale to nie jest pytanie o wiedzę dotyczącą, nie wiem, w ilu stopniach topnieje jakiś tam, prawda, pierwiastek, tylko właśnie umiejętność przeczytania tego tekstu połączona z umiejętnością wyciągania wniosków i myślenia trochę, można powiedzieć, eksperymentalnego. To nie są pytania dotyczące stricte środowiska, nie muszą być, chociaż takie się też w PISA zdarzają w naukach przyrodniczych. Zresztą ja bardzo mocno zachęcam, bo wydaje mi się, że najlepiej o tych dziedzinach, nie tylko o naukach przyrodniczych, ale o tym, co one de facto mierzą, są zadania i zajrzenie sobie po prostu do tych zadań. To jest tak, że konsorcjum, które odpowiada za przeprowadzenie tego badania, OECD, które odpowiada za przeprowadzenie tego badania, udostępnia pewną pulę pytań publicznie. Jest to tylko pewna pula pytań, ze względu na to, że no, nie wszystkie pytania mogą być znane wcześniej, dlatego że mogłoby dochodzić do pewnych manipulacji. To znaczy uczniowie, którzy zapoznaliby się wcześniej z pytaniami, mogliby wiedzieć, jak na nie odpowiadać. Ale to są głównie pytania, które mierzą zdecydowanie praktyczne umiejętności, a nie, to też ważne, to się podkreśla, a nie taką suchą wiedzę, którą wynosimy ze szkoły.
1: Mhm. I średni wynik 15-latków w Polsce właśnie w tym zakresie wyniósł 495 punktów, czyli

0: A PISA nie odpowiada na te wszystkie pytania. Zresztą czasami są takie oczekiwania, że PISA powie, no tak, w tej Estonii to pewnie lepiej uczą, bo nie wiem, bo wymyślili lepszy system nauczania. Nie, no PISA nie jest w stanie nam to odpowiedzieć. Oczywiście my możemy interpretować to w ten sposób, natomiast ona bezpośrednio nie odpowiada nam na te pytania. No, w Estonii doszło do pewnych reform związanych ze szkolnictwem i być może one miały mniejszy lub większy na to wpływ, ale de facto może dochodzić do różnych sytuacji, z których nie zdajemy sobie sprawy. No, na przykład no, wydaje mi się, akurat to jest dosyć intuicyjne, że pandemia miała dosyć spory wpływ na to, co obserwujemy już od wielu lat, czyli spadek umiejętności we wszystkich dziedzinach. To nie tylko badanie PISA pokazuje, ale także inne badania prowadzone w zakresie edukacji, że umiemy coraz mniej, wiemy niestety coraz mniej, nawet dorośli też wiedzą coraz mniej z powodu między innymi pandemii, ale także takiego szerokiego kryzysu wiedzy, który jest w społeczeństwie, nieufności także do wiedzy, brak umiejętności odróżnienia, to już co mówiliśmy na początku, faktów od opinii, weryfikacji tych faktów, czy też umiejętności krytycznego myślenia, które się przydaje, no bo jak otrzymujemy informacje, czy to oglądając sobie reelsy, czy czytając krótkie informacje w internecie, dobierane nam przez algorytmy, no zatracamy tą umiejętność niestety dystansowania się do tych informacji, umiejętność także ich weryfikowania. Nie mamy też odpowiednich narzędzi do tego, żeby sprawdzać, co jest prawdą, a co jest fałszem.
1: Do badania PISA i do tego, co można z niego wyciągnąć, także szerzej niż same statystyki, wrócimy za parę chwil.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy na temat badania PISA najnowszego, które mówi o tym, jak nastolatkowie w Europie i także poza Europą radzą sobie z umiejętnościami szkolnymi. No i powiedzieliśmy o tym, że Estonia jest najlepsza w Europie pod względem tej statystyki, przynajmniej wyciągniętej z badania. A jakie kraje, czy jakie kraje poza Europą wiodą prym?
2: No głównie są to kraje azjatyckie i to jest coś, co obserwujemy już od tak naprawdę najwcześniejszych cykli całego badania PISA. W 2022 roku, jak sobie spojrzymy na ranking, to na pierwszym miejscu był Singapur. No teraz są to Chiny, chociaż Chiny to jest dosyć taki specyficzny przypadek tego badania, bo tam w Chinach biorą udział w tym badaniu regiony, więc trzeba brać poprawkę na to, że nie całe Chiny, tylko część z tych Chin. Na przykład Macao jako region jest wydzielony, ale on też jest jakby w rankingu i na przykład w matematyce jest na trzecim miejscu. Ale jest na przykład też Tajwan, Japonia, no zarówno w naukach przyrodniczych, matematyce i czytaniu. Są to kraje, no, w których szczególnie przywiązuje się uwagę do umiejętności, do nauczania oczywiście i one i te kraje są na tyle specyficzne i kulturowo, i edukacyjne, że one faktycznie nie jestem pewien, czy one mogą stanowić wzór dla nas edukacyjny, ale no, to one rejestrują zdecydowanie najwyższe wyniki w całym badaniu.
1: No właśnie tutaj chciałem spytać, co oni robią inaczej niż my, ale to jest dobra też uwaga, że jest mnóstwo innych czynników, że chyba niekoniecznie, jeżeli przenieślibyśmy teraz system azjatycki do Polski, to mielibyśmy te same wyniki.
2: Myślę, że byłby problem z przeniesieniem na przykład tego chińskiego systemu edukacji do Polski, biorąc pod uwagę właśnie no, pewne ograniczenia kulturowe. No, nasza młodzież jest całkowicie inna, tak? Więc jakby w tym aspekcie ona no, przy tym systemie, który jest w pewnych kwestiach dosyć restrykcyjny, nie wydaje mi się, że nasza młodzież i nasi uczniowie, uczennice byliby zadowoleni z tego systemu, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jak się popatrzy na inne wyniki z innych pytań, które są w badaniu PISA, które dotyczą na przykład tego, czy lubisz swoją szkołę, no to nasi uczniowie no, dosyć zdystansowani są do szkoły, niestety. Wielu z nich niestety nie uważa, że to jest dla nich na przykład też dobre miejsce. Oczywiście są to wyjątki, ale no, ten dystans w tych badaniach, nie tylko w tych badaniach, jest dosyć widoczny.
1: Polska jest też krajem z jedną z najwyższych statystyk nieobecności w szkole.
2: To prawda. Jest też niestety wśród tych krajów, w których uczniowie uważają, że nauczyciele im nie pomagają. Za to z drugiej strony bardzo pozytywne wyniki w tych obszarach dotyczących na przykład rozmawiania o trudnych sprawach z rodzicami. Jest takich kilka pytań, które dotyczą rozmawiania o tym, co się dzieje w szkole, o problemach. I tutaj akurat w tym aspekcie Polska na tle i Europy, ale też całego świata wypada całkiem nieźle. Tam, gdzie źle wypadamy i już od poprzedniego cyklu, to znaczy to było już widać w poprzednim niestety cyklu, to jest kwestia wytrwałości i cierpliwości. No to ona jest dosyć niska. W jednym z tych rankingów nawet jesteśmy na ostatnim miejscu. Jest to wytrwałość. Przed nami jest tylko Słowenia.
1: Mhm. A co się kryje za tą wytrwałością?
2: Za tą wytrwałością kryje się kilka pytań kwestionariuszowych, które dotyczą tego, czy uczeń jest w stanie wykazać jakiś dodatkowy wysiłek, kiedy napotyka jakiś problem. Mhm. To może być problem natury szkolnej, w sensie rozwiązania jakiegoś zadania, ale niekoniecznie dlatego, że to nie dotyczy tylko oczywiście wyłącznie szkoły, no ale głównie chodzi o zadań, które oni otrzymują w trakcie szkoły. Są takie pytania, które dotyczą tego, czy się łatwo poddają, czy pracują nad zadaniem, dopóki go nie skończą, i tak dalej, i tak dalej. I w tych pytaniach mamy bardzo dużo respondentek uczniów, uczennic, które twierdzą, że no właśnie łatwo się poddają w porównaniu do innych uczniów. Przy czym to jest dosyć ważna rzecz, którą trzeba podkreślić, że w tego typu badaniach pytanie o wytrwałość czy cierpliwość jest pytaniem deklaratywnym. To nie jest obiektywny wskaźnik tak jak mamy wynik w nauczaniu, mamy w matematyce, mamy w naukach przyrodniczych wynik z jakiegoś testu, no to ten wynik z cierpliwości, wytrwałości jest przekonaniem młodego człowieka, czy on jest wytrwały, czy jest cierpliwy. Niemniej, to nie znaczy, że powinniśmy w jakiś sposób ignorować ten wynik, no bo okazuje się, że uczniowie właśnie z Polski wytrwałości, ciekawości są na jednych z ostatnich miejsc. No i to moim zdaniem wymaga głębszego zastanowienia, dlatego że cierpliwość i wytrwałość z kolei są bardzo silnie powiązane z tym, z wynikami. To znaczy, jeśli młody człowiek nie jest wytrwały i nie rozwiązuje tego zadania, które ma rozwiązać, na przykład, któremu nauczyciel zadał i nie rozwiązuje go do końca, bo się łatwo poddaje, no to to ma wpływ realny na to, jakie ma umiejętności, jak będzie sobie radził też na przykład w przyszłości, w dorosłości.
1: Albo użyje sztucznej inteligencji, co też badanie pokazuje, tak, że robią nastolatkowie w Polsce bardzo często.
2: Bardzo często z raportu, z badania wynika, że jeżeli chodzi o Polskę, to 55% co najmniej raz w tygodniu użyło AI-a, generatywnej AI, aby wspomóc się w nauce. Pamiętajmy, że badanie było przeprowadzone w Polsce w kwietniu 2025. Dzisiaj jestem w stanie się założyć, że ten odsetek jest o wiele większy. To już nie jest 50%. Nie wiem, czy to jest 60, czy 70, a może 80. Natomiast na pewno jest więcej, bo to pokazują inne badania. Warto też zwrócić uwagę, że to jest więcej niż w krajach OECD i UE. To znaczy nasza młodzież korzysta częściej z sztucznej inteligencji do rozwiązywania zadań. Ważna rzecz to jakby sama PISA nie jest ukierunkowana na badanie tego AI-a. To będzie w ogóle taka dziedzina trochę, ale też kwestia, która będzie badana w przyszłym badaniu, w następnym cyklu w 2029 roku, kiedy będziemy publikować wyniki badań, to wtedy ten AI będziemy wiedzieć trochę więcej o nim, tak? Ale ważna kwestia jest to, że z innych też badań wynika, że niestety, ale mówię niestety, no bo w większości przypadków ten AI jest wykorzystywany jednak nie do nauki, tak, że on nam asystuje i na przykład pozwala nam wytłumaczyć jakieś zagadnienie, nauczyć się jakiegoś zagadnienia, ale większość uczniów, to z kolei z innych badań wynika, że wykorzystują AI do rozwiązywania zadań, zamiast uczniowie rozwiązują to AI.
1: No to też jest, mi się wydaje, tak z perspektywy osoby, która jeszcze nie tak dawno kończyła szkołę, a teraz zacząłem pracę od tej drugiej strony jako nauczyciel w szkole, że wydaje mi się, że polski system w żaden sposób jeszcze nie podszedł do tego, żeby w ogóle nauczyć korzystania z tego AI, tylko albo mówimy zero-jedynkowo, że to jest złe, nie używać, albo w ogóle nie kontrolujemy tego. W ogóle polska szkoła, to mój jeden z zarzutów, który próbuję sam rozwiązywać teraz u mnie w szkole, nie uczy, jak się uczyć. Nigdy w życiu nie miałem zajęć, w jaki sposób można się efektywnie uczyć, a takie zajęcia można by było w dzisiejszych czasach urozmaicić właśnie nauką dobrego, efektywnego używania sztucznej inteligencji, bo skoro już używają, wiedzą o tym, no to używajmy tego dobrze. Ale może wrócimy jeszcze do tego w kolejnej części naszej rozmowy. Chciałbym tam także porównać tegoroczne wyniki z wynikami z zeszłych lat, ponieważ PISA jest badaniem cyklicznym, więc możemy tutaj porównywać zmiany w ostatnich latach.

0: co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Bykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Kampus Główny.
1: Nasz Hawking's Time with You na antenie Radia Campus. My wracamy do rozmowy na temat badań PISA 2025. No i tak jak wspomniałem, jest to badanie cykliczne, więc można te tegoroczne wyniki porównać do poprzednich edycji. Jak tutaj Polska się zmieniała przez ostatnie lata?
2: No, jak rozpoczynaliśmy to badanie, to oczywiście nie byliśmy na krajem o jakimś fantastycznym wyniku. Ten wynik rósł nam przez 2-3 cykle i w 2012 roku można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której polscy uczniowie uzyskiwali najlepsze wyniki ze wszystkich trzech dziedzin podstawowych, które są w PISA mierzone. Spadki, tak naprawdę spadki zauważalne rozpoczęły się już po 2015 roku, ale one też przyspieszyły w trakcie pandemii. Te badania w 2022, które były realizowane, PISA no, pokazały, że jednak ta to wydaje mi się, że to było dosyć oczywiste, że dosyć istotnie wpłynęła na poziom edukacji, na umiejętność uczenia się, ale w ogóle na poziom umiejętności dzieci, młodzieży, no i w rezultacie też w przyszłości dorosłych. Ostatni wynik jest o tyle sprawą ciekawą, że jeżeli otworzymy sobie te wyniki, otworzymy sobie taki wykres, który pokazuje nam trend Polski od początku, tak naprawdę kiedy Polska bierze udział w tym badaniu, no to zauważymy kolejny spadek, ale to jest taka uwaga statystyczna, to znaczy ten spadek nie jest istotny statystycznie, co nie uprawnia nas do mówienia o tym, że w Polsce pogorszyły się wyniki. To możemy powiedzieć, zgodnie z tym, co wynika z badania, że te wyniki są na podobnym poziomie. Bo tak jest, takie są prawa statystyki, prawa balistyki, prawda? Za te wyniki, one są dosyć niezwykłe pod tym względem, że Polska jest jednym z niewielu krajów, na przykład w czytaniu jest sytuacja, można powiedzieć, nie chcę używać słowa dramatyczna, ale jest bardzo zła, bo te wyniki spadają w większości krajów, które biorą udział w badaniu PISA, a w Polsce te wyniki no, są na podobnym poziomie. Jesteśmy jedną z tych wysp i z tych krajów, w którym te wyniki są na tym porównywalnym poziomie. Skąd się to bierze? To znaczy, czy my jesteśmy odporni na te globalne spadki, czy nie, czy to jest czegoś innego. No sprawy, jak zwykle w nauce i w statystyce, bywają złożone. Jednym z takich powodów, dla których w Polsce może nie spadać, jest to, że w badaniu PISA, w tym badaniu PISA, o którym aktualnie mówimy, inaczej niż w poprzednich cyklach, było dużo drugoklasistów. Badanie PISA jest na 15-latkach, no ale my mieliśmy w pewnym momencie w naszej historii edukacji osoby, które wcześniej poszły do szkoły, potem to odwracano, wiadomo, kwestie polityki, reform różnych. No i dosyć nieprzypadkowo w tej próbie 15-latków w badaniu PISA w tym roku znalazło się dużo drugoklasistów, którzy chodzą do liceum, a wszelkie takie dokładniejsze analizy pokazują, no, że istnieje dosyć istotna różnica między umiejętnościami pierwszoklasisty, osoby, która chodzi do pierwszej klasy liceum i do drugoklasisty, co mogło w jakiś sposób zamortyzować ten spadek w Polsce, który obserwujemy. Pewnie, być może w kolejnym cyklu zobaczymy, że ten spadek, jeżeli nie uda się go zatrzymać poprzez reformy, być może jakieś działania strategiczne, bo teraz wszystkie państwa nad tym pracują, jak zatrzymać oczywiście te spadki, być może on będzie bardziej zauważalny, ale to są oczywiście hipotezy, które zostaną potwierdzone dopiero w następnym cyklu badania. Niemniej Polska faktycznie no, ten wynik zachowuje całkiem niezły i na tle całej Unii Europejskiej, i na tle całego świata. Może nie jesteśmy tak fantastyczni jak Chiny, czy Singapur, czy Japonia, ale wydaje mi się, jestem pewien, że nie mamy się też jakby czego wstydzić w tym, na tle tego całego globalnego spadku umiejętności.
1: A ja za to mam taką hipotezę, że jakbyśmy zapytali przeciętnego Polaka o polski system edukacji, to on by wcale tak wysoko nie uplasował go. Raczej myślimy, gorzej. Tak. To generalnie jest taka norma jest. W Polsce, żeby myśleć słabo o sobie i ponarzekać, ale w takim razie czemu my narzekamy na ten system edukacji, jak on potem się okazuje, że na tle innych jest
2: To jest troszkę tak, że to jest oczywiście ta koszula bliska ciału. Tam, to znaczy, no, my nie znamy na co dzień, jak to wygląda w innych krajach. Znaczy, nie wiemy, jak systemy edukacji wyglądają. To zawsze działa tak, że to nieznane, które staje się nam znane, okazuje się też dobrym benchmarkiem. I kiedy zaczynamy to analizować dogłębnie i patrzymy na te systemy edukacji w innych krajach, na te umiejętności młodzieży w innych krajach, to mówimy, kurczę, ale faktycznie może w tej Polsce nie jest tak źle, bo mamy w końcu porównanie, mamy obiektywne porównanie i PISA temu służy, żebyśmy troszkę wyszli z tej strefy, jak to się ładnie mówi, polskiego komfortu i polskiego narzekania, bo polski komfort to oznacza oczywiście narzekanie, i spojrzeli na to bardziej globalnie, więc w Polsce nie jest źle. A to znaczy, że nie chcę, żeby z naszej rozmowy wynikło, że nie powinno być lepiej. Zawsze może być oczywiście lepiej, bo mamy deficyty w innych aspektach, już o tym wspominaliśmy. Mhm. Ale nie jest źle i myślę, że to badanie PISA też temu służy, żeby popatrzeć na siebie w kontekście innych krajów, bo to wtedy zaczyna wyglądać trochę inaczej, prawda?
1: Jasne, to myślę, że to jest taka ładna klamra, którą możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, a rozmawialiśmy z doktorem Pawłem Maranowskim z zespołu badawczego PISA 2025 w Instytucie Badań Edukacyjnych. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję panu.
1: Badanie też oczywiście do znalezienia w internecie, jeżeli chcielibyście jeszcze zgłębić statystyki, a jest ich jeszcze bardzo, bardzo dużo takich, o których nie powiedzieliśmy. Badanie jest bardzo obszerne. A kampus główny trwa do 13, więc bądźcie z nami.

0: Campus Główny.
1: Sitting Here od Saint-Germain to przed chwilą na 97.1 FM. Ja zajrzałem na stronę naukawpolsce.pl, by znaleźć nowe badania naukowe. No i są bardzo ciekawe wnioski wyciągnięte przez naukowców na temat kolejnych zmian klimatycznych, które dzieją się na naszej planecie. Ale tym razem nie mówimy o podwyższonej temperaturze powietrza czy oceanów, ale o tym, że coraz mniej chmur mamy także na planecie, a to za to ma swoje skutki w tym, że coraz więcej szkodliwego promieniowania UV dochodzi do powierzchni, a tym samym na naszą skórę. No a takie promieniowanie jest szkodliwe, może powodować także zaczerwienienie skóry, czy także kolejne choroby skóry. Badacze doszli do tego wniosku także w niecodzienny sposób, ponieważ przeanalizowali dane z 40 obserwatoriów położonych w całej Europie z lat 2013-2022. No i właśnie zaobserwowali ten wzrost promieni UV. W 26 z 40 miejsc średnia roczna dawka promieniowania UV tego szkodliwego zwiększała się od 46 setnych do 2,62% rocznie. W ciągu badanego dziesięciolecia oznaczało to wzrost między 4-6% do nawet 26%. I na 38 z 40 stacji taki wzrost był widoczny przynajmniej w jednym miesiącu roku, gdzie te średnie dawki UV mieszane w tym samym miesiącu zwiększały się w kolejnych latach. Także Polska wzięła udział w tych badaniach i pomiary były prowadzone w Belsku na Mazowszu. Tutaj także ten szkodliwe promieniowanie wzrosł przeciętnie o 0,66% rocznie, a historia tych obserwacji sięga 1976 roku. No i skąd te zmiany? Pierwszym tropem była dziura ozonowa i to, że właśnie taki ubytek ozonu w atmosferze przepuszcza więcej tych promieni UV do atmosfery i do powierzchni Ziemi, ale tak naprawdę nie ma to większego związku z tym akurat efektem, tym skutkiem. Znacznie wyraźniej zaobserwowano właśnie działanie tego, że coraz mniej chmur mamy nad powierzchnią Ziemi, a im mniej chmur, tym mniej zatrzymania tego promieniowania, ponieważ chmury są jednymi z najlepszych izolatorów tych szkodliwych promieni UV. A więc to właśnie to rozwiązanie zagadki zostało przyjęte jako prawdziwe. No i więcej na ten temat można przeczytać na stronie naukawpolsce.pl.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Kampus główny.
1: Po co nam buraka są systema, jak mamy buraka są systema w domu? Swada i niczo z Podlasie, Bounce Karnawał to przed chwilą, a ja znalazłem kolejne ciekawe badania wydane ostatnio. Jeżeli w te wakacje albo poprzednie przebiegliście maraton, albo chociaż półmaraton, albo na pewno znacie osobę, która to zrobiła, no to naukowcy rozwiązali zagadkę, w jaki sposób w ogóle ludzie są przystosowani, aby przebiec, pokonać tak ogromny wysiłek. No i od dawna sportowcy i inni wierzyli w to, że to zmniejszenie bólu, poczucie takiej błogości podczas biegu i po, za to wszystko odpowiedzialne są endorfiny. No ale naukowcy dowiedli, że cząsteczki endorfin są zbyt duże, by z łatwością przenikać z krwi do mózgu, więc tak naprawdę podczas dużego wysiłku ten stan ukojenia bierze się z czego innego. I co ciekawe, można go porównać do używania substancji, które są tak naprawdę nielegalne, ponieważ okazuje się, że nasz organizm w odpowiedzi na ekstremalny wysiłek zaczyna produkować endokannabinoidy, czyli naturalne wewnętrzne przekaźniki chemiczne, które stymulują w mózgu te same receptory, co substancje psychoaktywne zawarte w marihuanie, jak na przykład THC, wywołując szerokie spektrum reakcji, no chociażby łagodzenie stresu, czy właśnie przypływ nagłej radości, które są tak ważne w pokonaniu tego ogromnego wysiłku. Są to wnioski wyciągnięte przez naukowców z Uniwersytetu w Duisburgu i Essen, które opublikowali w czasopiśmie BMC Medicine. No a doszli do tego, porównując próbki krwi pobrane od 19 maratończyków oraz 36 ultramaratończyków, którzy pokonywali dystanse nawet od 100 do 230 kilometrów. No i ten eksperyment właśnie udowodnił, że wraz z kilometrami ludzkie ciało pompuje do krwiobiegu dwa najważniejsze związki. Pierwszy z nich to anandamid, którego nazwa wywodzi się wręcz od słowa błogość. No i od 14 kilometra biegu jego stężenie we krwi zawodników drastycznie rosło, korelując ze zmniejszeniem poziomu lęku i wyraźnym poczuciem szczęścia. Drugi związek zaś to 2AG, który zachowywał się inaczej, ponieważ pojawiał się w organizmie znacznie później i pozostawał aktywny długo po przekroczeniu mety. No i on za to ma głównie takie zadanie, aby bardzo agresywnie zarządzać stanami zapalnymi i stymulować regenerację przeciążonych tkanek. Można też się wydawać, że to będzie w takim razie ciągle pompowane. Nie, ponieważ przy tych ultramaratończykach okazywało się, że te związki w pewnym momencie przestają być pompowane. No i wtedy one zostają na tym samym poziomie w krwi, ale wciąż powodują właśnie to, że możemy przebiec jeszcze ten jeden kilometr następny, który wydaje się już dla mózgu nieosiągalny, a tu jednak dostaje właśnie taką stymulację, która powoduje, że jeszcze przebiegniemy, a źródłem tego wszystkiego jest oczywiście ewolucja, ponieważ można to odwołać do dawnych ludzi, którzy po prostu musieli wykształcić jakieś mechanizmy obronne, kiedy trzeba było szybko uciekać przed zagrożeniem, no i uciekać trzeba było czasem dość długo, więc wtedy właśnie takie mechanizmy się wykształciły. A jeżeli chcecie przeczytać więcej, dużo więcej na temat tych badań, to wejdźcie na stronę nationalgeographic.pl. To jeden z najnowszych opublikowanych dziś tam artykułów.

George'a Smith z kawałkiem Little Things. Tak gramy na antenie Radia Campus. Zaglądamy też do tego, co robią warszawskie uczelnie, a tu mimo jeszcze wakacji akademickich rozpoczyna się Festiwal Nauki. To już 30. odsłona tego wydarzenia, w ramach którego warszawskie uczelnie gwarantują przeróżne wydarzenia przez ponad tydzień, ponieważ od 18 do 27 września. W tym roku patronem tegorocznego wydarzenia jest Stanisław Staszic i w trakcie festiwalu odbędzie się 410 spotkań, 11 wystaw i 635 lekcji przygotowanych przez 113 jednostek. To wykłady, debaty, warsztaty, pokazy, gry edukacyjne, wycieczki naukowe, wystawy i zwiedzanie laboratoriów. Warto więc zajrzeć na strony warszawskich uczelni, co każda z nich proponuje. Na przykład chociażby Uniwersytet Warszawski przygotował ponad 100 spotkań, wykładów i warsztatów. Zostały zaangażowane przeróżne wydziały rozsiane tak naprawdę po całym mieście. Będą podejmowały takie tematy jak wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy, społeczna historia budynku Szpitala Świętego Rocha, czy także takie bardziej ścisłe tematy z dziedzin chemii, fizyki, biologii. A 20 września na kampusie Ochota odbędzie się Dzień Nauki, w ramach którego zaplanowano 55 wydarzeń przygotowanych przez wydziały i jednostki Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne instytucje naukowe. Więc najlepiej wchodzić właśnie na strony warszawskich uczelni albo na stronę festiwalnauki.edu.pl, aby sprawdzić, jakie są wydarzenia, które mogą zainteresować także i Was.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Oprócz badań naukowych i wydarzeń naukowych sprawdzamy też, co robią polscy studenci. No i wczoraj przyszła informacja, o której bardzo ubolewam, że jest cicho w mediach, a powinna usłyszeć o tym cała Polska, ponieważ polscy studenci wczoraj w Toronto odebrali nagrodę studenckiego Oscara za swój film Kamatipura Express w reżyserii Leona Korzyńskiego. Studenci warszawskiej szkoły filmowej zajęli, no można powiedzieć, trzecie miejsce, ale tak naprawdę wygrali nagrodę, tylko że w kolorze brązowym, ponieważ wszyscy finaliści, cała trójka, to jest powiedziane, że dostali właśnie studenckiego Oscara. Polsce akurat przypadł kolor brązowy. Złoto otrzymali studenci z Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya z Hiszpanii, a srebro, no, srebro zgarnęli Kanadyjczycy. Brąz właśnie dla warszawskiej szkoły filmowej za film Kamatipura Express, a Leon Korzyński, czyli reżyser tego filmu, był u nas nie tak dawno i opowiedział o tym filmie, więc w ramach tego właśnie sukcesu, że otrzymali oni studenckiego Oscara, posłuchajmy trochę, o czym w ogóle jest ich film. Albo i nie posłuchamy, jeżeli komputer będzie się mi robił, płatał figle, ale może zaraz się to naprawi, może spróbuję szybko, a może sam wam powiem jako widz tego filmu, o czym on jest, ale uwaga, spróbuję jeszcze raz, aby jednak to reżyser opowiedział nam o swoim filmie.
2: Przede wszystkim film o miłości, historia młodego chłopaka, który zakochuje się w dziewczynie w slumsach w Bombaju i podczas trwania ich relacji, kiedy już w zasadzie się tam jakoś znają, spotykają, dochodzi do sytuacji, w której ojciec tej dziewczyny próbuje ją sprzedać do domu publicznego, no i są zmuszeni uciekać z miasta po prostu, no uciekać na południe, więc jest to taki film troszeczkę przygodowy, trochę drastyczny, trochę właśnie o miłości, trochę taki zadający pytanie, no jakby czym jest w zasadzie rodzina, jakie można mieć do niej podejście, no bo z jednej strony mamy chłopaka, który dostał wszystko od swojej rodziny, każdą możliwość, studiował w Stanach i jakby w zasadzie wszystko, co od nich dostał, odrzucił, zaszywając się w slumsach w Bombaju. No i z drugiej strony mamy dziewczynę, która od swojej rodziny nie dostała absolutnie nic, a nawet została, powiedzmy, wystawiona na taką próbę, jaką było właśnie no, sprzedanie do domu publicznego. No i tu jest jakiś taki, powiedzmy, no, dyskusja międzykulturowa, czym jest ta rodzina dla ludzi.
1: A sama Kamatipura, która znajduje się w tytule?
2: Tak. Kamatipura to jest dzielnica Czerwonych Latarni. To jest taka dzielnica w Bombaju, trochę no powiedzmy, w której notabene będąc wcześniej w Indiach, do której przypadkiem trafiłem i mieszkałem tam w hotelu. Bardzo na mnie to tak zadziałało na wielu płaszczyznach i po prostu no, uznałem, że fajnie by było przenieść to właśnie na język filmu, ale trochę też właśnie no, nie czułem się, powiedzmy, w pozycji, żeby opowiadać o tym z pierwszej osoby, z perspektywy indyjskiej, więc jednak musiałem wrzucić taki, powiedzmy, no, perspektywę tego chłopaka z Polski, który tam właśnie się pojawia.
1: Mhm. No właśnie chciałem dopytać, skąd ten pomysł, bo polsko-hinduska produkcja raczej nie jest czymś, co jest oczywiste w świecie filmu.
2: Tak, no więc ten pomysł łączy się z kilku czynników, które się złożyły na ten ostateczny obraz. No pierwsza to jest jakby fascynacja tym miastem, Bombajem, Indiami, kiedy byłem mały, miałem 10 lat, wybrałem się tam z rodzicami po raz pierwszy i no, dla takiego małego dzieciaka, jakim wtedy byłem, były to obrazy no, zapadające bardzo głęboko jakoś w podświadomości, takie, które później do ciebie wracają w różnych sytuacjach, trochę zmieniają ci punkt widzenia i no, po prostu zostają z tobą na całe życie, więc już będąc wtedy, w zasadzie mając te 10 lat, chodziłem z iPhone'em 4S mojej mamy i nagrywałem wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Byłem byłem tym zafascynowany i już wtedy wiedziałem, że chcę kiedyś, powiedzmy, nagrać film w Bombaju. Z drugiej strony właśnie jest ta historia tej miłości i skąd się to wzięło i właśnie jakby ten cały szok, który sprawił, kiedy mieszkaliśmy w tej Kamatipurze w dzielnicy Czerwonych Latarni. Wracaliśmy późnymi godzinami, bo wtedy również kręciliśmy, tak chcieliśmy się przygotować do naszego filmu i kręciliśmy teledysk dla Kubana i Vito Bambino do piosenki Figle, który zrealizowaliśmy podczas naszej podróży przez całe Indie, z północy na południe i później i kończyliśmy w Bombaju, więc wracaliśmy po naszych zdjęciach późnymi godzinami do hotelu i obserwowaliśmy właśnie na ulicach bardzo dużą ilość młodych dziewczyn, jakby nosi... Pojawiały pytania, jakby skąd one się wzięły, jak to się stało i w zasadzie czemu, jakiś taki szok, niedowierzanie. No i później pojawił się research, no zacząłem researchować ten temat, skąd się tam wzięły, no i właśnie często wychodzi na to, że de facto jakby jest to jakiś taki system, w którym po prostu się rodzisz.
1: Cała rozmowa z Leonem Korzyńskim na temat jego filmu jest do przesłuchania w ramach naszego podcastu Kampus Nauka Kamatipura Express. Tak brzmi tytuł tego nagrodzonego dziś w nocy w Toronto polsko-hinduskiego filmu. Warto wypatrywać okazji do jego obejrzenia. To też film krótkometrażowy, 28-minutowy. Może kiedyś powstanie kontynuacja, to także Leon zapowiadał, że chciałby nagrać pełną wersję, pełny metraż tej historii. A także warto wspomnieć, że wszystkie filmy nominowane do finału, nagrodzone studenckim Oscarem, są już automatycznie w eliminacjach do bycia nominowanym do tych głównych Oscarów, więc też możemy trzymać kciuki, aby usłyszeć o Polakach w tym kontekście za jakiś czas. Leon Korzyński, Kamatipura Express. Do przesłuchania rozmowa na ten temat w naszym podcaście Kampus Nauka.

Mr. K z kawałkiem Red Handed. W taki sposób kończymy dzisiejszą audycję Campus Główny 12.56. Dzięki wielkie za wspólnie spędzone dwie godziny. Mówił Kuba Łasicki, a Campus Główny wraca oczywiście jutro, jak zawsze od poniedziałku do piątku między 11 a 13. Jeszcze raz dzięki wielkie.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: ręki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, wale lufę.

czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Reklama.

0: skóra masz tak kęcie.
1: Witamy wszystkich, Damian Proszko z tej strony. Program realizuje Tomasz Paziewski. Jak zawsze, trochę wydarzeń, dwie rozmowy także o wydarzeniach, które będą miały miejsce teraz, to znaczy w ten weekend, więc zostańcie z nami.

0: Kultura w mieście.
1: Słuchajcie, na początek wybiegłem trochę w przyszłość, ponieważ 15 noc w Instytucie Lotnictwa, Europejska Noc Nauki, będzie takie wydarzenie, ale w piątek, 25 września, ale co to w ogóle jest? To jest nocna impreza edukacyjna, której celem jest właśnie popularyzowanie sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocję zawodów inżynierskich. No i teraz podczas tej imprezy zaprezentowanych będzie ponad 180 firm, instytucji i urzędów zajmujących się właśnie lotnictwem, pokazując m.in. samoloty, śmigłowce, bezzałogowce, konstrukcje latające ogólnie, osiągnięcia studentów i uczelni, instytutów badawczych itd., itd. Możecie wbijać tam, ponieważ całe wydarzenie właśnie jest bezpłatne, więc też tym ciekawsze się wydaje dla mnie. A w trakcie imprezy będzie można spotkać pilotów cywilnych i wojskowych, spadochroniarzy, różnych kosmonautów, astronautów, naukowców, studentów i tak dalej, więc jeśli interesuje Was taki temat lotnictwa albo nowych technologii, czy kosmosu, to wiele, wiele tam rzeczy na pewno znajdziecie. Brzmi chyba ciekawie. Teraz w bliżej już naszej daty, to znaczy w ten piątek, o 11 i też w sobotę będziecie mieli okazję, żeby udać się na targi rzeczy ładnych. To znaczy, że jest wielkie otwarcie jesiennego sezonu, więc ponad 340 wystawców z całej Polski będzie miało dla Was różnego rodzaju rzeczy. A co tam może być? Mogą być tam meble, ceramika, plakaty, lampy, tekstylia i różne jakieś biżuterii, książki. Coś tam możecie znaleźć dla siebie. Więc jeśli lubicie takie wyjątkowe sprawy, szukać, znajdywać, no to będzie to wszystko w jednym miejscu, już nie będziecie trzeba krążyć po mieście, żeby wynaleźć sobie perełek, więc to będzie w piątek i w sobotę, ulica Prądzyńskiego 12/14, a dokładniej Axpo 21.

Słuchajcie, w następną sobotę, czyli 26 września o 20:00 Euforia Dźwięku w Progresji będzie miała miejsce, takie wydarzenie, czyli po prostu muzyka elektroniczna, muzyka klubowa, będzie grał Markus Schulz, Daxon, Sander van Dorn. Więc też jak tak trochę parafrazując tamte poprzednie wejście, w którym to mówiłem o tych targach i otwierającym się sezonie jesiennym, no to można powiedzieć, że to takie małe może być dla nas otwarcie klubowe, ze względu na to, że no to będzie przyszła sobota, więc 26 września, zaraz październik, więc te imprezy takie bardziej plenerowe będą już odchodziły w zapomnienie przynajmniej na następne miesiące. Więc jeśli będziecie mieli chęć, to możecie wejść po prostu wpisując sobie Euforia Dźwięków, Progresji, znajdziecie cały repertuar i więcej informacji. A w ten weekend startuje coś takiego jak Warsaw Gallery Weekend. Czyli o co chodzi? Będziecie mieli od piątku do niedzieli okazję zobaczyć 60 różnych wystaw. Ponad 130 artystów bierze w tym udział. Będą po prostu premierowe wystawy, ekscytujące współpracę, debiuty i miejsca, które warto odwiedzić, czyli po prostu instytucje kultury i tak dalej, fundacje. Będą miały dla was w ramach tego weekendu coś ze sztuki współczesnej. Będziecie mogli wejść, albo możecie już zrobić już teraz to, wejść na warsawgalleryweekend.pl i tutaj macie każdą z wystaw, gdzie co jest otwarte. Na przykład macie trzy kolory Pauliny Ołowskiej z Fundacji Galerii Foksal, albo Kosmiczna Geometria, między innymi Natalii Brandt, Jerzego Budzieszywskiego, Fundacja Profile, to będzie miało tu miejsce, no i wiele, wiele różnych po prostu, więc warto wejść na warsawgalleryweekend.pl i zobaczyć, co ciekawego tam będzie i gdzie dokładnie może coś was zachęci. A na koniec wam powiem, że zbliża się ten upragniony czwartek każdego miesiąca, czyli po prostu w imię Ojca i

0: Syna w barze studio, dokładnie Rafał i Tymek Bryndal, jak każdy jeden czwartek wybrany w miesiącu, mają i są w barze studio, prezentując muzykę, która wpływa na ich wyobraźnię, inspiruje ich, i to jest ten właśnie wybrany czwartek, więc to też można sobie wpisać w kalendarz. O 20:00 start.
1: Kultura w mieście.

0: wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama.
2: 15.30, Karolina Harzyńska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, wzmożona ochrona polskich przejść granicznych, a także kolejny sukces Polki w tenisie.
3: Wiadomości.
2: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O szczegółach Marcel Schneider.
4: Według rządu ustawa ta ma być odpowiedzią na bardzo trudną sytuację polityczną.
5: My przygotowaliśmy tę ustawę właśnie uwzględniając to, że w mijającym roku firmy energetyczne, firmy paliwowe, w tym Orlen, ale nie tylko, mówimy tutaj o MOL-u, mówimy to o Aramco, mówimy to o BP, ze względu na sytuację geopolityczną zarabiają po prostu bardzo duże środki, nieporównywalnie większe niż w poprzednich latach. I dokładnie o to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw to nie obywatele płaciły, tylko te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
4: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Na konferencji podkreślano również, że projekt ustawy jest tożsamy z poprzednią ustawą, którą prezydent Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie Szłapki była to blokada ustawy. Zgodnie z założeniami projektu, nowe opłaty mają objąć przedsiębiorców prowadzących w okresie od marca do końca grudnia bieżącego roku na terytorium Polski działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, ich importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o wzmocnieniu ochrony polskich przejść granicznych z Ukrainą. Jak mówi, ostatnie działania Rosji pokazują, że zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy jest coraz poważniejsze. Na miejscu pracują już żołnierze czy saperzy. Budują dodatkowe posterunki obserwacyjno-strażnicze w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Powstają też umocnienia z tak zwanych HESCO-bastionów, czyli specjalnych koszy wypełnionych piaskiem. Decyzja zapadła po ostatnich rosyjskich atakach, w których drony uderzyły m.in. w pobliżu przejścia w Dorohusku. Rząd podkreśla, że rosyjska eskalacja jest coraz bliżej polskiej granicy. Kto powiedział, że tramwajem można tylko wozić pasażerów? W ten weekend warszawskie torowiska zamienią się w arenę konkretnej rywalizacji. W sobotę przy Placu Centralnym wystartują europejskie mistrzostwa motorniczych. Do stolicy przyjedzie 26 dwuosobowych ekip z Europy i Australii. Będą hamować co do centymetra, rozpędzać tramwaje, a nawet grać w tramwajowe kręgle i koszykówkę. Wszystko na czas, więc liczyć się będą refleks, precyzja i stalowe nerwy. To pierwszy raz, kiedy tramwaj M odbywa się w Polsce, a Warszawa ma dodatkowy powód do świętowania. Właśnie mija 160 lat od uruchomienia komunikacji tramwajowej w mieście.
3: Sportowy kampus.
2: Magdalena Fręch bez większego wysiłku awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 500. Polka pokonała w Meksyku na Ohibino z Japonii 6-1, 6-4. Bardzo lubię grać w Meksyku, wracam do miasta, które wiele dla mnie znaczy, przyznała przed startem. Jej pierwszy mecz wyglądał jak trening i trwał 81 minut. Teraz o ćwierćfinał czekają mecz z Amerykanką Caroline Dolheim, a to spotkanie już jutro.
3: Campus 97,1 FM.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Kuchale, znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: każdej porze.
1: Teraz będzie o wydarzeniu, które już w niedzielę od 11 do 18 na Błoniach PGE Narodowego, ale opowie o nim Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, Oliwia, powiedz mi, no z czym przyszłaś? Ja tylko powiem, że to jest z okazji Dnia Narodowego Dnia Sportu. Mnóstwo atrakcji na 20 tysiącach metrów kwadratowych. No mnóstwo.
2: Więc... Ja nawet myślę, że tych metrów kwadratowych to nawet będzie trochę więcej, bo
1: jeszcze więcej?
2: Nam się trochę obszar rozszerzył, że tak powiem.
1: A to nowe państwo tam chcecie założyć, czy co?
2: No, może nie, ale generalnie no, impreza się rozwija z roku na rok. Mamy coraz więcej wystawców, coraz więcej odwiedzających. No więc chcemy też sprostać tym wyzwaniom, tak żeby i partnerzy, i uczestnicy byli zadowoleni. Poszerzamy skalę. Partnerzy organizują jeszcze więcej atrakcji na jeszcze większym terenie, także będzie co robić tego dnia.
1: Co dokładnie możemy robić? Bo macie tam kilkadziesiąt różnych dyscyplin. Po jakieś skoki narciarskie, przez siatkówkę, po innego rodzaju dyscypliny, więc...
2: No, takie podstawowe rzeczy, które my tam mamy, to jest właśnie ta strefa taka sportowa, w której wystawiają się związki sportowe, organizacje sportowe, instytucje sportowe, czy różni partnerzy związani właśnie z ruchem, aktywnością fizyczną. A druga taka strefa to jest strefa warszawskich dni rodzinnych, czyli taka strefa kierowana do rodzin z dziećmi, ale oczywiście ta strefa sportowa również jest do nich kierowana. Generalnie to jest piknik dedykowany właściwie wszystkim, od 4 lat do 104. No ale to są te dwie takie podstawowe strefy. W tej strefie warszawskich dni rodzinnych mamy dużo takich atrakcji edukacyjnych, rekreacyjnych, różne warsztaty i tak dalej. W strefie sportowej więcej ruchu. I jeszcze mamy taką nowość, strefę Krajowego Planu Odbudowy, bo jednym z naszych partnerów jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, więc tam będą też się wystawiać podmioty, które w jakiś sposób skorzystały z tego całego KPO, pokażą tam swoją działalność.
1: A z iloma ludźmi, iloma nie wiem, podmiotami musicie współpracować, żeby to, przygotować to wszystko? Ponieważ ja czytałem między innymi o siatkówce. Ja grałem w siatkówkę, to taki na takim młodzieżowym, poważnym poziomie, więc ja przechodziłem przez jakieś testy, mierzenie zasięgu i tak dalej. A jak czytałem, to wy w ogóle będziecie też mieli coś podobnego, żeby wymierzyć swój wyskok i tak dalej. Więc to jest bardzo profesjonalne już. Więc zastanawia mnie, z kim wy współpracujecie, żeby przygotować te wszystkie stoiska?
2: Z milionem osób.
1: No to kto tym zarządza? Oliwia, czy ty jesteś mózgiem operacji?
2: Tak, ale nie zrobiłabym tego, gdyby nie mój zespół, więc jakby spokojnie, to nie ogarnia tego jedna osoba, ale my to robimy głównie we współpracy właśnie z naszymi partnerami, czyli związkami sportowymi, różnymi organizacjami, instytucjami również państwowymi, czy po prostu prywatnymi firmami, które organizują te różne treningi. Na przykład Polski Związek Lekkiej Atletyki przygotowuje całe miasteczko lekkoatletyczne, gdzie będzie można spróbować właściwie wszystkich dyscyplin takich typowo lekkoatletycznych, czy Związek Motorowy. Pierwszy raz będą u nas na pikniku, więc to też zachęcam do odwiedzenia ich stoiska, ale będzie też można na przykład spróbować swoich sił w paintballu. No, wspomniany właśnie związek narciarski i skocznia narciarska to jest hit w ogóle.
1: To jest hit. Jaka to ma wysokość? Czy to jest jakaś symulacja?
2: No dobra, to nie jest taka typu, nie wiem, mamucia skocznia czy coś.
1: Do Wisły, od razu.
2: Tak.
1: A potem na narciarstwo.
2: To jest taka skocznia dla dzieciaków, nie? Ale dzieciaki zakładają kask, narty i zjeżdżają sobie na tej skoczni. W zeszłym roku to widziałam pierwszy raz i zrobiło to na mnie mega wrażenie. Ale właśnie najbardziej na mnie robią wrażenie takie zimowe dyscypliny, które można trenować właśnie jesienią albo latem. Typu właśnie łyżwiarstwo, albo łyżwiarstwo figurowe, albo łyżwiarstwo szybkie. Są różne metody na trenowanie tych dyscyplin jakby na sucho. Tak samo z pływaniem, triatlonem. Jest to zaskakujące naprawdę. No a poza tym to jeszcze mogę wymienić na przykład, nie wiem, Polski Związek Kulturystyki i będzie tradycyjnie zawody wyciskania na ławeczce, podnoszenia ciężarów. Dla małych i dużych, żeby nie było.
1: Tu postawimy kropkę, ale zaraz do was wracamy.

0: Jesteśmy z powrotem. Oliwia Kujewa z Fundacji Zwalcz Nudę. Powiedz, że jesteś wciąż. Nie pobiegłaś już na piknik.
1: Nie pobiegłam na piknik, jestem wciąż.
0: Jestem wciąż. Powiedz mi tak, opowiadałeś trochę o tym, co możemy robić, jakie sporty, jakie dyscypliny będą. A ty jakie byś wybrała z tego programu dla siebie?
1: Dla mnie bardzo ciekawy jest symulator dachowania i Polski Związek Motorowy. Nie przeżyłam w swoim życiu nigdy dachowania samochodu, ale taka symulacja, myślę, że niejednej osobie mogłaby otworzyć oczy na zachowanie na przykład bezpieczeństwa na drodze, nie?
0: Zobacz, nigdy w życiu nie przeżyłaś, a chcesz wsiąść umyślnie
1: i chcę zobaczyć, jak to wygląda po prostu, jak, co się wtedy czuje, nie? Jeszcze chętnie spróbowałabym, uwaga, wędkarstwa, ponieważ...
0: Nawet tam ryby można łowić?
1: No właśnie można. I właśnie dlatego chętnie bym tego spróbowała, ponieważ oni byli w zeszłym roku, mieli takie ryby pluszowe i sobie robili zdjęcia z tymi rybami. Każdy dzieciak sobie robił to zdjęcie. Były zawody w rzucaniu wędką i tak dalej. No to super to wyglądało i to wszystko jest na sucho, bez jakiegoś stawu, jeziora, rzeki i tak dalej, zbiornika wodnego. Więc to było fajne i to bym chciała chętnie odwiedzić. No i jeszcze co roku próbuję pójść na trening hokeja na trawie i co roku mi się to nie udaje, bo zawsze jestem gdzieś tam zabiegana jako organizator. Więc jeszcze ten hokej na trawie bym chciała też zaliczyć chociaż.
0: Genialne pomysły. Cały program, bo wiadomo, że całego nie obgadamy, bo tam jest mnóstwo tych atrakcji, mnóstwo możliwości.
1: Ja też wszystkiego nie pamiętam.
0: No to jest wiadome. No. Narodowydzieńsportu.pl, tam przeczytacie sobie więcej o całym programie. Ja bym przeszedł jeszcze do strefy warszawskich dni rodzinnych, no bo tutaj czytam, że są warsztaty z mikroskopami, gigantyczne klocki, mobilny park linowy, więc rozumiem, że to jest prorodzinny life, będzie tam praktykowany.
1: Dokładnie tak. Tam będą atrakcje zarówno dla małych dzieci, jak i dla starszych. Ja na przykład wczoraj właśnie testowałam jedną animację, która będzie tam. Drukowanie 3D. To mi się mega spodobało. Bardzo się w to wkręciłam, aż po prostu spóźniłam się na swoje inne jakieś zajęcia, bo tak się w to wkręciłam, naprawdę.
0: Szef dzwoni, gdzie jesteś?
1: No, akurat spóźniłam się na mój trening rowerowy właśnie dlatego, że siedziałam z tym drukowaniem i tam jakieś wzorki sobie robiłam. W każdym razie, co jeszcze tam będzie można? A, no nie powiedziałam o najważniejszej rzeczy, o wielkiej ciężarówce z cukierkami.
0: O, to jeszcze, wiesz, tak przed Halloween po prostu.
1: No dokładnie,
0: wiesz.
1: Dokładnie, więc w strefie warszawskich dni rodzinnych będzie wielka ciężarówka cukierków, ale nie to, że będzie można sobie przyjść i nabrać do worka, tylko
0: pompki,
1: trzeba...
0: Pompki.
1: Akurat nie pompki, tylko różne gry logiczne i tak dalej.
0: No, to nie dla mnie.
1: Związane z nowymi technologiami różne zabawy. Za wykonanie pewnych działań i zadań będą te cukierasy.
0: Mówimy o tym, że można będzie poćwiczyć, można będzie się spróbować czegoś. A czy będą jakieś zawody tam?
1: Tak, na pewno tak. W miasteczku lekkoatletycznym zazwyczaj jest tak, że ścigają się na przykład dwie osoby w biegach, ale z tego co wiem, to na przykład grałeś w Palanta kiedyś?
0: No grałem na w podstawówce.
1: No to już to znasz zasady. W każdym razie na naszym pikniku będą zawody właśnie gry w Palanta i będzie pewnie można wygrać jakieś super nagrody, więc na przykład takie zawody będą. Dla młodszego pokolenia będzie też nauka tej gry, bo zakładam, że pewnie nie wszyscy znają. O, będzie też można pograć
0: w gałę. Jak...
1: Tak, będzie można pograć w gałę, ale nawet będzie można pograć w brydża, albo się nauczyć. Najpierw się nauczyć, a później zagrać partyjkę. Trzeba sprawdzić
0: tego tyle,
1: w programie.
0: Że w niedzielę po prostu trzeba przyjść na Błonia PGE Narodowego i samemu się przekonać, co tam jeszcze będzie, no bo to jest 14. edycja. Wielki obszar, jak mówiłeś, 20 tysięcy metrów kwadratowych wam nie starczy i będzie trzeba więcej zagospodarować miejsca, więc przyjdźmy i się przekonajmy.
1: A jeszcze mogę powiedzieć, że na przykład jak wśród słuchaczy są na przykład fani Japonii albo sztuk walki jakichś tam azjatyckich, no to na przykład będziemy mieć nie dość, że karate, to jeszcze będziemy mieć zawody w kendo, czyli taką japońską szermierkę w maskach, w takich mieczach specjalnych. To jest też robi wrażenie. A no i jeszcze curling. Nie wiem, ja zaczęłam oglądać olimpiadę teraz tą zimową, co była. I mega się wkręciłam w oglądanie curlingu. Dla mnie to jest w ogóle takie niesamowite. I później tam było polewanie chyba tej tafli wodą, coś takiego.
0: Ja nawet nie wiem dokładnie. Ja
1: już nie pamiętam też dokładnie, w każdym razie...
0: To rzucanie, żeby się zatrzymało to w odpowiednim miejscu.
1: I to szorowanie właśnie, więc to było bardzo ciekawe. To może na naszym pikniku wreszcie będzie można poznać zasady tego sportu, bo też oczywiście będzie.
0: Tak, bo jak widać, my we dwójkę to nie znamy aż tak dobrze. Wiadomo, no że coś jest... Ale, nie do końca
1: ale to
0: co.
1: Wygląda imponująco, o to mi chodzi.
0: Tak jest, wygląda imponująco. No dobrze, Oliwia Kujawa ze mną, Fundacja Zwalcz Nudę. Wejdźcie sobie na narodowydzieńsportu.pl, tam poczytacie więcej o wydarzeniu, które już w niedzielę od 11 do 18 czekają was różne atrakcje i dyscypliny sportowe. I co byście na koniec jeszcze powiedzieć?
1: No zapraszam, polecam przyjść, ma być 21 stopni i słoneczko, więc tym bardziej. Lepiej przyjść wcześniej niż później, bo później mogą być kolejki. Jesteśmy na błoniach PGE Narodowego. Będą trzy wejścia od strony Ronda Waszyngtona, od strony Alei Zielenieckiej i od strony PKP Stadion. Także skąd byście nie jechali, z każdej strony macie dobre dojście, dobry dojazd do nas na piknik.
0: Tak, i to jest słuszna uwaga, o której powiedziałeś, że warto przyjść wcześniej, ponieważ na samym wydarzeniu na Facebooku już jest ponad 2000 osób zainteresowanych tym wydarzeniem, więc raczej będzie więcej niż mniej ludzi.
1: Zdecydowanie.
0: Dziękujemy bardzo za poświęcony czas.
1: Dzięki. Normalnie o tej porze.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama. Sabe, estou

0: Normalnie o tej porze.
1: Dziś z mikrofonem Radia Campus uciekłam z centrum Warszawy i znalazłam się na stacji kolejowej. Ale nie czekam tu na pociąg, a na seans filmowy. Kinokawiarnia Stacja Falenica to prawdziwy ewenement na kulturalnej mapie Warszawy. To kino studyjne ukryte w budynku zabytkowego dworca. O tym, jak ogląda się filmy, gdy za ścianą słychać stukot kół pociągów, rozmawiam z Ewą Jaskulską, twórczynią kinokawiarni oraz Ewą Chmurą, programerką. Zacznijmy od historii, ponieważ ta kinokawiarnia, Stacja Falenica, mieści się w zabytkowym budynku starego dworca kolejowego. W związku z czym słyszałam, że podczas remontu stąd wywieziono 17 kontenerów gruzu. I chciałam zapytać, jak to się stało, że ta opuszczona, zaniedbana stacja zamieniła się w tętniący życiem punkt na mapie Warszawy.
2: No, to było takie przedsięwzięcie nieco szalone. Najpierw były projektory kupione od wojska, potem była decyzja, no to jak już są projektory, to zakładamy kino, ale trzeba było znaleźć miejsce. No, trafiłam na ogłoszenie o czekającym na wynajem budynku dworca w Falenicy. Umówiłam się z PKP, pokazali, od razu się zakochałam i tak zdecydowaliśmy wynająć ten dworzec. Ma świetną historię za sobą. Każdy, kto tutaj do nas wchodzi, a jest lokalesem, to mówi, ojej, tyle podróży stąd, tyle wspomnień. On generalnie wiąże się z dobrymi wspomnieniami, także to jest taki chyba nasz bardzo duży zasób, z którego korzystamy. A jednocześnie stał długo opuszczony i PKP szukało przez chyba kilkanaście lat najemcy, bo kasy już przestały funkcjonować dużo wcześniej. Jak wynajęłam ten budynek, no to się zeszło prawie chyba 10 miesięcy remontu, wywiezienie większości tej starej, takiej zdegenerowanej tkanki. To, co było zabytkowe, staraliśmy się zachować. Jesteśmy w kawiarni i mamy nad sobą taki plafon. To jest dzieło zaprojektowane przez dwie graficzki dla nas specjalnie. Jest to pomysł tutaj w trakcie remontu w 2017 roku wdrożony. Także i to jest grafika, która łączy w sobie elementy właśnie linii otwockiej. Mamy Świdermajerowe narożniki. Na kartach są twarze aktorów, którzy mieszkali na linii otwockiej przedwojennej. Jest Stanisława Ćwiklińska, Antoni Fertner. No i tam jest zakrzywienie czasu dalego. Ja tak sobie myślałam, że to fajnie, że się tu czas powinien zakrzywiać. Wchodzi się do nas jak do kapsuły czasu.
1: Określacie się jako kino w duchu slow cinema. Wszystko wokół nas w dzisiejszych czasach bardzo pędzi. Powiedziała pani, że tutaj mamy zakrzywienie czasu, więc chciałam zapytać, jak to slow cinema tutaj działa?
2: To był taki pomysł na samym początku, który się zrodził, to znaczy myśmy z moim mężem nie lubili chodzić do multiplexów bardzo, bo to, że musisz przejść przez centrum handlowe, gdzie jesteś bombardowany tak naprawdę wszystkimi bodźcami możliwymi, potem przyjść i mieć pół godziny reklam, gdzie znowu dalej jesteś bombardowany, cały czas ktoś ci coś próbuje sprzedać, temu chciałeś powiedzieć nie i teraz tych reklam jest, ale jest tam chyba z 5 minut u nas, cała reszta to są trailery, wszystko zamyka się do 10 minut. Chodziło o to, żeby tu przyjść, odpocząć.
1: Za tą ideą slow cinema też idzie taki konkretny repertuar, właśnie to, o czym pani mówi, trochę inny, bardzo inny niż w multiplexach czy dostępnych w streamingu, bo nie ma tutaj raczej za wiele blockbusterów takich, prawda?
3: Za wiele nie ma, są tylko te najlepsze.
1: To jak wybrać taki najlepszy? Jakie są kryteria?
3: Trzeba się znać na filmach, trzeba być obeznany w tym, co jest teraz dla naszego widza najważniejsze, no i przede wszystkim znać naszego widza.
1: A o tym, jak wygląda układanie repertuaru w Stacji Falenica i kto tworzy jej wierną publiczność, porozmawiamy już za chwilę.
4: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Wracamy do kinokawiarni Stacja Falnica, niezwykłego kina studyjnego ukrytego w zabytkowym budynku dworca. Moimi gośćmi są Ewa Jaskulska, twórczyni tego wyjątkowego miejsca, oraz Ewa Chmura, programerka. No właśnie, a mówiąc o widzu, kim jest dzisiejszy widz Stacji Falnica? Kto tworzy waszą wierną publiczność?
1: W większości jest to ten widz lokalny, który nas zna od tych 17 już lat, bo od tego czasu zaczęło się budowanie tej publiczności, ale to jest też widz warszawski. Ja często tutaj jestem i przepytuję zawsze widzów, jak mi się uda, jak im się podobał film i skąd są i tak naprawdę jakby po co przyszli, czego szukali. I często to są ludzie, którzy no, odwiedzają te kina studyjne, ale w związku z tym, że nasze jest na tyle jakby inspirujące, to przychodzą tutaj i spędzają większą część czasu. Czyli przyjeżdżają, dopóki był peron, przyjeżdżali z dziećmi na poranki filmowe, czyli przyjeżdżali z samego rana i cała wycieczka łączyła się z przejazdem pociągiem, z obejrzeniem kilku filmów i później z posiedzeniem dziećmi na czytaniu książek. Są widzowie, którzy są naszymi sąsiadami i przychodzą na większość filmów i są też tacy widzowie, którzy ze mną rozmawiają i proszą o niektóre seanse ponownie i ja słucham się tych rad i mówię, dobrze, to na kiedy?
0: Co jest najchętniej w Falenicy oglądane?
2: Generalnie w Falenicy najlepiej idą takie mniejsze filmy o relacjach.
1: Opierające się na relacjach międzyludzkich. Najczęściej czy najchętniej oglądane są z takim trochę jednak w spojrzeniu komediowym, trochę satyryczno-krytycznym podejściu do pary i do człowieka. Nie są to filmy, które są grane w multiplexach wszędzie, tylko są to filmy, które są grane i w multiplexach i tylko w kinach studyjnych. Czyli

0: pokazuje. Wybiera same topowe filmy, więc to na pewno jak się wybierze którąś z propozycji klasyków, to na pewno nie da się nie trafić, więc myślę, że to może być fajna propozycja do wyprawy do nas.
1: To nie jest tylko samo kino, ponieważ wy pod tym jednym dachem łączycie i kino, i kawiarnię, i księgarnię. Tutaj siedzimy właśnie naprzeciwko pięknej półki z książkami. I chciałam zapytać, czy od początku to był zamysł, żeby widz został tutaj dłużej niż tylko na czas seansu? Bo jednak w kinach jeszcze nawet nie dotrwamy do napisów końcowych, tylko już wychodzimy. I jak jest w Falenicy?
0: Taki był pomysł od samego początku. Chodziło o to, żeby to było takie miejsce spotkań, żeby to było miejsce, gdzie raz przyjdziesz na kawę z przyjaciółką, raz przyjdziesz do kina, raz wpadniesz po książkę, przyjdziesz na spotkanie autorskie, że to jest takie trochę miejsce, gdzie możesz spędzać czas.
1: Gdyby miały panie opisać komuś właśnie, kto jeszcze tutaj nie był, taką jedną rzecz, za którą właśnie widzowie tutaj staliby walce kochają stację Falenica, to co to jest?
0: Połączenie tego wszystkiego, starego budynku, tych przejeżdżających pociągów, fajnego repertuaru, coś do zjedzenia, coś do wypicia i takiego właśnie niespiesznego bycia. I chyba takiego generalnie podejścia, że tak nie trzeba tu nic, można.
2: Widzowie, znaczy właśnie widzowie, tylko nasi goście, bo właściwie to nie tylko widzowie, przychodzą tutaj, bo wiedzą, że mogą się poczuć swobodnie, bo wiedzą, że mogą porozmawiać też z nami. Jest właścicielka, bywa. Ja jestem tutaj na co dzień programerka i po prostu rozmawiamy sobie o filmach i jest też obsługa, z którą zawsze można porozmawiać, bo mówimy, że klimat ma miejsce, ale ludzie też, że my jesteśmy tutaj na co dzień i do dyspozycji naszych gości.
1: Czego życzyć stacji Falenica?
0: Wielu studentów, dużo młodej energii.
1: Myślę, że ta rozmowa to jest najlepsze właśnie zaproszenie, żeby się tutaj do kinokawiarni Stacja Falenica wybrać. Może w weekend zrobić sobie taką wycieczkę. Dziękuję bardzo paniom za rozmowę i zapraszamy do stacji Falenica. Dla Radia Campus mówiła Dominika Natali.
3: Normalnie o tej porze.
4: A my dla was mamy zaproszenie do kina Falenica. Proszę pisać SMS-y pod numer 886 971 971. Odezwiemy się do zwycięzców ze szczegółami.

0: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama. Radio Campus. FM.

0: 16.34, Karolina Harzyńska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Zaostrzone kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych, wybór warszawianki roku, a także trzymamy kciuki za polskich siatkarzy.
1: Wiadomości.
0: Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
2: Tym, którzy wjeżdżają i w sposób taki nieodpowiedzialny na przejazd kolejowy i to może doprowadzić do katastrofy, będą karani nie tylko mandatami. Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo i 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców.
0: Powiedział premier Donald Tusk. Uzasadniając zmiany, resort podkreślił, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów. Obecnie za wykroczenia na przejeździe kolejowym grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Grzegorz Braun bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował o jego uchyleniu, a to oznacza, że europosła będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej w sprawach, których dotyczą wnioski polskiej prokuratury. To nie pierwszy raz, kiedy Braun traci ochronę europoselską. Tym razem sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu. Sam Braun konsekwentnie odpiera zarzuty i twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Decyzja Europarlamentu otwiera teraz drogę do dalszych działań polskich śledczych. Już dzisiaj zaczyna się głosowanie na warszawiankę roku, a o szczegółach Marcel Schneider.
3: Kandydatki to mieszkanki stolicy, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zmieniają miasto na lepsze. W szkołach, szpitalach, organizacjach społecznych, firmach lub po prostu w swoich domach. W tym roku nominacji doczekały się panie: Kinga Gruszecka, Martyna Wojciechowska, Anna Morawska-Borowiec, Ewa Drobek, Aleksandra Laudańska, Katarzyna Karolak, młodsza inspektor Małgorzata Sokołowska, Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, Barbara Koszewska, Tamara Czumer-Iwin. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Głosować można do 4 listopada, internetowo wysyłając papierowy formularz lub podczas miejskich wydarzeń.
1: Sportowy Campus.
0: Biało-czerwoni grają po kolejne złoto. Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. W fazie grupowej trafili na Bułgarię, Ukrainę, Izrael, Portugalię i Macedonię Północną. 3 pierwsze mecze mają już za sobą i komplet zwycięstw bez straty seta. Dziś o 18:00 Polacy zagrają z Ukrainą, a jutro na zakończenie grupy zmierzą się z Bułgarią. Potem czas na fazę pucharową, najpierw 1/8 finału, a później ćwierćfinał. Finał Mistrzostw Europy 26 września. Czy Polacy znów będą najlepsi w Europie? Na razie wszystko idzie zgodnie z planem.
4: Same sztosy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Moi drodzy, ze mną jest Kamila Jakubiak i Michał Wexler, a są tutaj, ponieważ już zaraz zaczyna się ich międzynarodowy festiwal filmów rowerowych, czyli Bike Days, który będzie w kinie Muranów.
2: Cześć.
3: Tak. Cześć.
1: A będzie to w piątek, zacznie się. I powiedzcie mi, skąd w ogóle pomysł na tak nietypowy festiwal, żeby szukać akurat filmów rowerowych?
3: No to chyba Misiek musi, bo to jest ojciec, założyciel tego festiwalu. Jest w nim od samego początku, jego rower też, ale to zaraz o tym usłyszycie.
2: O, dziękuję bardzo, Kama. Tak, no festiwal filmów rowerowych Bike Days to historia roku 2013. Zaczęła się od przyjaźni. Każdy z nas jeździł na rowerze, każdy z nas interesował się trochę kulturą i kulturą rowerową. I w pewnym momencie postanowiliśmy, że fajnie byłoby połączyć nasze pasje, czyli jazda na rowerze z zainteresowaniami filmowymi i zaczęliśmy szukać filmów rowerowych. I tak rozpoczęła się historia festiwalu Bike Days w tym 2013 roku we Wrocławiu wtedy. I tak co roku ten festiwal organizowaliśmy, aż przyszedł moment, w którym postanowiliśmy, że to wydarzenie się przeniesie do Warszawy.
1: Czy wy nie wyciągacie tego, że film można zrobić dosłownie o wszystkim?
2: Myślę, że można zrobić film o wszystkim, tylko najważniejszy jest pomysł, to raz, a dwa, ciekawość i historia, którą się opowiada, a perspektywa, z której opowiadamy tą historię, może być bardzo różna. My skupiliśmy się na rowerze i rowerowym siodełku, jak lubimy też opowiadać. I z tej perspektywy my pokazujemy filmy, które opowiadają bardzo różnorodne historie, bo Bike Daysy jako festiwal uwielbiają wtykać kij w mrowisko, tak też mówimy, co oznacza, że rower jest pretekstem do tego, żeby mówić o mniejszych i większych trudnościach, albo też jakby gdzieś...
3: Problemach społecznych na świecie, nie tylko gdzieś tam na naszym polu, ale właśnie też poprzez perspektywę roweru, tego siodła rowerowego. Ci widzowie mogą poznać sytuację społeczną gdzieś dalej, tak?
1: I to jest bardzo ciekawe, ponieważ macie 14 filmów w repertuarze, które będą od piątku do niedzieli teraz w kinie Muranów, aż 12 z nich to dokumenty.
2: Tak, 12 filmów to dokumenty, dwie fabuły, dlatego że... Znaczy w ogóle chciałbym powiedzieć na początek, że to nie jest tak, że Bike Daysy to są tylko i wyłącznie... To jest tylko i wyłącznie festiwal, który mówi o problemach i po prostu i o trudnościach tego świata. Mamy też bardzo pozytywne filmy.
3: I takie zajawkowe, tak? Podróżnicze.
1: Na przykład jaki jest taki film?
2: Murder of Couriers to jest film, o którym...
1: To był pozytywny?
2: Jest on pozytywny. Myślę, że tak. No, pokazuje pewien czas, pewną kulturę ostrego koła 2010 roku, czyli wtedy, kiedy ta kultura mocno się gdzieś rozwijała. Pokazuje oczywiście z jednej strony trudności, ale też takie szczęście w życiu i jazdy na rowerze.
3: Pozytywnym chyba fajnym filmem będzie Szkocka. Podróże na e-bajkach do Szkocji i tam będziemy na pewno jeździć sobie razem z nimi po tych wspaniałych krajobrazach Highlandów.
2: Myślę, że Quicksilver też jest bardzo pozytywnym filmem, czyli ta fabuła, która będzie zamykała festiwal, czyli Kevin Bacon, 86 rok, dlatego że to, co jest dla nas istotne, to, żeby tworzyć jak najbardziej różnorodny program, oczywiście z perspektywy tego roweru. To znaczy nie chcemy zamykać się tylko na jedną grupę rowerzystów, ani tylko na jedną formę prezentacji filmowych, czy to z jednej strony dokumenty, z drugiej strony fabuły. Każdy, kto lubi kino, niekoniecznie jeździ na rowerze, ale też lubi jeździć na rowerze, może znaleźć coś w tym programie dla siebie. I tak jak powiedzieliśmy o tym, że mamy te dokumenty, to oczywiście również festiwal otwieramy fabułą, bo właściwie tradycją Bike Daysów jest to, że na otwarcie wydarzenie jest fabuła i jest to film pod tytułem Our Erika, który będzie miał swoją europejską premierę, film estoński o Erice Salume, bohaterce narodowej, która zdobyła kilka złotych medali w kolarstwie na olimpiadzie.
3: Na olimpiadzie jest też takie przejście, bo się stała tą bohaterką narodową Estonii poprzez to, że zdobywała te medale na przełomie, na przełomie przejścia tego ustrojowego, właśnie wybicia się Estonii na niezależność, więc jej pierwszy medal był dla Związku Radzieckiego, a ten już kolejny dla niezależnej, wolnej Estonii. To jest taki jeszcze taki myk właśnie polityczny, trochę mówiący o tym, że ona się właśnie wybiła na taką bohaterkę narodową, ale też opowiada właśnie o wyrwaniu się z wioski, o spełnianiu marzeń, tak? Poprzez sport. Ten sport jej umożliwił to, że mogła wyjść dalej, pójść w świat, poznać inne życie.
2: To, co jest dla nas ważne, to również to, żeby mówić o emancypacji w sporcie i o tych nierównościach, które się pojawiają, zwłaszcza jeżeli chodzi o podział na płeć. I teraz mamy tego najlepszy przykład, jak Tour de France kobiecy, i wszyscy mówią, że to jeden z najciekawszych wyścigów. Tak właśnie, rozpoczynając festiwal od filmu Our Erika, mówimy trochę o tym, jak można poprzez rower wybić się z mniejszych lub większych okowów, ale to również jest taki wstęp do tego, żeby pokazać szerszą perspektywę tego kobiecego kolarstwa, bo mamy też taki blok filmowy o emancypacji kobiet, Pod górę porówny peleton, i po nim oczywiście odbywa się rozmowa z zaproszonymi kolarkami. I to jest ciekawe, że mając tą spójność i cykliczność, co roku możemy rozmawiać z podobnymi sobie paniami w sporcie i pytać się, czy dwa lata później rzeczywiście jest już coraz lepiej na przykład, i pokazywać
3: te różnice.
1: I co pokazuje czas?
3: Wydaje mi się, znaczy zobaczymy, do jakich wniosków dojdziemy, ale patrząc właśnie na to, jak te wyścigi międzynarodowe się rozwijają, jak zaczynają też zdobywać media i przekazy, ta pozycja kobiet, tego kolarstwa rośnie, jest na takiej fali zwyżkowej, bo to nie tylko już teraz Tour de France, ale i Giro d'Italia, tak? I coraz więcej tych przekazów powstaje.
1: Dobrze, i teraz postawimy na chwilę kropkę, bo wrócimy do was, a wy sprawdźcie w tej chwili, jak będziecie na nas czekać. Kino Muranów, tam jest cały repertuar i co dokładnie, o której będzie grane w ramach Bike Days.

0: wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run.
1: Moi drodzy, wróciliśmy już. Ze mną jest Kamila Jakubiak i Michał Wexler z Bike Days.
2: Cześć ponownie.
3: Tak, cześć. Tak, cześć.
1: No i powiedzcie, ale o Bike Days w kinie Bumeranów będą filmy, o tym już pogadaliśmy, ale to nie wszystko, co macie.
3: To nie wszystko, bo Bike Days też dzieją się poza ekranem i wyjeżdżamy w miasto. To najpierw szybciutko taki przegląd tych wszystkich naszych ulicznych i otwartych akcji. Przede wszystkim robimy przejażdżki i ustawki i na takie rzeczy już zapraszamy od piątku, ponieważ po naszym powrocie takim filmowym do Ostrego Koła będziemy mieć Alej Kata. To jest taka gra terenowa, miejska na rowerach i tutaj razem z Kontrą, bardzo znaną zresztą w środowisku warszawskim grupą rowerzystów, organizujemy Alej Kata. Będą do wygrania nagrody, więc serdecznie zapraszamy. Po Alej Kacie w sobotę startujemy.
2: Piątek, bo Alej Kat jest w piątek przecież.
3: No, ale w piątek, ale w sobotę, tak, w sobotę startujemy.
2: Wcześniej rano o 10:00.
3: Tak, wcześniej rano o 10:00 i mamy kolejną ustawkę, tym razem gravelową. To jest ustawka, która będzie trasą taką bardziej szutrową wokół Warszawy, około 50 kilometrów. Poprowadzi ją też znany w środowisku gravelowym i kolarski Michał Krawczuk.
1: A gdzie możemy znaleźć te wydarzenia, w sensie, żeby się zapisać jeszcze, albo...
3: Wszystkie są opisane na naszej stronie bikedays.pl. Też zachęcamy do odwiedzania naszych profili społecznościowych, bo tam często o tym wspominamy. Kolejna rzecz w sobotę to dryf po Wawrze. Tutaj nasz zaprzyjaźniony kolega Mateusz Kwiatek, znany szerzej w środowisku jako Kwiatek, Tour de Varsovie, razem z Olą Litorowicz z Fundacji Puszka, zabiera nas na taki swobodny dryf po linii otwockiej po Wawrze. Będą pokazywać i zapoznawać naszych uczestników z różnymi smaczkami, które tam zastaną.
2: Innym takim projektem, może już nie przejażdżkowym, ale też warto o nim wspomnieć, garażówka, którą również organizujemy razem z Bardaszką tutaj warszawską. Przynieś rzeczy i się wymień, jeżeli masz je w swoim garażu lub piwnicy, jakieś części rowerowe. Odbędzie się w sobotę właśnie 19 września o godzinie 10:30. Dobrze mówię, 10:30 to są.
3: Tak, 10:30.
2: 10:30, ale dobrze być wcześniej, żeby zająć sobie miejsce. Klubo Kawiarnia Resort, która jest naszym takim centrum festiwalowym, a właściwie to klubem festiwalowym, więc tam kończymy Alej Kata i kończymy następnego dnia garażówką i tymi wszystkimi przyjazdami, bo też warto powiedzieć, że te wszystkie wycieczki, oprócz wycieczki wawrowej na Wawer, zaczynają się właśnie w resorcie i kończą się pod kinem Muranów, tak żeby zdążyć na filmy, ale jeszcze oprócz tych aktywności pozafestiwalowych warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, to, że stawiamy również kino plenerowe i jest to coś, z czego jesteśmy niezwykle dumni, dlatego, że po raz pierwszy w Warszawie organizujemy piątą już odsłonę w ogóle w czasie historii Bike Daysów, czyli Platformy Filmów Rowerowych. To jest konkurs dla amatorów i półprofesjonalistów, którzy mogli zgłaszać swoje produkcje na ten konkurs. I zostaną one zaprezentowane 19 września o godzinie 21:30 pod kinem Muranów, gdzie specjalnie dla tego projektu stawiamy kino plenerowe, czyli taka troszeczkę heca.
1: W sobotę chciałbym to powiedzieć, bo sprawdziłem. Zapowiada się dobra pogoda pod kino plenerowe, więc ostatnia jeszcze okazja, żeby po prostu zeznać tego smaku kina na zewnątrz, bo gdzie smakuje kino i obiad
3: na zewnątrz.
2: Razem z rowerem oczywiście.
3: Także warto wspomnieć, że pokaz jest bezpłatny, więc tym bardziej zapraszamy.
1: Tak, w skrócie Bike Days przyjmuje miasto, bo to jest po prostu mnóstwo tych wszystkich wydarzeń, więc odwiedzajcie stronę, odwiedzajcie Kino Maranów, żeby zobaczyć, gdzie są filmy, ale stronę, żeby poczytać o wydarzeniach. I ja wam bardzo dziękuję za to, że przyszliście tutaj opowiedzieć o waszym wydarzeniu.
2: Dzięki serdecznie,
3: dzięki
2: zapraszamy.
3: Dzięki za obecność na antenie.
1: I my też z wami się żegnamy, to znaczy ja, Damian Broszko i Tomasz Poziewski, który realizował ten program.
4: Normalnie o tej porze.
5: Hello.
6: Hey. Hey, it's me.
5: I know who it is.
6: Oh, okay.
5: I am not in the mood for this shit tonight.
6: Listen, there's something I have to
5: be up at 5 a.m.
6: You make it sound like I got the wrong number.
5: Well, maybe you should stop calling then.
6: But I had another weird dream about you.
7: What?
6: It's like the same thing just keeps happening.

0: Reklama. Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama. Słuchaj Radia Campus

0: Kopytowski powiedział mi tuż przed wejściem na antenę: daj mi tę kartkę, już nie mogę z tobą wytrzymać. To był cytat. Cytat bezpośredni.
1: Potwierdzam niniejszym, że padły takie sformułowania, takie słowa.
0: A to on się dzisiaj spóźnił.
1: I ja się spóźniłem, Kamil?
0: No.
1: Tak?
0: No.
1: A jak tu przyszedłem o 17, to co robiłeś?
0: Aha, to może to równo, ale ja 5 poskończyłem już. 5 pomogłem wchodzić na antenę.
1: Tak?
0: Mhm.
1: To bardzo ciekawe, ponieważ ja tutaj siedziałem pod samymi drzwiami i obserwowałem.
0: Nie widziałem cię, bo ja rozmawiałem i widziałem, że nie było
1: ja
0: cię.
1: Ja siedziałem na krześle.
0: Patrzyłem i nie widziałem cię tam.
1: A ja patrzyłem i widziałem.
0: No,
1: ciebie,
0: to...
1: z Frankiem
0: tak,
1: siedziałeś.
0: Tak, widziałeś mnie.
1: Franek siedział tu, gdzie ja, ty siedziałeś tu, gdzie ty.
0: Ale to my rozmawialiśmy sobie prywatnie i czekaliśmy na ciebie.
1: Mam potwierdzenie nawet, powiem ci, od pana kuriera, któremu podpisałem list i on wpisał godzinę, o której tutaj
0: był. O której ty byłeś?
1: 16:57 była.
0: No i tak właśnie, moi drodzy, będzie dzisiaj alternator przebiegał.

0: Wcześniej napisał, no dzień dobry, i tak jest wcześnie, po co drążyć temat? No właśnie, widzisz, tak
1: Kamil,
0: się zażegnuje.
1: Nie popsułeś niczego. Tym razem nie popsułeś niczego, bo Daniel nam wybacza.
0: Ja nie popsułem?
1: Ty nie popsułeś.
0: Ty potencjalnie mogłeś popsuć.

0: To jest właśnie tytuł Am I Wrong i Anderson .Paak. Na ficie z Coolboyku. Można do nas dzwonić pod numer 22 827 7205.
1: Na tym polega ten program, że wy dzwonicie technicznie. Jak nie zadzwonicie, to będziemy rozmawiać o strasznych głupotach, więc zadzwońcie do nas
0: i głosujecie. Pisać można także do nas SMS-y bądź na WhatsAppie pod numer 886 971 971.
1: Alternator. I zaczynamy odbierać telefony, moi drodzy. Dzień dobry,
0: kto z nami?
1: Mam przyjemność.
2: No, mówisz?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: Z Tadeuszem i tatą.
1: Tadzio i tata do Tadzia. Superancko. Gdzie jedziecie? Rozumiem, że jesteście w drodze gdzieś. Słyszymy szum samochodu.
2: Przedszkola.
0: O! A jak to, bo na ile się dzieli jakby grup poziomów w przedszkole? 4, 5?
1: Ale co masz na myśli?
0: No jak przychodzisz, to ile masz? 3 lata? 4?
1: Nie, to żłobek jeszcze.
0: No do
2: 3 lata.
0: A widzisz? O. I co się mądrzysz, jak nie
1: Przepraszam,
0: wiesz?
1: Przepraszam, już.
0: I się wychodzi, jak się ma 6, tak?
1: Wychodzi.
2: Dokładnie, no.
1: Wychodzi.
0: Czyli 4 lata się siedzi w przedszkolu. Tak? Proszę o potwierdzenie.
2: Nie, no.
1: Trzy. Szósta to zerówka już.
2: No.
1: 6 lat to zerówka.
0: Aha, no tak, no dobrze. No. Ale może być zerówka w przedszkolu, czy nie?
1: Nie, dlaczego?
0: U mnie zerówka była w przedszkolu.
1: No nie wiem, no to...
2: Chyba
1: to...
2: są takie przedszkole, no.
0: Co? Tak, ale to dla ludzi z wyższych sfer, rzeczywiście.
1: Na wiejskich szkołach, między innymi w Wyszkowie.
0: Arystokracji. Jakie plany na wieczór, panowie?
2: No Tadzio ma dzisiaj urodziny, 4.
0: No to teraz
1: to
0: dopiero
1: tego
0: mówicie.
1: Zacząć. Dobra, 3, 4.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, Tadzio nam.
1: Wystarczy.
2: No, więc będziemy robić to, co Tadzio chce. Pewnie będziemy grać w strażaków.
1: No i super, jak się gra w strażaków?
0: No właśnie.
1: No właśnie, jak się gra w strażaków?
2: Na PlayStation tata gra, Tadzio mówi, co mam robić.
1: No i super, i to jest klasa. To elegancko. Dobrze, Tadziu i tato Tadzia, na co głosujecie?
2: Na co głosujesz?
1: Na jedynkę. A ty też, tato Tadzia?
2: A ja na dwójkę, poproszę.
0: Dobra, a które urodziny jeszcze, bo o to nie zapytaliśmy.
2: Ile masz lat, Tadzio? 4.
0: 4. Dobra.
1: Czwarte. Super.
0: Mamy to ustalone.
1: Piękny wiek.
0: Piękny, oj piękny.
1: Dziękujemy bardzo, cześć. Pa. Odbieramy kolejny telefon.
0: Jeszcze tylko powiem, że kłócę się dzisiaj od początku z Kamilą Kuciem.
1: A dlaczego? A, bo ja się nie przedstawiłem. No tak, tak faktycznie.
0: Ja powiedziałeś,
1: Maciej
0: kim jestem ja.
1: Maciej Koptowski ze mną kłóci, dlatego.
0: A
1: jeszcze raz.
0: Tak. Dzień dobry, kto z nami?
5: Halo, kampus.
1: Dzień dobry, panie Patryku.
0: Cześć, Patryk.
5: Cześć. Ja chciałbym zaznaczyć, że że Kamil się pierwszy odezwał, ale i tak się oboje spóźniliście, więc się nie kłóćcie.
1: To naprawdę Maciek się
0: spóźnił.
1: Znaczy
0: de facto, jak już chcemy być uczciwi, a ja no, pomimo tego, że nie muszę, to będę, to żaden z nas się nie spóźnił. Byliśmy tutaj obaj przed 5.
1: To prawda.
5: No ja też nie spóźniłem się zaspać, bo wstałem o 5, a zobacz, już 17.
1: No już 17, ale 5 w sensie no. Wstałeś o 17, czy wstałeś o 5?
5: O 5.
1: O 5.
5: Widzisz.
1: No. No dobra, i panie... Panie Patryku, to
5: może tam byłeś
1: długi dzień w ogóle.
5: To nie liczy się.
1: Długi dzień przed za tobą.
5: Tak, no ja chciałem jeszcze tam do Tadzia 100 lat, Tadziu, i nie dawaj się, graj sam. Masz 4 lata, normalnie już możesz grać sam.
1: Zabieraj pada i graj.
0: Zwłaszcza w strażaków.
5: Tak. Zabieraj pada, tylko nie rzucaj w telewizor, jak się denerwujesz.
1: A to też może się zdarzyć, ale pamiętajcie o tym, żeby tego nie robić.
0: Ani w telewizor, ani w nic innego.
1: Ani w nikogo innego.
0: Ogólnie, nie rzucamy padów.
1: Nie rzucamy.
5: Chyba, że wypadnie z ręki, jak się grało w Wii. Ale to już nieważne, dobra. Na co ja głosowałem?
1: Nie wiemy.
0: Nie mówiłeś.
5: A, to na jedyneczkę. Dobra. Bo tam dwójka była takie wolniutkie.
1: To prawda. Dobrze, panie Patryku, dziękujemy serdecznie za odnotowanie naszego niespóźnienia. Dziękujemy.
0: Cześć.
5: A ja nie jak nie spóźnienia.
1: No dobra, pa, rozłączaj się.
0: Ja chciałbym teraz jeszcze przywitać się z naszymi słuchaczami pewnym dźwiękiem.
1: Maciek, wybaczam ci wszystko, co zrobiłeś dzisiaj. Naprawdę. To już jest, to tego potrzebowałem dzisiaj.
0: To było.
1: Dźwięku pięknej kosiarki. Ale wiesz, kiedy trzeba puścić ten dźwięk kosiarki?
0: Kiedy?
1: W zimę.
0: W zimę, tak. O. Ale w taki czwartkowy poranek, listopadowo-styczniowy.
1: Co nie?
0: Bo wtedy się kocha właśnie jakby lato, kiedy przypominasz, jak to... Ta kosiarka, której czasami nienawidzisz latem, jednak pięknie brzmi.
1: No. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Dzień dobry, z Teodorem.
1: Cześć, Teodor. Hejka, jak tam John mija?
6: Bardzo dobrze.
0: A jakie plany na wieczór?
6: Na razie coś zjeść, a dalsze plany same się poukładają.
0: A gdzie jedziesz? Bo też słyszymy tłum. O, tłum, szum!
6: Do domu jadę.
0: To dobrze.
1: Najlepiej, najfajniej.
0: Prawidłowa destynacja.
6: Będzie dobrze, ale najlepiej.
0: Coś, Teodorze, cię rwie.
6: No. Ja...
0: Niestety.
6: Ja poprosiłbym.
0: Tak, no, tak.
6: Głosuję.
1: Na jedynkę?
0: Na co, jedynkę?
1: Na jedynkę, tak. Na jedynkę, co nie?
6: Tak.
1: Dobra, na jedynkę, na super. Jedynkę. Zapisaliśmy. Teodorze, dziękujemy bardzo za twój telefon. Na razie. A my w związku z tym powinniśmy zagrać jakiś kawałek, ale
0: nawet
1: tak...
0: jest propozycja.

0: co ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře.
2: Penery, strička, homboje, Peracha, przed chwilą na naszej antenie, proszę pana Tadzia, a my, moi drodzy,
3: Maciek... Pana Tadzia, który ma dzisiaj czwarte urodziny.
2: Pana Tadzia, który ma dzisiaj czwarte urodziny.
3: Już pana Tadeusza prawie.
2: Maciek już widzę, spokojniejszy jest, to możemy teraz spokojnie...
3: Ale mnie chcesz dzisiaj rozegrać, już wariata ze mnie zrobić.
2: Już się
3: nie będę spokojniejszy.

Warsaw Afrobeat Orchestra z kawał w remiksie Kugara. A kawałek nazywa się pisany łącznie Kupno-sprzedaż. I to jest propozycja numer jeden w dzisiejszym alternatorze. Głosujcie na 228 27 7205 dzwoniąc do nas.

0: Kram, Holiday 80 Edit. Ale dobra para, Kamil, co? Dobra para. Dobra polska muzyka. Powiedz, że tak, Kamil. Powiedz to.
1: Nie, no jest spoko.
0: Ajajajajaj. Już ci mówiłem, jak to się nazywa, prawda?
1: Nie.
0: Ojkofobia. Alternator. I odbieram telefony. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Kto z nami?
3: Za kierownicą Magda i Iwo.
1: Magda i Iwo obok kierownicy. Iwo obok kierownicy. Co tam u was słychać?
3: Dobrze,
0: dobrze.
3: Cudnie się was
0: słucha. Ojej. Moglibyście dzwonić tak co 10 minut.
1: Tak, a nawet, a może skróćmy trochę ten czas, dlatego że też by się przydało co 5.
0: Tak, może być.
1: Też by było fajnie, wydaje mi się. Dobrze, Magdo, Iwo, na co głosujecie w tej parze?
3: Na trójeczkę.
0: Niestety. Niestety. Tego nie możemy na was zrobić.
1: Ale byliśmy bardzo blisko, spokojnie. Na dwójeczkę i jedyneczkę znowu?
3: Nie, dwie jedynki.
0: Dwie jedynki.
1: To trójeczka, jedyneczka, dwójeczka tam się pojawiła, więc już się zagubiłem sam. Co się dzisiaj wydarzyło dobrego w waszym życiu?
3: Dostałam ten telefon, na który czekałam, i mój telefon, który wykręciłam, właśnie został odebrany.
0: Za to
3: dziękuję.
0: To szczęście do telefonów.
1: To szczęście do telefonów dzisiaj widzę. Kurczę. Tak, tak, tak.
0: Gdzie można zadzwonić i coś wygrać? U nas nie, ale u nas, gdzieś na pewno.
1: U nas nie, ale gdzieś na pewno.
0: To spróbuj, Magda, Magda, zastanów
1: nie,
0: się.
1: Nie, nie rób tego.
0: Zastanów się.
3: Telefon do was to jak wygrana blokka.
0: I to jest... żaden scenarzysta by lepiej tego dialogu nie rozpisał.
1: To prawda. Naprawdę. Naprawdę. Magdo, Iwo, dziękuję wam.
0: Jedźcie
1: bardzo.
0: Jedźcie bezpiecznie.
1: Trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
0: Cześć.
1: Pa, pa. 228 277 205. Ale nie, nie, Maciek pokazuje
0: no, tutaj znaczek nam się
1: znaczek stopu, więc zagramy zwycięzcę pary poprzedniej. Bo Maciek, wiecie, jeśli nie zagramy, to Maciek się zdenerwuje.
0: Ja już jestem bardzo, tymczasem, poczekaj jeszcze, bo dostaliśmy nagranie z samochodu Tadzia i taty Tadzia.
1: A to wy nie widzicie.
0: Tadzio to jest gość. Słucha sobie muzyczki swojej ulubionej.
1: Chilluje sobie w
0: foteliku. Pije mus i siedzi w foteliku. Tak trzeba.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama. 17.30, Karolina Harzyńska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Czy jest szansa na tańsze paliwo? Ciąg dalszy prac na S8, a także skorzystaj z darmowych wejściówek do warszawskich muzeów.
2: Wiadomości.
1: Tańsze paliwo może wrócić na stację, ale pod jednym warunkiem. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Tusk ostrzega jednocześnie, że bez tych działań Polaków mogą czekać rekordowe ceny na stacjach. W dalszym ciągu kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia na S8. Drogowcy przenoszą pracę z mostu Grotaroweckiego na jezdnię równoległą do trasy w kierunku Białegostoku. Roboty będą prowadzone głównie w nocy, między 20 a 5 rano. W tym czasie zamykane będą wybrane pasy i zjazdy, a kierowcy zostaną skierowani na objazdy. Utrudnienia pojawią się także przy węźle Modlińska, więc jeśli jedziecie S8 w kierunku Białegostoku, szczególnie w okolicach Wisłostrady Modlińskiej i mostu Grota, warto sprawdzić trasę przed wyjazdem i zarezerwować trochę więcej czasu. Drogowcy nie wykluczają, że część prac może być prowadzona również w ciągu dnia. Europa zna swoje zagrożenia i jasno je określa, a o szczegółach Marcel Schneider.
4: Parlament Europejski przyjął raport w sprawie europejskiej tarczy demokracji, w którym uznał Rosję za główne zewnętrzne zagrożenie dla integralności demokratycznej Europy. W raporcie uznano, że to Rosja jest zasadniczym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i demokracji w Europie i wskazano zwłaszcza na rosyjskie cyberataki, sabotaż, podpalenia, szpiegostwo i zagłuszanie sygnału. Wśród państw prowadzących wrogie działania wobec Unii Europejskiej wymieniono też Białoruś, Chiny, Iran i Koreę Północną. Europosłowie chcą też wzmocnienia działającego od lutego już Europejskiego Ośrodka Działań na rzecz Odporności Demokracji, m.in. poprzez nadanie mu podstawy prawnej, jasnego mandatu i osobnego budżetu.
1: Miłośnicy sztuki mają w ten weekend w Warszawie naprawdę sporo do zobaczenia. Już w piątek startuje 16. edycja Warsaw Gallery Weekend, największego w Polsce wydarzenia poświęconego sztuce współczesnej. W tegorocznej edycji bierze udział kilkadziesiąt warszawskich galerii, które przygotowały wystawy polskich i zagranicznych artystów. Będzie można zobaczyć zarówno malarstwo i rzeźbę, jak i fotografie czy bardziej eksperymentalne projekty. Organizatorzy zachęcają, żeby nie ograniczać się tylko do najbardziej znanych miejsc i spróbować czegoś nowego, bo co ważne, wstęp na wszystkie wystawy jest darmowy. A listę galerii znajdziecie na warsawgalleryweekend.pl.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: Ezra Collective i Ghibli Feeling.
1: Żeby uspokoić trochę nastroje, Maciek się przesiadł na drugi fotel, bo musiał się uspokoić trochę, więc...
0: Nie wiem, czy to mnie uspokoi, bo mam teraz ciebie po mojej prawej ręce, a tak. Jestem praworęczny.
1: Ale to jest groźba, czy o co chodzi?
0: Można rzeczywiście tak to rozpatrywać w kategoriach
1: można groźby. Rozpatrywać, ale to...
0: Aczkolwiek zostawiam to do twojej interpretacji. Masz do niej pełne prawo, Kamil.
1: Ja mam, ale ja bym chciał twoje sprecyzowanie, żebym ja się czuł bezpiecznie również.
0: Ja pozostawię takie słodkie niedomówienie.
1: Okej.
2: Okay. Alternator. Twój wybór. Twoja muza. SMS 886-971-971.
1: I moi drodzy, na jedynce Microdosing 070 Shake. Tak, trochę James Bond, ale nie ma ale 1-0.
0: Widziałeś ten fajny taki klip z finału US Open?
1: Nie.
0: Kiedy była 7 minuta meczu i realizator pokazał na zegar, że jest tam 0:07 i kamera wtedy poszła na Jamesa Bonda.
1: Ale na Craiga?
0: Nie. Kurczę, właśnie zapomniałem, jak on się nazywa ten aktor.
1: Daniel Craig?
0: Nie. A na kto? Pewno nie. Bond z lat 90.
1: Ten...
0: Pierce Brosnan.
1: Pierce Brosnan, właśnie.
0: Tak, to był Pierce Brosnan.

0: Yo, yo.
1: Little Sims на Джерси.
0: Yo, yo. Yo, yo.
1: Offense. Так się назвал этот кавалок, а до нас можно писать под 886-971-971.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.
1: A dzwonić można na 22-827-7205.
0: Yo.
1: Nie swoje by tutaj Kamila na tym miejscu.
0: No to wiesz, kwestia przyzwyczajenia. Ale żeby nie było, panie Maćku, ja też tutaj, tak wiesz, ja też tutaj się czuję, ja za każdym razem, kiedy siedzę na miejscu wspornikowym, że tak powiem, to się czuję nieswojo, że nie mam tutaj nie mam tutaj kontroli, nie mam władzy, nie wiem, co się dzieje.
1: Tak się czuję, tak powiem. Wiesz, dziwnie. Halo, dzień dobry, kto z nami?
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry, co tam się wyprawia?
0: Cóż za wesoły... Jesteście w radiu, to prawda? Udało wam się dzwonić na antenę. Jak macie na imiona?
2: Ola i Zuzia.
0: Ola,
1: cześć Ola, cześć Zuzia. I ktoś jeszcze z wami chyba jest.
3: I tata Artur.
0: I tata Artur. Tyle radości sprawić dzieciom, co? Zobacz. Jak się tata czuje z takim, no... I czy to taty pierwszy raz? To też dobre pytanie.
2: Tak.
3: Tak, potwierdzam, to mój pierwszy raz, jeżeli tata. Chodzi o telefonowanie. Natomiast dzieciaki mi bardzo mocno namawiały, żeby zadzwonić. I w końcu się udało.
0: A to udało. Spodziewałeś się, że odbierzemy?
3: Nie spodziewałem się absolutnie, dlatego dziewczyny są w szoku.
0: Słyszeliśmy.
3: Przygotowały sobie wstępnie, to powiedzą, natomiast chyba zapomniałem.
0: A co chciałyście powiedzieć? Dobrze, co chciałyście powiedzieć?
2: Że pozdrawiamy Pawła.
0: Kogo pozdrawiacie jeszcze raz? Kogo pozdrawiacie?
2: Pana Pawła z Wamu.
0: Pana Pawła?
1: Pana Pawła z Wamu.
2: Pawła.
0: Pozdrawiamy również pana Pawła. Na co chcecie zagłosować w tej parze?
2: Na dwójkę ja.
3: Trzy razy dwójeczka,
0: czyli offense dla was, Little Sims, z wielką przyjemnością. Bardzo przyjemnie się słucha takiego szczerego
1: tak,
0: uśmiechu, co nie?
1: A nie takie wymuszone, takie jak nasze. Nie. Dziewczyny, a czy wy do nas jeszcze zadzwonicie? Nie mówię dzisiaj, ale tak w ogóle.
2: Dobrze,
1: mam nadzieję, że się poczułyście zachęcone rozmową z nami.
0: Dziękujemy wam bardzo za to, że do nas zadzwoniłyście i mamy nadzieję, że do następnego razu. Trzymajcie się, pa.
1: I tata Artur niech się trzyma.
0: Tata też niech się trzyma. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: No siemanko.
1: Ja.
0: Pan, oj, coś chyba chory, co?
4: Tak, troszeczkę chory... Ale już się zdrowieją. Ogólnie dwójeczkę poproszę.
0: Dwójeczkę zapisuję.
4: A zamówienie jakieś małe takie?
0: No dawaj,
1: można spróbować.
4: Na pewno macie, bo puszczaliście, to bym poprosił i Wandę.
0: Iwende.
1: Myślałem przez chwilę, że chodzi o to animację, istnieje Wakanda.
0: Tak, myślałem, że Wanda i Banda to będzie.
1: No tydzień temu tak chyba Kajko zapadał.
4: Nie. Tak, to ja.
0: Dobrze, zobaczymy, co da się zrobić. Zapisałem sobie propozycję, a tymczasem, panie Kajko, na co głosujesz?
1: Już był.
4: Na dwójeczkę.
0: Tak. No dobra.
1: Kajko, a gdzie się tak przeziębiłeś?
4: Nad morzem.
1: O, a gdzie byłeś nad morzem?
4: Koło brzegu.
0: Ale to mówisz, tak. Jakby to było nic, a to jest coś.
4: No koło bo brzegu? Na chwilę na robocie, że tak powiem, zero balu, zero nic i to takie. I tylko się człowiek zawiało go i się przeziębił, o.
0: No tak.
1: To niech będzie przestroga dla wszystkich naszych słuchaczy.
0: Nie jeździ nad morzem.
1: Ale nie, na te zdradliwe jesienne dni, wieczory i poranki.
0: Oj tak.
1: To jest bardzo zdradliwe.
4: To, że rana tam to tak wiało, że o Boże.
1: Kajko powinien być naszym stałym ekspertem do spraw zawiania.
0: Do spraw pogody.
1: Bo on mówił właśnie tak, że się człowiek rozbierze i oboży i przewiany, no i no. Słychać.
0: I chwila, nie, chwila tak, nie uwagi, już tak. Przewiany.
4: Człowiek się spoci, rozbierze się i przewieje i gotowe.
0: I koniec, najgorzej. I porobione. Dobrze, Gajko.
1: Głupiej to tylko wyjść z mokrą głową z domu.
0: Życzymy ci powrotu szybkiego do zdrowia.
4: Ale trzeba mieć włosy wtedy.
1: To prawda.
0: O, a ty nie masz włosów?
4: Nie mam, a po co?
0: A, no tak, nie, spoko. Dobra, dobra. Papa, pa, Gajko.
4: Bym musiał układać się, żebym musiał, wiecie o co chodzi.
0: No wiemy, nie, wiemy.
4: Dobrze. Szkoda czasu.
0: Pa, pa.
4: O, trzymajcie się.
0: Ale ostatnio faktycznie jest tak z tą pogodą, że w środku dnia super, fajniutko, co nie, krótki rękaweczek, nawet można sobie wyjść bez żadnego problemu, ale jak tak wyjdziesz na dłużej i nie weźmiesz pod uwagę tego, że oj, będę wracać dzisiaj troszkę później może niż ten krótki rękawek na to pozwala, no to możesz się wpakować w niezłe tarapaty.
1: Ja dzisiaj jestem tego dobrym przykładem. Rano wyszedłem w
0: kurteczce
1: i w sweterku wyszedłem rano, a teraz jak tutaj zmierzałem, to musiałem zdjąć zarówno sweter, jak i kurtkę. Krótkie, bo cały mokry tutaj przyszedł.
0: No właśnie, ale jak będziesz wracał, to znowu będziesz musiał założyć
1: jak
0: kurteczkę.
1: Jak audycja dla emerytów.
0: A będziesz znowu musiał kurteczkę założyć, Maciek.
1: Audycja dla emerytów. A widziałeś, czym sąsiad jeździ? Złodziej? Złodziej.
0: Na 100% ukradł, nie ma innego wyjścia.
1: A co miał zrobić?
0: No, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo, halo. Dzień dobry, Patryk.
5: Dzień dobry, Kamilu.
1: Dzień dobry, Patryku.
0: Z czym do nas dzwonisz?
5: Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
5: Ja na dwójkę chciałbym zagłosować. Ja z głosem dzwonię.
0: Z głosem, na dwójeczkę.
5: Nie dzwonić, ale...
0: Nie ma problemu.
5: Elity, no to kampusa, no to też zadzwonię.
0: A, no wiem, nie może cię ominąć taka piękna gromadka ludzi, co nie?
5: O.
0: Musisz się do niej również zawiązać, dołączyć.
1: Patryku, czy ciebie przewiało już we wrześniu?
5: Nie, no to ty, ja jestem niezniszczalny. No, tylko ten, delikatne kaczątka kampusowe. A może dlatego, że mam włosy jeszcze, wiesz?
0: No i się wyjaśniło. Dobra, nie, no to tak, to wiadomo o co chodzi. No dobrze, dobrze.
5: Może Kajko jest, wiesz, hajtnięty i stracił włosy.
0: Dobrze.
5: A jeszcze nie.
0: No ty jeszcze nie, wszystko dobrze. Dobrze, panie Patryku, dziękujemy za oddanie głosu.
5: Dobra. Pozdrawiam.
0: Pa, pa. Swoją drogą chciałem powiedzieć, że ja też, kurczę, tak, jestem tym jako gardziołko, mnie tutaj pobolewa, wiesz, tutaj muszę odchrząknąć o jeden raz za dużo razy i już czuję, że coś tu nie gra, wiesz, Maciek?
1: To w dalszej części naszej audycji dla emerytów wrócimy do tego tematu na pewno.
0: Tak, tak, tak. Tu ja już czuję, że właśnie odchrząknąć tu bym chciał. I...
1: Będzie także rozmowa o problemach z kolanami i artrytyzmie jako takim.
0: No okej.
1: Tymczasem zwycięzca pery poprzedniej, Warsaw Afrobeat Orchestra, Cougar Remix, kupno-sprzedaż.

0: Warsaw Afrobeat Orchestra, kupno-sprzedaż w remiksie Gugara. Przechodzimy do kolejnej alternatorowej pary. Maciek, musimy zdynamizować tę audycję.
1: Dynamika.
0: Czekaj, ale musimy coś wymyślić.
1: Dynamika.
0: Dawaj, ale takie, wiesz, burza mózgów. Co możemy zrobić, żeby audycja była lepsza?
1: Pokłócić się, ale to już było.
0: Super
1: to już
0: pomysł, ale to już było. No dawaj. No, szybko.
1: Relacja z przystanku Biblioteka Uniwersytecka.
0: Myślę, że zwolnimy tempo tym
1: aj,
0: całym.
1: Zwłaszcza, że nic nie jeździ.
0: Nic nie jedzie akurat. No.
1: Wiem.
0: No.
1: To jest prawdopodobnie ostatni alternator w tym roku z tak ładną pogodą.

0: prawda. Dlatego The Chemical Brothers wjeżdżają na pełnej.
1: Ale zobacz, jakie bezczelne do nas piszą. Patrycja, możecie dać lepsze kawałki.
0: Co to mówię, za pomysł?
1: To jest już bezczelny pomysł.
0: Bezczelny.
1: I wtedy Patrycjusz, zmienić prowadzących. Nie
0: proszę.
1: Mam do was słów.
0: Nie, naprawdę. Gdzie jest Magda?
1: Ta Magda. Już się przestraszyłem.
0: Free yourself na jedynce. Jeśli to są dla was złe kawałki, to niestety lepszych nie mamy.

0: Piszcie do nas, można się jeszcze kto, jak ktoś się z nami nie przywitał, to można przed 18 jeszcze się z nami przywitać. Pod 886-971-971.
1: Jest to legalne.
0: O, albo jakiś fajny dźwięk nam wyślijcie na WhatsAppie.
1: O, fajny dźwięk! Alternator. Jeśli byście nam chcieli wysłać jakiś fajny dźwięk,
0: tak,
1: to my bardzo chętnie przyjmiemy jakikolwiek.
0: Tak, czy tak to naprawdę będzie kosiarka, czy jakieś suszarka, pukanie w stal,
1: czy żelazko, no nie no, wszystko no, wszystko. Przyjmiemy. No, czego byś nie przyjął?
0: Jak wam
1: nie,
0: się...
1: no jest, są rzeczy, których nie przyjmiemy.
0: Nie, ale... ja sobie nie wyobrażam rzeczy, które
1: ja
0: byśmy nie przyjęli.
1: Ja sobie wyobrażam jakichś rzeczy,
0: ja sobie nie wyobrażam. Ponieważ wiem, że nasi słuchacze to są ludzie kulturalni na poziomie.
1: Tak samo jak Patrycja, która napisała, że wita się z nami.
0: Witamy Patrycję, ale zobacz. Patrycja z jednej strony nas tutaj, prawda, przeatakowała, bo napisała, możecie dać lepsze kawałki, po czym się z nami kulturalnie przywitała.
1: Kulturalnie, oczywiście, wszystko w normie. Panie, odbieramy telefon.
0: Dzień dobry, kto z nami?
2: Witam prowadzący, Konrad z tej strony.
0: Witamy Konrada, prowadzący z tej strony.
2: Na jedyneczkę głosik.
0: Dobra.
2: Na początku, żeby formalność. Słuchajcie, zróbcie tak.
0: Dawaj.
2: Taka propozycja.
0: Dawaj.
2: Taka propozycja. Szczególnie dla tych, co byli niekulturalni i tam, że złe kawałki.
0: Dawaj. Dajmy im odpór, Konrad. Ale czuję.
2: Róbcie uwaga, propozycja, róbcie tak. Jak ktoś dzwoni i mówi, że na jedynkę albo na dwójkę, to wy mówicie, nie znasz się i według uznania sami przydzielacie losy.
1: To jest to!
0: Że nikt na to nie wpadł.
1: To jest pomysł. Tak, Konrad, ojejku.
2: Nie mówcie, na co przydzielacie głos, dopiero potem powiecie, kto wygrał.
1: Niesamowite.
2: Proszę,
1: absolutnie.
2: Bardzo, porady są za darmo.
0: Na krótkiej smyczy Konrad, was będziemy trzymać.
1: Konrad, dlaczego nie dzwoniłeś wcześniej? Tego potrzebowaliśmy, takiego głosu. Dać mu awans,
2: dopiero
1: teraz.
2: Dopiero włączyłem.
0: Konrad, zaraz po tym, jak zwolni się w naszym radiu stanowisko dyrektora programowego, dzwonimy do ciebie.
1: Dzwonimy do ciebie od ręki.
2: Dobra,
1: panie Konradzie, okay, jeszcze raz, poczekaj sekundę. Na co głosujesz?
2: Na jedynkę.
1: Nie znasz się, nie masz o tym pojęcia.
0: Konrad.
1: Maciek, zapisz tam po swojemu.
0: Konrad, ja zapisuję po swojemu.
2: Dokładnie.
1: No i super. Konrad, dzięki.
2: Siema.
1: Na razie. Hej. Widzisz, potrzeba to jednak dobrych, twardych głosów. Takiego twardego, to jest nasz Maciek, twardy elektorat. Wiesz?
0: Myślisz, że Konrad wejdzie na stronę Radia Campus i zobaczy, czy stanowisko dyrektora programowego jako takie istnieje?
1: No, ale wiesz, ale możemy stworzyć takie stanowisko.
0: Nie takie rzeczy, żeśmy w spółkach Skarbu Państwa robili.
1: Właśnie.
0: Dzień dobry, kto z nami?
3: Cześć, Paweł z tej strony.
0: Cześć, Paweł.
1: Paweł, szukamy pomysłów na większą dynamikę audycji.
0: Paweł, czy jakiś śmieszny dźwięk słyszałeś dzisiaj?
3: Ja dzisiaj słyszałem śmieszny dźwięk? Nie, dzisiaj nie słyszałem śmiesznego dźwięku.
0: A czy kiedykolwiek w życiu słyszałeś śmieszny dźwięk, Paweł?
1: Chyba tak, no.
3: Oj... Tak, jak moja żona się śmieje, kiedy próbuję komuś opowiedzieć kawał, to ona się rozpłaca. I nie jest w stanie mówić.
1: Ale co, to już w połowie kawału się zaczyna śmiać?
3: To jest bardzo śmieszny dźwięk. Ona po prostu nie jest w stanie wydusić ciebie słowa, a wydaje się, że zaraz wymleje.
0: Ale to musi być super zabawne. Podejrzewam, że to jest nawet bardziej zabawne niż te kawały.
1: To prawda, to jest dużo lepsze. To jest super fajne. Pozdrawiamy Aśkę, która też do nas dzwoni regularnie swoją drogą. Pozdrawiamy ją, bo...
3: Tak, a prawda jest taka, że ona nawet jak próbuje ten kawał opowiedzieć, tak w 90% się tak dospali.
0: Ej, Paweł, to niech Aśka do nas zadzwoni i nam opowie kawał.
1: I nam opowie kawał jakiś. O tak.
0: Będzie taka dynamika.
3: Ja potrzebujemy. Ja powiem, bo właśnie dojeżdżam do domu.
1: No i super, powiedz jej, że ma zadanie.
3: Dzisiaj, ja w zasadzie to nie ma znaczenia, co jest dzisiaj, bo Konrad też powiedział, jak wy będziecie głosować, także to nie ma znaczenia.
1: Dobra, tylko niech opowie jakiś super śmieszny kawał. To ja taki najśmieszniejszy, jaki zna.
3: Dobra, to zaraz już jej mówię.
1: Dobrze, panie Pawle, na co głosujesz?
3: Na dwójkę, ale to nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia, nie znasz się. Na po co głos?
0: Nie ma.
1: Na razie.
0: Trzymaj się. Odbieramy telefon. Dzień dobry.
1: Mam przyjemność. Halo. Jak masz na imię?
4: Tymek.
1: Tymek, bardzo miło się z tobą, bardzo miło cię słyszeć na naszej antenie. Co tam u ciebie słychać? Co dzisiaj porabiałeś?
0: Jeszcze raz, Tymku, co robiłeś dziś?
4: Jeździłem na gokartach.
0: A jeździłeś na gokartach?
1: Tak, a to dobry dzień miał, wow. Tymek. Dobry dzień, fajny, dobry.
0: Jakie tam wyniki?
1: Wykręcałeś? Oj, coś słabo was słyszymy strasznie. Przepraszamy, ale coś słabo strasznie słyszymy. Musimy poprawić jakoś połączenie w jakiś sposób.
4: Może teraz lepiej, bo teraz ja muszę zrobić telefon. Tak, cześć Kasia.
1: Cześć Kasiu, miło cię słyszeć.
4: muszę to powiedzieć tutaj do Tymona, że Tymek w końcu dzisiaj usłyszał.
1: No i uwaga, uwaga, uwaga. 3, 4. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Brawo! Nie ma problemu, Tymku. Wszystkiego najlepszego dla ciebie z okazji twoich 8 urodzin. Na co głosujecie?
5: A co jest na jedynce, a co na dwójce?
1: Na jedynce?
0: The Chemical Brothers, Free Yourself na jedynce.
1: A na dwójce Feelings, Cassius na ficie, Corrupt FM.
0: Dobra.
1: No dobra.
0: Z wami się nie będziemy kłócić, nie bo będziemy. Tymek ma urodziny.
1: Tymek ma urodziny.
0: Tymek, a czy chciałbyś coś usłyszeć na naszej antenie, jakiś twój ulubiony numer?
1: No, jeszcze raz?
5: Goliwa!
0: Niestety, bardzo jakość połączenia osłabła w tym momencie.
1: I nie słyszymy was zupełnie.
0: Wszystkiego najlepszego,
1: na razie,
0: Tymku, jeszcze raz.
1: Cześć. Ciekawe, jaki kawałek zaproponował, bo nie usłyszałem. Dzień dobry.
0: O, nie odebrałem.
1: A to wiesz, kto to dzwoni?
0: Asia dzwoniła.
1: No właśnie, Asia
0: dzwoniła. Tak się
1: dzwoniła,
0: śmiała. Chciała
1: że już nie mogła,
0: kawałek,
1: musiała.
0: Się rozłączyła.
1: Już się rozłączyła. Czy poczekamy na Asię, aż zadzwoni jeszcze raz, myślisz?
0: Możemy chwilę poczekać.
1: Nie, dobrze. To my poczekamy, ale Asia do nas jeszcze zadzwoni. Spokojnie. Little Sims, moi drodzy, i Offense teraz na naszej antenie. Jak macie jakieś jeszcze lepsze pomysły do tego...
0: A ktoś tam wysłał jakiś dźwięk. Poczekaj, tylko
1: nie
0: zrobię.
1: Napisane jest, nie słuchajcie przed emisją i tego się chyba boję najbardziej.
0: Nie, to my właśnie posłuchamy przed emisją.
1: Tak? Posłucham przed emisją?
0: Tak.
1: Kurczę, ale
0: gdzie jest napisane, nie słuchajcie przed
1: tam,
0: emisją?
1: Zobacz, tutaj masz, zobacz.
0: Nie, ale ja mówię o tym, zobacz, tu jakiś motor ktoś nam wysłał.
1: Aha, ale to włącz. No fajnie, fajnie, fajnie.
0: No
1: fajnie,
0: dobrze.
1: Fajnie. No dobra, ale tego posłuchamy przed emisją.
0: Tak.
1: Ja, no, słuchacz napisał, najlepszy dźwięk świata, nie słuchajcie przed emisją, trust me. I to są właśnie wiadomości, których definitywnie posłuchamy przed emisją.

0: Little Sims.
1: Aha!
2: Offense.
3: Offense, tak się nazywał ten kawałek. Ciężkie czasy, Maciek, ciężkie czasy przyszły.
2: Na coś poważniejszego.
3: Tak, przechodzimy do sekcji muzyki poważnej. Otwieramy wielką księgę specjałów siostry Kucia.
2: Jeżeli macie taką możliwość, to zasiądźcie w swoich aksamitnych fotelach, zarzućcie prawą nogę na lewą, zawrzyjcie dłoń na brzuchu albo na splocie słonecznym i oddajcie się muzyce.
3: Tak, ja sobie wyobrażam, że każdy z naszych słuchaczy ma taki fotel, ale wiesz, satynowy.
2: Tak.
3: Taki z pikowaniami.
2: Satynowy?
3: Satynowy z pikowaniami. Mhm. Taki fotel.
2: Z pikowaniami, to tak.
3: Jaki kolor tam, bez różnicy już, ale satynowy, pikowania i taki duży, wiesz, że...
2: Tak, że się można zapaść.
3: Co nie? Tak, tak, że się topią w tym fotelu, jest super wygodny, ale jak będziecie na nim spali, to będzie bolał, bo to będą bolały plecy. To jest takiego typu fotel, ale kusi, żeby w nim zasnąć. Wiesz, o jakim fotelu mówię?
2: Wiem, ale nie każdego muszą boleć w nim plecy.
3: Nie no, jak zaśniesz na takim fotelu, to zawsze ci będą bolały, bo
2: nie... Nie.
3: Tak.
2: Wydaje mi się, że nie.
3: Nie masz takiego fotela, dlatego.
2: Nie mam.
3: Ja też nie mam.
2: Ja bym zakończył w tym momencie naszą audycję. Ale nie zrobimy tego, ponieważ zagra zaraz pieśń.
3: Pieśń wybrzmi dzięki panu Najotekowi razem z Kyzwolem.
2: Najotek brzmi jak nazwa jakiejś konsoli, którą wyprodukowali Japończycy.
3: To prawda, brzmi Najotek. Bardzo podobnie. Najotek, fajne, fajne. I będzie się ten kawałek, ten utwór muzyczny odnosił do ciała.
2: Ciała. Ciała w takich, można powiedzieć, uniesieniach. Mm-hmm. Można tak powiedzieć.
3: No, ciała w uniesieniach, jak najbardziej.
2: Czy jakbyś w tym fotelu, jakbyście już siedzieli, aha, a pewnie część z was już siedzi, aha, to by was wgniotło w ten fotel. Za przeproszeniem.
3: Ale to wszystko, wiesz, w granicach rozsądku jest.
2: Oj, obawiam się, że jeżeli nasi słuchacze za chwilę usłyszą rzeczywiście, co dla nich dzisiaj przygotowaliśmy, to nie wiem, czy rzeczywiście pierwsza myśl, która im przyjdzie do głowy, to będzie w granicach rozsądku.
3: Nie no, w granicach, uważam, w granicach. Tak czy inaczej. Teraz na naszej antenie, moi drodzy, Body Rave od Najoteka i Kyzwola, również z albumu Body Rave.

0: w Niotech Kiss Wall przed chwilą na naszej antenie, ale to już był dobry kawałek, jejku, ale smaczny, ale świeży taki, ojej.
1: Kamil tutaj pod nosem właśnie mówił, ale dobre,
0: siadło,
1: ale
0: dobre.
1: Świeże.
0: Ja muszę wam się przyznać, świeże, że ja ten kawałek pierwszy raz go słyszę tutaj na antenie w ogóle, ja po prostu ufam temu, co się tu pojawia na tej, w tym miejscu, Wielka Księga Specjałów Siostry Kucia nigdy mnie nie zawiodła jeszcze, więc zapewniam was, że was też nie zawiedzie, jak sprawdzicie sobie całą playlistę na Spotify'u i zobaczycie, co leciało historycznie na tej antenie, żeby wam pasowało.
2: Już 227 pozycji na...
0: Tak, tak, tak. I w ogóle wiesz, i ludzie bardzo sobie cenią te playlisty, dlatego że zobacz, 522 osoby sobie zapisały te playlisty już.
2: 522 osoby to bardzo dużo.
0: Tak, tak, tak. No nie.
2: Pozdrawiamy te osoby.
0: Tutaj naprawdę znajdź teraz 522 obserwujących na Spotify. Powodzenia. To nie jest

0: Crowd Goes Mild. Of Norway odpowiada za ten numer. I on jest trochę taki właśnie, żeby sprawić, żeby tłum wyspokojniał, ale...
1: Na czym polega ta gra słowna, Kamilu, bo ja...
0: No bo mówi się, że crowd goes wild. Aha. Normalnie, a mild to jest zupełnie coś przeciwnego, więc dlatego jest to śmieszna gra słowna.
1: U mnie na targówku nie mówi się crowd goes wild, dlatego nie załapałem.
0: A co się mówi u ciebie na targówku?
1: Dzień dobry.
0: Mam kilka takich dobrych żartów teraz w głowie, ale...
2: Kamil, wszyscy od kilku lat na nie z niecierpliwością czekamy.
0: Ale nie mogę ich powiedzieć na antenie, no. To jest propozycja numer jeden.

0: serce już tak się bujamy bardziej, tupiemy nogą.
1: Tisu.
0: Dobrze to czytam?
1: Tisu przez F.
0: Tisu.
1: Tisu.
0: Tisu. Skrillex, Randomer, Blawan i McDreeka odpowiadają.
1: Brawo!
0: Good job.
1: Good job, Maciek. Maciek, good job.
0: To na dwójeczce 228277205. Dzwońcie do nas. Można powiedzieć tak, na co głosujecie, to po pierwsze. Można powiedzieć też, co śmiesznego ostatnio słyszeliście. Jakiś śmieszny dźwięk.
1: Możecie.
0: Będzie też dzwoniła Aśka i nam opowiadała kawał.
1: No w ogóle ile się rzeczy wydarzy, co nie? No i super, odbieramy, Kamilu. Spróbujemy odebrać telefony. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: Dzień dobry, macie przyjemność z Patrycją.
0: Dzień dobry, Patrycjo.
2: Ja chciałabym zagłosować na jedynkę, czy to się jeszcze będzie liczyć, czy też nie?
1: Nie, no nie znasz się, Patrycja, no wiadomo, że nie będzie się liczyć.
0: Patrycja, jakbyś się znała.
2: No, panie, no
0: to jeszcze jako tako, ale to daj spokój.
1: No tutaj była chwila, chwila była takiej.
0: My ci nie powiemy.
2: Ale myślałam, że jak już... Dobra, bo ja myślałam, że jak przeskoczyło już na 18, to już się wyzerowało, już się nie liczę, ale dobra.
0: Szczerze, Patrycja, między nami, jakbyś nam o tym nie przypomniała, to byśmy chyba oboje o tym zapomnieli.
1: Naprawdę, to nikt o tym nie pamiętał z nas już.
2: No, no, no dobra, no to jakby coś to jedynka.
1: Dobra.
2: A mogę wam wysłać, mogę wam zaprezentować śmieszny dźwięk?
1: Dawaj. Uwaga.
2: Uwaga. Słychać było?
1: Słychać. A co to było?
2: Nie wiecie co to jest?
0: Trąbka od roweru?
2: Kurczak.
0: A kurczak.
1: Ja tak coś czułem, że to może być coś gumowego.
0: To
1: no.
0: Są takie kurczaki, które tak, ludzie sobie tak, czasami tak. Do zderzaków przyczepiają, tak. żeby słyszeć,
1: czy już zaparkowali dobrze.
0: Tak.
2: Ja mam w samochodzie jako taką wersję w razie czego rozweselającą. A. Także to jest to.
0: I odstresowującą.
1: Fajne, ja też bym taką chciała.
2: Jest taki jeden sklep, w którym to można kupić w miarę w dobrych pieniądzach. Na literkę P.
1: A,
2: jakby coś.
1: To chyba wiemy nawet jaki.
0: Polski sklep.
2: I na końcu O.
1: Polsko.
2: No.
0: Polsko. Dziwny sklep.
1: No, nie słyszałem jeszcze.
2: Dobra, tam napiszę wam. To jeszcze mogę coś powiedzieć śmiesznego, jeżeli mam jeszcze
0: ale,
2: czas antenować.
0: Ale kombo, Patrycja.
1: Matryt naprawdę.
2: Słuchaj, bo ja już dawno nie dzwoniłam.
0: No wiemy.
2: Albo nic, nie?
0: Dawaj.
2: Ale nie słyszę, żeby ci powiedzieli, ale się stęskniliśmy, w ogóle fajnie, że dzwonisz.
1: Nie no, Patrycjo, bo nie zdążyliśmy jeszcze to powiedzieć, tak? Chcieliśmy to powiedzieć.
2: No dobra, to mówię. Podjeżdżam ostatnio na tankowanie, no więc zatankowałam, zobaczyłam, ile tam wyszło, wchodzę, żeby zapłacić. I mówię do tej pani, która tam obsługuje, mówię, czy wie pani, czemu służą te ręczniki przy dystrybutorach? Ona tak patrzy, mówi, no nie wiem, ja mówię... temu, żebyśmy ocierali łzy po tankowaniu.
1: No, dobre.
0: No,
2: no dobre, ona mówi, no teraz to tak.
0: Miłe,
2: fajne. Ale to nic nie zaśmiała, także wiecie, no.
1: No.
2: Dobra. No to tyle, to spadam.
1: Ale tutaj też chcę zaznaczyć, że faktycznie ostatnio nawet ja tankowałem i słyszałem i powiem wam, że drugi raz już słyszałem rozmowę na stacji benzynowej o tym, jak drogie jest paliwo, gdzie nikt nigdy nie rozmawia ze sobą na stacji benzynowej. Teraz mam wrażenie, że to jest taki dobry początek rozmowy dwóch nieznajomych ludzi na stacji benzynowej. Paliwo drogie, no...
0: Wszystkim singlom polecamy, no. Bo to jest dobry motyw na rozpoczęcie rozmowy.
1: Tak, to jest dobry motyw. Faktycznie, jak widzicie jakąś ładną panią bądź pana, to fajnie jest rozpocząć rozmowę, ale drogie paliwo, ale co? No i on zawsze odpowie, no.
0: No ale wyobraź sobie, co? Diesel po dychu, co?
1: No. A ja tankuję benzynę. No
0: dobrze.
1: I taki ten... Patrycio, stęskniliśmy za tobą bardzo, trzymaj się i dzwoń do nas częściej.
2: Trzymajcie się, ciepło.
0: Dobrego
1: nawzajem. Pa, pa.
0: Cześć.
1: I staramy się odebrać dalej telefon, a znaczy zaraz to zrobimy. My oczywiście, jak tylko wykręcicie numer na 22 827 72 05. Jakbyście mieli jakieś ciekawe dźwięki, też bardzo chętnie przyjmiemy. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, Krzysiek z tej strony.
0: Cześć Krzysiek.
3: Krzysiu.
0: Krzysiek, musisz sobie radio wyciszyć w tle, bo wraca.
3: Jasne, sorry. Jadę samochodem, to zawsze jest problem, ale teraz lepiej?
1: Teraz jest fajnie,
0: jest pięknie.
3: No to git. Słuchajcie, przede wszystkim pierwsze pytanie, o jakiej playliście mówiliście? Może nazwy podajcie, jak omawiacie playlistę, bo zainteresowaliście.
1: Podałem, tak podałem.
0: Uwaga, podajemy hasło lista.
1: Ale uwaga, Wielka Księga Specjałów Siostry Kucia. Tak się nazywa playlista.
3: A. Okej, okay, rzeczywiście było mówione.
0: Siostra Kamila, pomimo tego, że jest w zakonie, to prowadzi listę, playlistę z techno na Spotify'u.
1: Tak, dobra, dokładnie.
3: Ja obserwuję, że to jest nazwa tej playlisty.
1: Tak, spoko. Wiem, ale wiem, no jest długa i niechwytliwa, więc o to w niej chodzi.
3: Tak, kawałek, który leciał przed tym, rzeczywiście fajny, myślałem, że to jakiś remix OBG, prawdę mówiąc, nie wiem, może jest, nie pamiętam.
1: Może jakiś sample, ale nie, ja szczerze mówiąc tego nie usłyszałem, panie, no.
3: Krzyśku. Co do Prodigy, no to pewnie oni też samplowali, nie? To był sample sampla w tej sytuacji.
1: Nie no, każdy natomiast... coś tam kiedyś samplował, więc wiadomo, że...
3: Oczywiście. Kultura remixu, nie?
1: Już nie ma oryginalnej.
0: Kto nigdy nie samplował, niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Dokładnie tak.
3: Niech ten pierwszy rzuci samplem. Dobra. Głos na jedyneczkę, mimo wszystko, taki bardziej stonowany, ale tutaj dzieciaki wybrały. Nie wiem, czy pewnie nie będzie ich słychać, ale no, jak możecie, to plus 3 głosy na jedynkę.
1: A to musimy usłyszeć, spróbujmy.
3: Dobra, dzieciaki, odezwijcie się. Okej, okay, nie.
1: No to dobra, niestety, dobra. Niestety jeden głos zapisany, ale Krzyśku, dziękujemy ci bardzo za twój telefon do nas i trzymaj się ciepło i na razie.
0: Cześć Krzysiek.
3: Dzięki, miłego.
1: Miłego, pa. 22 827 7205. Maciek się uśmiecha cały czas.
0: No. Wyobraziłem sobie, że Krzysiek jedzie autobusem i mówi do jakichś dzieci w autobusie: dzieciaki, odzwijcie się, jedynka czy dwójka?
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: A cześć, Michał z tej strony.
1: Cześć Michał, Józek.
0: Co tam u was, panowie?
4: Tylko nie wiemy, na co głosować, bo i tak wiemy, że macie rację, ale nie wiemy, co jest, jakie są numery.
1: Na jedynce Crowd Goes Mild of Norway, a na dwójce Skrillex, Randomer, Blavan i Magderika w kawałku Fizzle.
4: No to dla mnie dwójeczka.
5: Dla mnie też.
1: No i dwa razy dwójeczka dla was zapisana. W takim wypadku nie ma żadnych problemów. Dokąd zmierzacie? Czy już do domu, czy raczej macie inną destynację w dzisiejszym dniu?
5: Do domu.
4: Do domu, wracamy. Także dzień prawie kończymy, na szczęście.
0: A to był dobry dzień, czy to nie był dobry dzień?
5: Dobry.
0: O, i to mi się podoba. Zgoda, w rodzinie, w narodzie.
1: Fajnie, i wszyscy się cieszymy, jesteśmy uśmiechnięci. I to o to chodzi. Panie Michale, panie Józku, do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Do widzenia.
1: Pa, pa.
0: Cześć, panowie.
1: Zawsze, kiedy dzieci mówią do widzenia, ja sobie uświadamiam, jejku. I to nawet w normalnym życiu, wiesz, nie, że w radiu, bo w radiu to jakoś tak, wiesz...
0: Dzieci mają taką bardzo fajną...

0: Nie ma żadnego przepisu w kodeksie wykroczeń, który by mi tego zabraniał, wiem.
1: No, to w czym problem?
0: Myślałem, nie miałeś tak, że jako dziecko myślałeś, że coś
1: tak,
0: się robi,
1: myślałem,
0: a później się okazało, że tak się nie robi?
1: Można, ale to nie chodzi o to, że tak się nie robi, no.
0: No, są pewne rzeczy, których się nie robi.
1: No, to możesz zrobić.
0: Bardzo lubię te jałowe dyskusje. Naprawdę.
1: Ja chciałem wrócić do mojego wątku, który chciałem poruszyć.
0: Słuchamy.
1: Ale wrócę do niego później, bo widzę, że jesteśmy już, że czas
0: nas słuchamy.
1: To nie słuchamy.
0: A zwycięzca tak. pary poprzedniej? Kto wygrał w parze poprzedniej?
1: No już masz ustawione wszystko.
0: A, tak. Czyli chemiczni bracia wygrali
1: tak,
0: w parze poprzedniej.
1: Dokładnie.

0: Punktualnie 18.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Współpraca polsko-włoska, podwyżki gazu, a także już jesień, czy jeszcze lato, czyli co czeka nas w pogodzie.
1: Wiadomości.
0: Sytuacja w Ukrainie, zagrożenie ze strony Rosji, mobilność wojsk, współpraca przemysłowa, w tym wspólne zamówienia w ramach unijnego instrumentu SAFE. To tematy, które poruszyli wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz i goszczący w Warszawie minister obrony Włoch Guido Crosetto.
2: Polska i Włochy nie chcą być samotnymi wyspami. Polska i Włochy chcą ze sobą współpracować i budować silniejsze NATO i silniejszą Europę, gotową do brania odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Mówił wicepremier. Polska i Włochy chcą teraz bliżej współpracować m.in. przy zakupach sprzętu wojskowego i projektach przemysłowych. Gaz w Europie mocno drożeje, a przed zimą rosną obawy o dostawy. Cena surowca jest najwyższa od kilku lat, a w przeciągu miesiąca gaz podrożał o ponad 1/3. Powodów jest kilka. Napięcia na Bliskim Wschodzie, ryzyko problemów z dostawami i niepewność przed sezonem grzewczym. Eksperci ostrzegają, że jeśli zima okaże się chłodna, Europa może stanąć przed trudną walką o dodatkowe dostawy gazu, a to może oznaczać kolejne podwyżki. Jutro w Warszawie startuje Europejski Tydzień Mobilności, czyli tydzień bogaty w atrakcje dla miłośników komunikacji miejskiej, rowerów i aktywnego poruszania się po mieście. W sobotę na Placu Centralnym i Marszałkowskiej będzie można zobaczyć z bliska współczesne i zabytkowe autobusy oraz tramwaje, a także pojazdy techniczne. Będą też rowerowe akcje i Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, czyli TRAEM. A na zakończenie 22 września Dzień Bez Samochodu. Tego dnia warszawska komunikacja miejska będzie bezpłatna. Szczegółowy program wydarzeń znajdziecie na stronie Urzędu Miasta, a tegoroczne hasło akcji to mobilność dla każdego.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy z każdą godziną będzie się ochładzać. Temperatura spadnie do 12 stopni, jednak niebo powinno być bezchmurne. A o tym, co czeka nas jutro, opowie Marcel Schneider.
3: Jutro w Polsce pogoda będzie się zmieniać. Na wschodzie początkowo pogodnie, a na zachodzie więcej chmur, przelotny deszcz i lokalne burze. Temperatura od 20 stopni na północy i północnym wschodzie do 26 na południu. W Warszawie słonecznie i ciepło do 25 stopni. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. W nocy pojawi się deszcz, a temperatura spadnie do 14 stopni. W czwartek ochłodzenie. W stolicy około 18 stopni i przelotny deszcz.
1: KKKK Campus. Same sztuki.

0: 35 minut po godzinie 18:00. Zuza i Łęda i kawa przed chwilą na naszej antenie. A my, moi drodzy, przenosimy się do ostatniej alternatorowej pary dzisiaj.
1: Potwierdzam wszystko, co powiedział mój przyjaciel i przedmówca Kamil Kuć. Mm-hmm. Zobacz, Kamilu, zaczynaliśmy w konflikcie tę audycję, a teraz już jesteś moim przyjacielem.
0: No i super, tak jak co tydzień, Maciek.
1: Niestety jednak doszło też do smutnej sytuacji w międzyczasie, ponieważ musieliśmy zapalić światło. Pierwszy raz od kilku miesięcy w trakcie naszej audycji musieliśmy zapalić światło. Już tydzień temu tu siedzieliśmy w półmroku,
0: ale było takie, że
1: daliśmy radę.
0: Tak, to było takie, że no możemy zapalić, ale...
1: Jeszcze nie trzeba.
0: Jeszcze chwilkę tego słoneczka, niech to... Minimalnie. Otwórz bardziej rolety, mówiliśmy
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, a teraz już nie było. O godzinie dokładnie 18:21 zostało zapalone światło i ciekawostka. Przy okazji odkryliśmy, że dzisiaj zachód słońca jest o 18:51. Samo w sobie to nie jest jakieś bardzo ciekawe, ale zachód słońca o 18:51 jest tylko raz w roku.
0: Dlaczego?
1: To się zastanówcie.
0: Pozostawiamy wam.

0: Gangi na jedynce, na ostatniej parze Waltek na torze.
1: Można tutaj spotkać dość ciekawych ludzi, którzy sami...
0: Spy Style na, jest artystą tego kawałka. Jeśli chcecie, żeby poleciał do końca, to zagłosujcie na jedynkę, dzwoniąc na 228-277-205 i porozmawiając z nami na jakikolwiek temat, albo pisząc SMS-y, o których zaraz wam powie Macie.
1: Człowiek zachowuje się jak zwierz, to miasto to wielka rzeźnia. Wiesz jak...
2: Alternator.
0: Czas.
3: Karol Aleksander zremiksował Belmondziaka, konkretnie kapcze Belmondziaka i wyszło mu to. Karol Aleksander zremiksował Belmondziakowi kapcie.
0: Maciek, ale żart! Ojej! Wow! Ojej! Królu komedii! Legendo humoru! Płaga, może nie z moją córką.
3: Wiesz, wiesz, takie dochodzenie po domu, kapcie.
0: Ojej.
4: Czas. Wsiadam do auta.
3: W kapciach.
4: Fast car Tracy Chapman.
3: Ej, ale wsiadłoby, dobrze,
0: no nie,
3: pasowało.
0: Świetne, w kapciach byłoby super.
4: Po pułapka, wsiadam do auta. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas.
1: Alternator.
0: To skoro Maciek nie powiedział,
3: ja powiem, już bo sobie przypomniałem. 886-971-971. Głosujcie na jedynkę bądź dwójkę. Możecie też nam coś miłego napisać na WhatsAppie, ale także tradycyjnie SMS-owo czekamy.
0: I pamiętajcie o tym, że ostatnio dostałem odpowiedzi, znaczy dostałem pytania od słuchaczy, wiesz. Dostawaliśmy z Maciekiem pytania od słuchaczy, ale jak to, te SMS-y do radia takie darmowe są normalnie?
3: Tak.
0: No i są normalnie darmowe.
3: Mnie dziwi, że jeszcze kogoś to może dziwić.
0: No co nie?
3: Komercyjne stacje dalej sobie kasują.
0: Naprawdę,
3: jakieś takie...
0: tak. I to dziki pieniądz. Boże. Dziki pieniądz się za to kasuje, wiesz. To jest... No ale oni tam mają, wiesz, jakieś takie loterie i w ogóle.
3: Nie, no, no dobra, jak ktoś jest pazerny na jakieś radiowe loterie, no to już trudno, ale... Za zwykłego SMS-a do jak na antenie,
0: no, to nie ma, nie ma, to takich SMS-ów to nie ma nawet. Tam,
3: nie ma nawet.
0: No,
3: takich,
0: no co, no, ty słyszałeś kiedyś?
3: Rzeczywiście.
0: No to w ogóle
3: tam nie ma na to czasu i miejsca, bo jest, trzeba puścić reklamę i dwie zapowiedzi.
0: Trzeba puścić, nie, źle powiedziałeś, trzeba puścić 10 reklam, potem piosenkę i kolejne 10 reklam.
3: Tak, ja jestem wielkim fanem sponsorów, na przykład prognoz pogody w audycjach komercyjnych. Że prognoza pogody ma sponsora. Co tam sponsorować,
0: ej,
3: ludzie?
0: Ej, dobra, to nie możemy szaleć, Maciek, dlatego,
3: a,
0: że...
3: A, też mieliśmy. Zachód słońca 18:51, tylko raz w roku. Raz w roku. O, właśnie. Zachód słońca, sponsor. Ale ktoś na WhatsAppie odkrył nam naszą tajemnicę.
0: To prawda, o, dobrze.
3: Że jak za pół roku będzie zachód słońca, no i by wypadało, że, no bo skoro dzisiaj jest o 18:51 zachód słońca, no to za pół roku też powinien być zachód słońca 18:51. Wszystko by się zgadzało, tylko że za pół roku będzie obowiązywał czas zimowy.
0: Dokładnie, i w związku z tym nie będzie zachodu słońca 18:51, a od razu o 19 z 17:51 przeskoczy.
3: Nie, źle nawet mówimy. Bo za pół roku znowu będzie czas już letni.
0: Letni, no.
3: Tak, dlatego będzie 19 już.
0: Tak.
3: Tak, bo już nie będzie zimowego.
0: A bo mówiliśmy o zimowym czasie. No, będzie zmiana czasu, po prostu o to chodziło. No. A recepturniej? No i co z recepturniejem?
3: No i tak? Dalej nie trzeba płacić za SMS-y.
0: Dalej nie trzeba płacić. No może nic nie wygrywacie, ale...
3: No właśnie.
0: Nie, no wygrywacie przepisy i wieszą chwałę i glorię.
3: Czy nam się popsuł telefon, bo nikt nie dzwoni?
0: Nie popsuł nam się telefon, Maciek, po prostu nikt nas nie lubi.
3: Ale jesteście.
0: 228-277-205. Możecie udowodnić nam, że nie mamy racji, albo potwierdzić, że nie mamy po prostu. Może tak, może też tak być. Możemy nie mieć racji.
3: Na dzisiaj na koniec nie zadzwonić.
0: No miał. Te recepturniej też miał sponsora.
3: Ale ja nie krytykuję jako takich sponsorów w radiu i kogo, nie wiem, reklamodawców, tylko akurat sponsora prognozy pogody.
0: No i co?
3: Był u nas kiedyś sponsor prognozy pogody?
0: Mógł
3: się zdarzyć.
0: No bo korki kiedyś były nawet sponsorowane.
3: Przez miasto stołeczne Warszawa.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzwonimy, żeby pokazać, że istnieje możliwość zadzwonienia.
3: No i wspaniale.
0: Super, Danielu, bardzo miło cię słyszeć.
3: Kim jesteś, Danielu?
5: Siemię. Was również. Jestem człowiekiem.
3: Ale z kim?
0: Ale z kim? Z kim?
5: Ty również jest człowiek. Z synem.
0: Z synem, okej.
5: Okay.
3: Julian.
5: Przedstaw się, Julianie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Julianie.
0: Pozdrawiamy serdecznie pana Juliana, a tymczasem zapytamy, gdzie zmierzacie?
5: Zmierzamy na basen.
0: Pierwsza osoba, pierwszy telefon dzisiaj, który nie zmierza do domu. Ja zawsze lubię takie telefony właśnie.
3: Tak.
0: Jak destynacją nie jest dom. Bo coś ciekawego przynajmniej jest. Coś można zapytać o ten basen.
3: Ciasno jest na basenie we wtorek wieczorem?
0: Nie, dlaczego?
5: Nie wiem, bo jeszcze tam nie dojechałem, ani prowadzę grafiku i to nie jest nasz regularny dzień.
0: No właśnie.
3: Ale zobacz, Kamil w ogóle jakby nie pomyślał nawet, żeby iść we wtorek wieczorem na basen, a udzielił mi odpowiedzi w pół sekundy.
0: No bo to...
3: On wiedział, że we wtorek wieczorem na basenie
0: nie jest ciasno.
3: Bo kto chodzi
0: we wtorek wieczorem na basen?
3: Danielu, Julianie, na co głosujecie?
5: Ale byliśmy tydzień temu w poniedziałek i nie było dużo.
3: Nie było.
0: No właśnie, widzisz, rozumiem. Miałem rację. To jest naturalna odpowiedź, że nie ma ciasno w Warszawie. Wiesz, kiedy będzie ciasno? W piątek wieczorem, w sobotę wieczorem będzie ciasno, w niedzielę wieczorem będzie ciasno. W każdy dzień będzie, znaczy w każdy weekend będzie ciasno, w piątek też będzie ciasno, ale poniedziałek, wtorek, środa, czwartek to już są takie dni, których można sobie spokojnie chodzić.
2: Pojechać na cały dzień na basen.
5: Cały dzień? Chyba odkryty.
0: Chyba byś był zmęczony cały dzień na tym basenie, wydaje mi się.
2: Ale ja muszę iść na basen.
0: Nie no, rozumiem.
5: Doskonale.
0: Musisz zabrać Juliana na jakieś wakacje, żeby cały dzień na basenie siedział w hotelu.
5: Pływanie. Możemy tak zrobić.
0: No,
5: na
0: all inclusive, co nie? No. Dobrze, Danielu, na co głosujecie?
5: Głosujemy na jedynkę. Nie wiem, co było jedynką i dwójką, ale niech będzie jedynka.
3: Dobrze, a czy Julian też na jedynkę?
5: Na Julian głosujesz na jedynkę czy dwójkę?
2: Dwójkę.
3: Dobra.
0: Dwójkę. No i widzisz, klasa. Dobre.
2: Ma 25.
3: Dobrze. Julek się orientuje w numerach piłkarzy FC Barcelony, za co go już szanuję bardzo. Dziękujemy panowie.
0: Pa, pa.
5: Cześć. Dzięki, miłego wieczoru, pa, pa.
3: Ale podobało mi się, jak ty się tutaj produkowałeś o tym, w jakie dni tygodnia jest ciasno na basenie, w jakie nie, jakby poniżałeś mnie przed słuchaczami i wtedy Julian cały na biało. Chciałbym kiedyś pojechać na cały dzień na basen. Z rozbrajającym spokojem w głosie. I cię zamknął. Odbieramy. Dzień dobry, kto z nami?
0: Tak, jesteście na antenie.
6: O, to weźmiesz to, a ja wezmę resztę.
0: Myślisz, że zadzwonili do nas z kieszeni?
3: W sumie to by było ciekawe.
0: Chyba zadzwonili z kieszeni.
3: Pawle!
6: Nie no, starcie na pewno, tylko bardziej mi chodzi o piątki dla maluchów.
3: Dobra, chyba jednak.
0: Ale Jay, czy Paweł mówi do nas? Może nie.
6: Nie wiesz.
0: Ale zadzwonił do nas z kieszeni, Paweł.
3: Ale ja nie chcę jakichś prywatnych rozmów podsłuchać, ale ciężko to nawet nazwać podsłuchem.
0: No nie wiem, sam zadzwonił.
3: Paweł. Paweł.
0: Halo, Paweł.
3: Ciekawe.
0: Paweł!
3: Wydaje mi się, że wysiadł z samochodu.
0: A wiesz, co mi się wydaje, że kliknął telefon, co nie?
3: Aha.
0: Wsadził go do kieszeni, żeby się dzwonił, bo widział, że długo nie można raz dodzwonić, więc zrobił sobie i poszedł wypakowywać jakieś zakupy czy coś.
3: Mhm.
0: No, tak mi się wydaje. Paweł, jesteś?
3: Trzeba do Pawła będzie napisać i mu powiedzieć o tym, co zrobił.
0: Że dodzwonił się do nas.
3: Tak.
0: I my słuchaliśmy, co robił na antenie.
3: Tak.
0: I my wszystko wiemy, co robił na antenie.
3: Wszystko wiemy.
0: My już wszystko wiemy.
3: Napiszmy do Pawła, to będzie taka mowa między nami a słuchaczami. Paweł, ale żeś nawywijał na antenie kampusa. Co żeś ty tam gadał?
0: Co ty żeś tam gadał na tej...
3: Lepiej, żeby twoja rodzina i znajomi nie wiedzieli, co o nich mówisz, jak ich słyszą.
0: Ubaw też tak uważamy. Z kieszeni. Dobrze, no to Paweł chyba nas nie dodzwoni się.
3: Paweł, trzymaj się.
0: Paweł, pa, pa.
3: Poczekaj, a może zareaguje. Paweł, jedynka czy dwójka? Nie.
0: Czekaj. Dobra, jest. Paweł nas słyszy, bo wszedł do domu i w domu jest radio.
3: Żartujesz.
0: No, słyszałem nas. Paweł, słyszysz nas? Paweł, jesteś na antenie. Paweł! No niestety, nie. Ale przez chwilę był. Słyszałem z radia.
7: To ciekawe.
0: Tragedia.
7: No nic, dobrze. 3, 2, 1. Cześć, Paweł.
0: Niestety. No nie, no, ale próbowaliśmy, no słyszeliście, że
7: napiszemy do Pawła SMS-a.
0: I to naprawdę bardzo długo próbowaliśmy.
7: Jak się pisze SMS-a? A, dobrze, tutaj napiszemy.
0: Tutaj SMS-a. Napisz do SMS-a do Pawła, że że nawijałeś, ale nagadałeś w radiu. Głos słyszę w tym tęczu.
7: Ale Kamil, to nie uważasz, że to jest jakiś objaw jednak egocentryzmu, że ty siebie słyszysz w losowych
0: momentach? Słyszeliśmy tam, byliśmy w tle, Maciek, słyszałem nas, jestem pewien, tego nie oszukasz. Dobrze, Maciek, bo już za 13 minut wybije godzinę 19.
7: Ojejku, a za 4 minuty zachód słońca.
0: A za 4 minuty zachód słońca, dobrze. Zwycięzca paru przedniej, moi drodzy, Fissle, Skrillex, Randomer, Blaban i Magdrika teraz na naszej antenie. Paweł, zaraz naraz, ale to nie ten Paweł,
7: to chyba, nie.
0: To nie ten Paweł. Tak czy inaczej. Paweł! Jak nas słyszysz...
7: To żeś nawywijał trochę.
0: Ale żeś tam gadał.

0: A, i to by było na tyle. To by było na tyle. Mieliśmy dzisiaj, Maciek, w audycji rozmowę z kieszeni.
1: Bardzo fajna.
0: Mieliśmy dzisiaj, co jeszcze dzisiaj fajnego było?
1: Dzisiaj na przykład dwóch jubilatów do nas dzwoniłaś.
0: Mieliśmy 2 razy 100 lat, śpiewaliśmy na antenie.
1: Ponieważ dzwonił zarówno Tadzik, jak i... Julian dzwonił ostatni.
2: No i kto dzwonił, Maciek?
1: Jeszcze ktoś dzwonił z rodzinami.
2: No dobra, ale to nie musiałeś wymieniać nawet. Kto.
1: No właśnie, myślałem, że to Julian.
2: A teraz się wkopałeś, że nie wiem.
1: Wiem, przepraszam.
2: No i przekichane. Pokłóciliśmy się.
1: Ale później się pogodziliśmy. Było techno.
2: Było techno. Nowe. I jeszcze do tego mieliśmy dynamiczną audycję, gdzie odmawialiśmy przyjęcia głosów.
1: Przez chwilę. Jak pamiętaliśmy o tym.
2: I super. I to właśnie, to skonkluduje dzisiejszą audycję.
1: To się ceni. I Kamilu, minuta po zachodzie
2: słońca. I był sponsor prognozy pogody.
1: Był sponsor prognozy pogody.
2: Nie było. Ale może następnym razem, kto wie. Tak czy inaczej, my jesteśmy chętni. My moglibyśmy dostać sponsora, to by było spoko. Tak. Krowę w pustyni w puszczy. Co tam było z tą krową? Że co tam jej, kto, jak ją się nazywa?
1: Kali.
2: Kali krowę Kali może zabić?
1: Zabrać krowę, zabrać to dobrze, krowę Kalemu dobrze. To źle.
2: To tak samo u nas, że sponsorować prognozy pogody w innych rozgłosach źle.
1: Komercyjnych, wiocha.
2: Ale u nas super.
1: Klasa.
2: U nas ekstra, więc zapraszamy. I Patrycja zadzwoniła.
1: Dziękujemy bardzo. Ja się słyszę z wami w czwartek.
2: A ja nie.
1: Ale we wtorek za tydzień usłyszymy wszyscy razem, całą rodziną.
2: Do zobaczenia.
1: Cześć.

0: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brikomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz, ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: Dobry wieczór, Radio Campus, to jest audycja Beat Kultura. Ja mam na imię Adelix Adela, a ze mną specjalny gość. Powiedziałabym, że to jest Beat Kultura Trójmiejska, odcinek trzeci. Ze mną w studiu autor pierwszego utworu, który słyszeliśmy na 97.1 FM w tym paśmie, czyli Young Garson, a.k.a. Janek Grzonka, tudzież Janek Grzonka, a.k.a. Young Garson. Witaj, mój drogi.
1: Cześć, manko.
0: Mamy tutaj na pokładzie beatmakera, ale też radiowca związanego z gdańskim radiem Ingrid. Jak się czujesz w nowym studio?
1: No, jestem pod wrażeniem setupu waszego.
0: Idzie się przyzwyczaić. Idzie się przyzwyczaić do tego. Tak jak do robienia dobrych bitów, wydaje mi się. Bardzo długo już robisz swoje bity i beat-tape'y, a ta audycja nosi tytuł Alchemia, ponieważ możemy się niedługo ucieszyć z powrotu twojego wydawnictwa Alchemii, tak? W nowym wydaniu. Opowiedz coś więcej.
1: Tak, no w zeszłym roku wydałem płytę Alchemii. Jakoś w czerwcu było. Miałem takie wydarzenie premierowe w Kolonii Artystów w Gdańsku. Odsłuch na magnetofonie szpulowym. A teraz powracam do tej płyty w takiej rozbudowanej formie o tytule Alchemia, więc będzie 6 nowych utworów na niej i no tak, no to już takie pełnoprawne, taki long play, można powiedzieć.
0: Czy udało ci się odkryć po drodze jakiś kamień filozoficzny między alchemią a alchemią?
1: Nie mogę powiedzieć, że mi się udało. Myślę, że udało mi się bardziej rozbudować tę historię po prostu i bardziej rozbudować ten świat i odkryć też kilka rzeczy w nim nowych, ale no to jest taka...
0: Czy ten świat to jest transmitter prosto z twojej głowy i uczuciowości, czy jest to coś jeszcze?
1: To jest... Kurde, sam nie wiem, skąd to się wzięło. Myślę, że o inspiracjach mógłbym długo mówić.
0: Patrzę właśnie na zina, którego wydaliście z Expo, na którym w pięknej stylówce stoisz w zatoce, tudzież w morzu, jakby to powiedzieli środkowo-polszczanie, tacy jak ja. To jest... Może to częściowo ta woda?
1: No na pewno, woda bardzo dużą rolę pełni na tej płycie, co można też właśnie wyczytać w tym zinie. Zina wydałem, to znaczy wydrukowany został zin w pracowni Express w Creed Art Hub, gdzie rezyduje Expo 2000. I no, na niego się składa jakaś taka sesja fotograficzna z zeszłego roku z Wyspy Sobieszewskiej w Trójmieście, więc bardzo, bardzo filmowe miejsce.
0: Doskonałe miejsce. Wszystkim, jak się pytają, jak najłatwiej zaznać morza, przyjeżdżając na zatokę, wszystkich wysyłam tam.
1: Tak, jest super, naprawdę. Światło tego dnia, jak tam byliśmy, światło tak przenikało przez chmury i padało na morze. Widać było jeszcze w oddali te dźwigi portowe, więc bardzo klimatyczne.
0: Ekstra.
1: I no, reszta to jest takie różne kolaże.
0: Wow!
1: Kolaże są też takim właśnie wizualnym odpowiednikiem tej płyty trochę, bo tam jest dużo sampli i no... Ten wizyjny jest takim odpowiednikiem tego też, ale też no, są w nim różne wskazówki. Jest cała tracklista tutaj wypisana i można sobie tak zanurzyć się w tym świecie właśnie, słuchając płyty i przeglądając zina.
0: Och, kocham takie totalne projekty. Nie mogę też nie zapytać cię o jedną rzecz. W tle pierwszych swoich inspiracji, czyli King Crimson, czy alchemia ma coś wspólnego z alchemistem?
1: Tak, zdecydowanie. No, to jest jedna z inspiracji za tytułem, taka bezpośrednia, że właśnie The Alchemist to jest taki, podczas tworzenia tej płyty, no to na pewno była taka gwiazda północna dla mnie. Tak samo sample i właśnie takie bardzo klimatyczne, ciężkie, powolne bity, to jest zdecydowanie mój klimat. A King Crimson, ten kawałek, ja go prawie puściłem na DJ secie zeszłą niedzielę. Przepraszam, jeszcze poprzednią niedzielę, gdzie mieliśmy takie wydarzenie właśnie z Expo i z Jankiem Karbowskim. Bo żeby tak zapowiedzieć tę płytę, tą nową wersję płyty, Alchemia, to stworzyliśmy takie wydarzenie Słuchowisko i tam wszyscy zagraliśmy po secie. Ja zagrałem takie właśnie trochę rzeczy swoje, trochę inspiracje i no tak nawiązywaliśmy do miejsca, w którym to się działo, czyli kiosk Radia Ingrid, który jest położony nad kanałem stoczniowym w Gdańsku.
0: Piękne miejsce. Jeżeli byście chcieli zobaczyć je z bliska, no to oczywiście polecamy wam zajrzeć na social media stoczni i na social media trzeciego miejsca. Wydaje mi się najlepiej, żeby zobaczyć tą perspektywę nadwodną, bo tam będziecie mogli zobaczyć, jaki widok de facto jest z kiosku.
1: Tak, i też Radio Ingrid ma Instagrama już od jakiegoś czasu, więc tam się pojawiły na pewno jakieś relacje. I może jeszcze coś innego się pojawi.
0: Jest to prawdziwe radio odpalane nadal co poniedziałek?
1: Co poniedziałek, od 8 do północy.
0: Od 8 do północy odpalacie sobie z linku, jak w starych dobrych latach 2000-tych początkowych.
1: Tak, no internet, magiczne miejsce, prawda?
0: Internet, magiczne miejsce, dla mnie jest coś bardzo kuszącego w tej stronie z jednym włącznikiem. Jest to trochę tak jak... jakby wyciągnąć sobie na przykład głosówkę od przyjaciela i skupić się na niej, słuchając ją tylko w jednym oknie. Jest to coś bardzo ładnego. Powiedz mi o swoich audycjach, jeżeli jeszcze nie jesteś zbyt starany. Jak radiowiec, radiowca zapytuje cię, czy wolisz wymieniać się z ludźmi pomysłami, czy prowadzić je solo?
1: Czy wymieniać się pomysłami, czy prowadzić solo?
0: Wiesz, rozmowami o muzyce oczywiście.
1: No, trochę robię obie te rzeczy, bo... zacząłem w Radiu Ingrid od takiej audycji Sanitarium, która jest czysto muzyczna, gdzie właśnie...
0: Czyli sanatorium wśród dźwięków.
1: Tak, no taka terapia dźwiękowa.
0: Soniczna terapia.
1: Gdzie no godzina takiego właśnie seansu muzycznego zbudowanego wokół jakiejś konkretnej estetyki, jakiegoś gatunku czasami. No i właśnie ten set, który zagrałem na słuchowisku, to był przykład tego dobry. Był trochę krótszy, bo 45 minut, a nie godzinę, ale... takie rzeczy tam lecą. Do tej pory było o 23:00 sanitarium, ale chyba niedługo się to zmieni, bo mam nową ramówkę na jesień, która jeszcze się tworzy, więc tak jak będziecie zaglądać na Instagrama Radio Ingrid, to tam pewnie się to pojawi niedługo.
0: A jeżeli zaczęliście słuchać tej audycji dopiero chwilę temu, to dzisiejszym gościem audycji jest Jan Garçon, czyli alias artystyczny Jana Grzonki, mojego serdecznego ziomka nadmorskiego. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj odgrzebywać dużo klimatów. Co przed nami jeszcze dzisiaj w audycji? Widzę, że tutaj będzie kolejna inspiracja od ciebie, czyli Audioslave.
1: Tak, ale to jest trochę bardziej no, skomplikowana historia z tym utworem i myślę, że najpierw mógłby on polecieć, wtedy bym mógł o nim coś opowiedzieć, bo no, wymaga to kontekstu po prostu.
0: Tak właśnie to zrobimy. To jest audycja Beat Kultura na 97.1 FM, a to Audioslave i Shape of Things to Come.

0: Mocna propozycja. Young Garçon to jest jej autor, to jest audycja Beat Kultura 97 i 1 FM. Dawaj backstory do tego kawałka, wariacie.
1: No, Audioslave, mówiliśmy o tym, jak leciał ten kawałek. Oczywiście Chris Cornell, niesamowity muzyk, niesamowity wokalista. Ja też, jak byłem w liceum, no to dużo słuchałem tego zespołu. Ale odkryłem ten numer na nowo, kiedy obejrzałem film, w którym został wykorzystany. I to też jest inna wersja trochę tego utworu niż na albumie. Taka bardziej rozbudowana, bardziej klimatyczna, bardziej rozciągnięta. Nie ma takich części mocnych refrenowych, jak w oryginale. To jest film Michaela Manna, Miami Vice, który no, jest też taką... No, z tą alchemią i z tym całym, z tą historią na niej się zgadza. Jest historia kryminalna, jest duża właśnie obecność wody i tego świadka, półświadka kryminalnego. No i też Michael Mann, jakoś ostatnio dużo oglądam jego filmów. Mam też jeszcze jeden numer tutaj, który może poleci później z innego filmu. Ostatnio też oglądałem Gorączkę dwa razy. Dwa dni z rzędu, tak mi się spodobało. Więc tak.
0: Mocne. Mogłabym ją obejrzeć jeszcze raz. To byłby trzeci raz w moim życiu, ale to ciekawe byłoby zobaczyć dwa razy. To interesujące. No tak, ty masz w sobie coś takiego, tak jak jest ta nawijka w Gravel Pit. Extinguish Styles Extremist. Masz tak, że się ubierasz na przykład oldschoolowo, czy to jest tak, że na przykład dla ciebie taka estetyka noir, kryminalna, typu lata 40. Znaczy, no wiadomo, że mówiliśmy przed chwilą o 80., nie? Ale czasami na przykład to, jak wyglądasz, sięga do takiego klimatu 40., 50. lat. Czy jest tak, że jesteś takim trochę podróżnikiem czasowym, czy to jest moja interpretacja twojej duszy, która chodzi po różnych miejscach?
1: No, ja lubię taki full package, to znaczy lubię jak chyba to, jak wyglądam, się zgadza z tym, jaką muzykę robię, i to może nawet i przesadę czasami. Myślę, że to nie jest...
0: Ja cię w kapturze dwa razy widziałam, a robisz hip-hop.
1: Ale tak, no myślę, że główną inspiracją właśnie są lata 80., 90., 70. do 40., to jeśli tak masz wrażenie, to nie będę się z tym kłócił, ale...
0: Nie, po prostu widziałam cię kilka razy jak wyciągniętego z epoki, nie? To jest też inna sprawa, że widywaliśmy się bardzo często w tej dziwnej stoczniowej infrastrukturze, która czasami wygląda w ogóle jak poprzedni wiek. No i wiesz, no, jak wiadomo, ja też bardzo lubię się ubrać w jakąś oldschoolową sukienkę i pewnie najstarszy vintage, jaki mam w szafie, pewnie w ogóle sięga do 40., wydaje mi się, mam taką jedną sukienkę. Lubię takie rzeczy. Ja też lubię takie rzeczy. Lubię takie rzeczy i też lubię takie kino. Lubię wolne kino. Wolne kino, w którym jednak wiadomo, o co chodzi, bo mam wrażenie, że robi się dużo teraz na przykład kina, w którym wypowiada się mało słów, do tego stopnia mało, że nie wiadomo, o czym była fabuła w ogóle.
1: No jest taki gatunek

0: do końca, ale niestety się przewróciłem, bo ostatnia scena. Ten film jest, no nie wiem, powiedziałbym, że jest mocny, ale z drugiej strony
1: ostatnia scena ma motyw w ten sposób. Gorowy, wydaje mi się, no.
0: Gorowy i taki związany z tym, co jest dla mnie trochę czułym punktem, czyli takim nudnościami. No, nie będę wam zdradzał, nie chcę też, żeby ktoś się poczuł źle, ale intensywne to było. No i...
1: Taki ASMR dla wytrwałych, że opowiadasz różne straszne rzeczy i patrzysz, kto będzie mieć ten ik.
0: Tak, ale wracając jeszcze na chwilę do tego Michaela Manna, to właśnie filmy w sumie są też dla mnie dużą inspiracją, bo nawet ta płyta Alchemia, myślę, że bardzo jest bezpośrednia inspiracja takimi scenami. Dosłownie jak przeglądam sobie tracklistę, to widzę, wyobrażam sobie jakieś konkretne miejsca, konkretne sceny i też nawiązuję do tego tytuły. I jednym z tych tytułów na tej nowej wersji Alchemia jest kawałek o tytule Wet Down, który możemy za chwilę puścić, którego jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć.
1: Exclusive! Nie mamy takiego dżingla, wiesz, więc zawsze mówimy to osobiście.
0: To brzmiało całkiem dobrze.
1: Dobrze, puśćmy sobie Wet Down i za chwilę do was wrócimy. To jest Beat Kultura 97 i 1 FM z gościnnym udziałem Young Garsona. A wy, jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, piszcie SMS-ki na 886 971 971.

0: To jest audycja Beat Kultura, no i cóż powiem, czasami mówimy if you don't know, now you know, no ale jeżeli nie wiedzieliście, że to jest Portishead, no to nie wiem, jak wam pomóc.
1: Był to remix autorstwa takiego ziomka z Korn. To nie jest oryginalna wersja tego kawałka.
0: Mocne.
1: Ale ja preferuję tą wersję tego kawałka. Taką
0: dlatego,
1: industrialną bardzo.
0: Dlatego nazywa się Skorn.
1: Tak, no. Znaczy, bo to jest Glory Box, nie?
0: Tak, wiem. Ale to jest urocze, że nazywa się Skorn. Tak, bo od razu poznałam, że Glory Box, ale potem zobaczyłam to i stwierdziłam, że to jest przeciekawe. Dobra, za chwilę kawałek o moim życiu, czyli Climbing the Corporate Ladder i kolejna z twoich inspiracji. Czy o inspiracjach chciałbyś trochę przewinąć tutaj? W Radiu Campus 97 i 1 FM Young Garçon.
1: No, ten kawałek wybrałem dlatego, że on jest bardzo właśnie oparty na samplach i jest taki hipnotyczny w taki sposób, który ja bardzo lubię i też staram się w swoich produkcjach tworzyć taki klimat. To jest taki vaporwave'owy, można powiedzieć, numer. Mhm. Taki producent Mesh, chyba się to tak wymawia. Vaporwave był tam w jakimś momencie mojego życia ważnym etapem, ale właśnie doceniam w tym gatunku najbardziej to, że jest taki niepretensjonalny pod tym względem, że naprawdę, no, można powiedzieć, że wykorzystuje tylko sample i nic poza tym czasami. Znaczy, i to jest super, bo nie zawsze, wiesz, można odkryć coś kompletnie nowego, zwyczajnie wycinając jeden fragment utworu i zapętlając go albo spowalniając, i to już jest coś kompletnie innego, ale nikt o tym nie wiedział, dopóki ktoś tego nie zrobił.
0: To prawda, to jest jedna z takich oczywistych praktyk. Dla mnie to też będzie dziwna może rozkwina, ale dosyć miałam jako osoba... Pierwszy raz zwróciłam na taką rzecz uwagę, kiedy widziałam ostatnio muzykę symfoniczną. Byłam w Wiedniu i poszłam sobie na koncert mozartowski. No i tak sobie siedzę i patrzę, i jako osoba wkręcona w muzykę elektroniczną i w dużym stopniu opartą jednak na posiekanych perkusjach, których jest mnóstwo, słucham, wzruszam się, patrzę i sobie myślę, co tu jest innego? I nagle zdaję sobie sprawę, że jest jedna osoba z bębnami, tak naprawdę to jest jedna osoba, która gra bardzo rzadko na tych bębnach, całą rytmiczną robotę robią smyczki w ogromnej liczbie. 13 było chyba skrzypiec, 4 wiolonczele, 2 kontrabasy, które się uwijały nad trzymaniem tempa. I sobie pomyślałam, kurde, latami ktoś, to znaczy, okej, z jednej strony muzyka plemienna, możemy się cofnąć, że bębny były z nami zawsze i tak dalej, że to najprostsza rzecz, jaką możesz robić, to wybijać rytm, no i że rytm towarzyszy nam zawsze, na pewno napisano o tym dużo magisterek i tak dalej, ale że jednak ta muzyka taka on display, taka pokazana bardzo mocno, długi czas, była taką właśnie, no nie wiem, że to się właśnie mówi, że symfoniczną, bo nie jestem jakimś takim specjalistą, ale że no, można osiągnąć takiego... ten sam efekt w bardzo wiele sposobów, to mam na myśli, że ta moc nie zawsze musi być taka oczywista, a samo to powtarzanie tych sampli i te loopy, no to jest geniusz, nie? Tak samo jak z rapowaniem, wymyślenie dobrego catchphrase'u, który będzie się pojawiać przez całą zwrotkę, no przez cały kawałek, i takiego, który ludzie będą chcieli hype'ować i który się przyjmie, no to też jest talent, nie? No, swojego czasu jak pracowałam na Elektryków i na Pnerze 33 cały czas leciała piosenka Ojo, rzucam worki w tłum, to mieliśmy dosyć, no bo wszyscy chcieli tego słuchać małolaci, więc było cały czas grane i mieliśmy dosyć tego kawałka, ale sobie potem pomyślałam, no kurde, no to jest jak z Disco Polo, no nie będę hejtować, jest to doskonały po prostu refren, który jest cały czas powtarzany. A powiedz mi, jako osoba produkująca około chillowe, około hip-hopowe motywy, czy jest to dla ciebie ta muzyka, która istnieje właśnie jako ten alchemiczny twór stworzony jako muzyka taka po prostu do podziwiania, czy na przykład jesteś otwarty na współpracę z wokalistami, raperami, czy to będzie kolejny etap twojej drogi jako artysty, jak sądzisz?
1: Tak, jestem jak najbardziej otwarty na współpracę. Myślę, że też ten, wiesz, ten album Alchemia, no to jest jakiś tam koncept i jest to tak rozbudowane dosyć, że nie jest to problem słuchać tego, wiesz, bez wokali, ale jeśli ktoś ma ochotę nawijać coś na tym, no to nie mam z tym problemu, bo to jest ostatecznie jakaś taka forma beat tape'u. Trochę taka, no, przy... jak to się mówi, przypudrowana, ale beat tape cały czas.
0: To jest,
1: to jest w duchu, wiesz, tej całej kultury, nie? Że nie zamykam tego na innych ludzi.
0: To jest cudowne i też dla mnie to jest radosna wieść, że można robić około beat-tape'owe, około bitowe audycje z powrotem w beat-kulturze. Że nie tylko jest to właśnie nasza selekta, tylko przechodzimy do tego bardzo rootsowego klimatu. A my byśmy chcieli jeszcze puścić trochę twojej selekcji. No i co? Puścimy tego mesza i później puścimy trzy twoje kawałki i później pewnie jeszcze o nich podyskutujemy sobie, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: To jest Young Garson w beat-kulturze 97.1 FM.

if you understand why the man, what business, then

0: to Sanitarium Exclusive i Janek Grzonka aka Jan Carson w Bitkulturze. Słuchaliśmy właśnie 4 aż twoich kawałków z rzędu, w tym jednego unreleasa przed chwilką. No i rozmawialiśmy o bardzo ciekawej dla mnie rzeczy, czyli jako dla laika, czyli o samplach w rewersie. Czy to jest często stosowany przez ciebie zabieg?
1: Tak. No i to też jest poniekąd inspiracja alchemistą, chociaż wiesz, no jak się jest wkręconym w samplowanie, to jest ciekawe, bo jest, ja przynajmniej tak mam, że robię się trochę leniwy i jak patrzę na sample, to tak trochę jakbym pracował w fabryce czasami, że tak, no dobra, spróbujmy odwrócić, spróbujmy obniżyć, spróbujmy podwyższyć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I najczęściej, albo często, jak się odwróci sample, to można ciekawe rzeczy wydobyć, więc bez zdradzania za wiele, to no, to jest jedna z technik, którą często stosuję.
0: Ekskluzyw dla wszystkich początkujących producentów, którzy chcieli poznać jakiś mini sekrecik, jeżeli nie wpadliście na to wcześniej. Just put down, flip it and reverse it. No i pięknie. Bardzo mi się to podoba jako opcja, szczególnie, że jestem wychowana na wczesnym internecie, w którym odczytywano diabelskie częstotliwości i liryksy z odwróconych tekstów.
1: Z odwróconych tekstów Led Zeppelin, nie? I Black Sabbath.
0: Tak, oczywiście. Stairway to Highway to Hell zamiast Stairway to Heaven. Tak. Britney Spears, Upside It Again jako piosenka o słowieniu szatana. To wszystko przeżyliśmy z moimi koleżankami w podstawówce, wierząc w to. Bo miałam dużą fazę właśnie na horrory, na gore, na różne takie rzeczy, jak byłam nastolatką. I takie motywy były dla mnie bardzo ciekawe. Do tej pory motyw jakiegoś takiego sekretu tego rodzaju jest dla mnie, to znaczy dźwiękowego sekretu jest dla mnie ciekawy. Bardzo ciekawy był ten film z Tildą Swinton, jak ona cały czas słyszy jeden dźwięk i zastanawia się, co to jest. W ogóle dla mnie coś takiego jak jakiś taka soniczna obsesja jest ciekawym elementem. Taki powtarzający się dźwięk, który gonisz, który próbujesz zinterpretować. Ostatnim takim dźwiękiem były pewnie dla mnie cykady podczas wyprawy na Outlooka do Chorwacji, bo nie mogłam uwierzyć, że są aż tak głośne. No. I w ogóle ich nie widziałam przez pierwsze 2 dni, dopiero później je zobaczyłam.
1: Ja byłem kilka razy też na wakacjach na Bałkanach i to mi zapadło w pamięć.
0: Ostre, no, naprawdę. Znam to gdzieś
1: jak
0: tam.
1: Jak roboty drogowe u nas.
0: Tak, znam to gdzieś tam z memów. Są takie memy o tym właśnie, jak Bóg wymyśla różne dziwne częstotliwości, albo właśnie co wymyślono, żeby homo sapiens nie mógł łatwo spać. No i to jest jedna z tych rzeczy, nie? A co ciebie trzyma w nocy? Czy chciałbyś na przykład robić bity cały czas?
1: Chciałbym robić cały czas, no kto by nie chciał. Jakbym mógł robić tylko bity, nic innego, to bym tak robił, ale no niestety nie ma tego.
0: To ale najlepsze wyzwanie, wyznanie, jakie mogą usłyszeć w bitkulturze.
1: Ambience jest bardzo ważny też w muzyce i ja też bardzo dużo go stosuję i bardzo dużo powtarzam sampli, takich drobnych, więc to jest kolejny sekret producencki.
0: Rozpoznawalnego soundu.
1: Mhm.
0: No i tutaj już Jano podał bardzo dużo sekretów. Nie wiem, czy zasługujecie na zobaczenie więcej, ale na pewno zasługujecie na to, żeby zobaczyć więcej Jana i żeby słuchać więcej Jana, więc zanim audycja dobiegnie końca, powiedz, gdzie można cię znaleźć, garsonie?
1: Można mnie znaleźć na Instagramie pod Jan Garson, pisane przez J i bez tego ogonka na C.
0: Ciupka.
1: Można mnie znaleźć w Radiu Ingrid Gdańskim, w audycjach Sanitarium oraz w audycji Kółko Muzyczne, o której nie wspomniałem jeszcze, gdzie ja zapraszam ludzi do siebie i gadamy razem o muzyce. Oficjalnie ciebie zapraszam na antenie do tej audycji. I no na Spotify, albo gdziekolwiek indziej, gdzie słuchacie muzyki, to płyta Alchemia będzie niedługo, a póki co jest płyta Alchemy. Jan Garson.
0: To jest Jan Garson i jego ostatnie fragmenty selekcji, pojawiające się tutaj zresztą w naszej audycji już wcześniej projekty. Erika de Cassier, Nourished by Time. Później mam nadzieję, że zdążymy jeszcze zagrać jednego Garsona na koniec. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny, Jano.
1: Dzięki
0: i do zobaczenia w Gdańsku na kolejnych szlakach naszych muzycznych. Zostańmy jeszcze chwilę z Bitkulturą, Radio Campus, a już za chwilę Circle.

0: No, zaczęło się zupełnie inaczej, a skończyło się jeszcze inaczej. Tak sobie to wykombinowali Falling in Reverse z gościnnym udziałem Serge'a Tankiana i Corey'a Taylora. Cóż to się szykuje wspaniałego? No, dzisiaj dużo wspaniałego się też szykuje w audycji z Circle Pit Stop. Jestem z wami do godziny 23:00, Robert Filipowski, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziecie z nami. W studiu jest już Lesław z Comet. Sobie porozmawiamy o najnowszej płycie zespołu Komety, ale zanim to, to troszeczkę futuryzmu, ale takiego retrofuturyzmu za sprawą właśnie zespołu, projektu Futuris. Jak to jest? Halo, słyszymy się? O. Chyba się nie słyszymy. No dobrze, nie słyszymy się z Marcinem z zespołu, ale spróbuję jeszcze raz do niego się szybko połączyć. Może tym razem odbierze.
1: Halo, halo, teraz się słyszymy
0: idealnie. Marcin Jerzyna właśnie
1: z formacji Futuris. Na razie projekt, w przyszłości być może i zespół, ponieważ powstało to tak nagle jak Futuris w sumie się objawił na świecie. Tak powiem, zawdzięczamy powstanie Filipowi Starniakowi, który mnie zmotywował do wymyślenia nazwy w ogóle zespołu, ponieważ był tylko sam utwór Zwiastowanie. Wcześniej, 2 lata temu, powstał utwór W drodze do słów Stanisława Młodożeńca, ze względu na to, że pracuję w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu i pracuję w dziale literatury. No i od czasu do czasu odbywają się konferencje literackie, a że Stanisław Młodożeniec i Bruno Jasieński pochodzili spod Sandomierza, także, że tak powiem, są w naszym kręgu zainteresowań literackich sandomierskich.
0: Ale czy poza tym, że to jest wasz krąg zainteresowań, czy jakiś inny powód był, dla którego sięgnąłeś po teksty futurystów? No, poza tym, że to tak mniej więcej już 100 lat tego polskiego futuryzmu.
1: Jestem nimi zachwycony, ponieważ dzięki pracy w Muzeum Zamkowym Sandomierza dotarłem do źródła, czyli do rękopisów. To generalnie Stanisława Młodożeńca i odkryłem w tych rękopisach o wiele bardziej, te teksty nabrały dla mnie większe znaczenie, ponieważ różniły się od tych, które były wydane w tomiku i mi się bardziej podobały te w rękopisach. Także, że tak powiem, u źródła odkryłem piękno tejże poezji, może nie piękno, ale nowatorstwo. Także tak się powiem.
0: Powiedz, co jeszcze Futuris trzyma w zanadrzu. Czy to będą jeszcze kolejne jakieś wiersze, utwory do wierszy znanych futurystycznych poetów?
1: No właśnie, Jana Jankowskiego, czyli tego tramwaj w poprzek ulicy, jednego z pierwszych, ten tomik poetycki, co napisał on później, że bardzo tragicznie, jego losy się tragicznie potoczyły, ponieważ wylądował w szpitalu psychiatrycznym i zmarł zapomniany. Także tutaj też, jak moją, że tak powiem, moim konikiem jest wydobywanie tych wyklętych, zapomnianych na światło dzienne ku przyszłości. Ciągnę z zapomnienia i z piekieł, żeby tak powiem. A jeśli chodzi o przyszłość, to właśnie jeszcze mam w planach zrobić cover zespołu Exploited, Troops of Tomorrow, z tekstem polskim.
0: Ale to ciekawe, co się...
1: ścieżka basowa powstała, taka dosyć trochę... Początek różni się zupełnie, jakby słuchając początku w ogóle nikt chyba nie będzie wiedział, że to co.
0: Ale to ciekawe połączenie Exploited z polskim futuryzmem. Myślę, że tam jakiś wspólny mianownik da się znaleźć, nie?
1: No tak, że tak powiem, jest tekst utworu Troops of Tomorrow przetłumaczyłem jako Żołnierze Jutra, czyli jestem futurystyczny wątek, no.
0: A powiedz, bo futuryści to było takie chyba pierwsze pokolenie, które na swojej skórze doświadczyło takiego gwałtownego rozwoju cywilizacji i oni w tych swoich tekstach, wierszach starali się właśnie opisać ten taki chaos cywilizacyjny, który ich nagle spotkał. Powiedz, czy dzisiaj te 100 lat później, kiedy my żyjemy na kolejnym etapie tego chaosu cywilizacyjnego, gdzie kolejne technologie już nie tylko ze stali, z węgla, z pary nas zaskakują, ale już AI, elektronika i tak dalej. Myślisz, że te teksty właśnie dzisiaj przemawiają do nas jeszcze silniej?
1: No myślę, że możemy zawsze historii się uczymy, tak? Także nabierają nowego znaczenia, tak? Można zobaczyć, jak to wszystko się odbywa i no niestety tutaj też przestroga jest dla nas, żeby uważać na swoje czyny i na to, że wszystko się może wymknąć spod kontroli, tak? Tak jak podczas futuryzmu wojnie nastąpiła wybuch II wojny światowej i wiemy, jak się to się skończyło.
0: Ostatnio wielcy szefowie firm AI przestrzegają przed tym, że sztuczna inteligencja może nas zunicestwić, więc myślę, że to bardzo tutaj adekwatne
1: właśnie,
0: teksty.
1: No właśnie, ja jestem wielkim przeciwnikiem tej wielkiej inteligencji, zwłaszcza w muzyce. I jak mój kolega się pytał, czy to przypadkiem nie korzystałem z właśnie tegoż dobrobytu, że powiem, i to powiedziałem, że absolutnie nie obrażaj mnie, kolego.
0: Futuris i utwór Zwiastowanie na podstawie...
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Tekstu Brunona Jasińskiego. Oficjalna w ogóle prezentacja tego utworu będzie 18 września w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu i tam będzie towarzyszył wideopoemat. O co chodzi z tym wideopoematem?
1: Tak. Generalnie jest konferencja literacka dwudniowa w dniach 17-18 września, a 18 września jest poświęcony całkowicie poecie Bruno Jasińskiemu, tak, 125. rocznicę urodzin, ponieważ on urodził się w 1901 roku w Klimontowie pod Sandomierzem. Później miał właśnie bardzo, bardzo ciekawe i niestety tragiczny los go spotkał na końcu. Wspomnę, że został rozstrzelany w Rosji wodów czystek Polaków w tymże kraju. No ale to już mniejsza o to. Generalnie jeszcze przypomnij mi jeszcze raz, bo już dygresję wstawiłem.
0: No o tym wideopoemacie miałeś opowiedzieć.
1: A wideopoema, tak, to tutaj trwała współpraca z Justyną Gorzkowicz z Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Instytut Polskiej Literatury, i z Jarosławem Soleckim z LR Point of London, i że tak powiem, mnie tak to... Jak pierwszy raz usłyszałem, że oni z Londynu, to aż się przeraziłem, bo nie miałem takiego, tak powiem, tutaj tylko współpraca krajowa, tu nagle takie rzeczy, ale okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi i robimy już drugi wideopoemat, czyli to jest tak, generalnie utwór literacki jest, tak, ja robię muzykę, a Justyna rozbija to na warstwę liryczną, która jest wprowadzona w wideo, tak jakby z życia codziennego, nie do końca wideoklip, i jest to opowieść tak jakby łącząca trzy dziedziny, tak? Słowo, muzykę i obraz.
0: No to myślę, że jeżeli ktoś 18 września będzie w Sandomierzu, to myślę, że może zajrzeć do Muzeum Zamkowego i się przekonać, jak to będzie wyglądało. A teraz może się przekonać, jak ten utwór brzmi, Futuris i Zwiastowanie. Bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy i słuchamy.
1: Dzięki.

0: Futuris i zwiastowanie do słów Brunona Jasińskiego. Projekt będzie można zobaczyć 18 września w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. Oficjalną premierę tego utworu z towarzyszącym mu wideo poematem. A my troszeczkę zmieniamy klimat, bo z takich zimnofalowych brzmień przenosimy się do takiego energicznego rock'n'rolla, bo jest z nami już Lesław.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Tak się zastanawiam, jak się przedstawić. Sobie uzmysłowiłem, że ja nawet zapomniałem, jak ty masz na nazwisko.
1: Bo wiesz, to nie używam prostu... nazwiska. No podobnie właśnie. Jak Madonna i Urszula, nie używam nazwiska.
0: Bo ciebie wszyscy znają po prostu jako Lesława.
1: Tak.
0: Jak
1: powiem ci dlaczego.
0: Lesław, to wszyscy wiedzą, o jakiego Lesława chodzi.
1: Tak. Powiem ci dlaczego. Kiedyś, no. Kiedy byłem nastolatkiem, znalazłem przy śmietniku plakat Dezertera, zespołu Dezerter. I w odróżnieniu od innych zespołów, na plakacie były tylko ksywy, których oni używali jako pseudonimy artystyczne. To mi się tak spodobało, że już wtedy postanowiłem, że jak kiedyś w przyszłości założę swój zespół, to będę podobnie jak oni używał tylko swojego imienia, które też jest moją ksywą i które to imię jest również pseudonimem artystycznym.
0: No masz takie szczęście, że to nie jest jakiś bardzo popularny imię, bo tak się zaraz zastanawiam, czy jest jakiś jeszcze inny Lesław na polskiej scenie.
1: Nie znam.
0: No właśnie. Zespół Komety. A powiedz, ty lubisz podróżować?
1: Wewnętrznie najbardziej, ale też czasami lubię podróże zewnętrzne. Często podróżuję, ponieważ gramy dużo koncertów.
0: No to wiadomo, każdy koncertujący zespół ma okazję sobie podróżować. Bo tak się zastanawiam, bo na przykład jedna z twoich poprzednich płyt to była Alpha Centauri, czyli to były takie bardzo dalekie podróże. Był album Luminal, gdzie był pociąg podmiejski, więc to takie troszkę bliższe podróże. A teraz jest Noc z Kleopatrą, czyli takie bardziej podróże w czasie by się mogło wydawać.
1: To jest podróż w czasie. Marzenie o Kleopatrze, fantazja seksualna z Egiptem w tle. To jest ta piosenka, Noc z Kleopatrą, to mój pierwszy erotyk historyczny. Postanowiłem sięgnąć również po inspirację historyczną.
0: Co cię zainspirowało?
1: Wiesz co, całe życie interesowałem się historią, ale w piosenkach Komet tego nie było.

0: bo mam taki fajny pomysł, który by na przykład pasował do siebie, to by nie jest.
1: Nie sądzę, że, wiesz, mógłbym spróbować na pewno, natomiast nie sądzę, żeby to była dobra piosenka, a to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Otwieram się na pomysły i one zawsze mnie znajdują. Nawet jeżeli mam jakąś blokadę, czasami tak się zdarzało, że przez wiele miesięcy, czasami lat nie napisałem niczego, ale tak musiało być. Z kolei, jeżeli chodzi o płytę, którą właśnie wydaliśmy parę dni temu, tutaj od razu po zakończeniu prac nad poprzednią zaatakowała mnie wena i tak szybko chyba nigdy nie napisałem całej płyty. Cała płyta powstała w przeciągu paru miesięcy.
0: No proszę, czyli, no bo w sumie na scenie co, komety są już chyba jakieś 25 lat, wcześniej była partia, tak. Więc w sumie na scenie jesteś już jakieś 30 lat.
1: Tak, ponad, tak, chyba tak, nawet, nie? Dokładnie tak.
0: I teraz właśnie mówię, że jest ten okres takiej największej weny twojej?
1: Tak, co bardzo mnie zaskoczyło. Zwróć uwagę, że większość zespołów swoje najlepsze lata przeżywa w okolicach pierwszej czy drugiej płyty, a my w okolicach, nie wiem, dziesiątej. Zaskakujące. Przyznasz sam.
0: A czujesz się tak, że jakby to była twoja pierwsza płyta?
1: Zawsze, wiesz, ponieważ każda płyta jest inna. I wspaniale to ująłeś, dokładnie tak się czuję. Wiesz co, pracując nad każdą płytą, czuję jakbym nie tylko nagrywał pierwszą płytę w życiu, ale też jakby to był zarazem pierwszy zespół, szczególnie kiedy skład się zmienia. Mhm. Ta płyta jest o tyle ciekawa, że to jest pierwsza w historii Komet płyta, która powstała w tym składzie, w którym powstała poprzednia. Więc może tutaj trochę mniej jest tego efektu nowego zespołu, ponieważ są to osoby, które nagrały płytę poprzednią, aczkolwiek też jest ten efekt, ponieważ traktuję każdą płytę jako zupełnie nowy rozdział, coś zupełnie innego, więc też do pewnego stopnia czuję, że to jest nowy zespół, ale przede wszystkim, że nagrywam pierwszą płytę i w jakim sensie nagrywam, ponieważ każda płyta jest inna, więc każda płyta jest tą pierwszą inną płytą. Czy to ma sens?
0: Myślę, że ma jak największy sens. Album Noc z Kleopatrą ukazał się między innymi na winylu. Jak zobaczycie nasze zdjęcie na Instagramie czy na Facebooku, tam jest ta piękna okładka z tą tajemniczą kobietą. Kim jest ta tajemnicza kobieta?
1: To jest współczesna Kleopatra. Mhm. I pewnie chcesz wiedzieć, kto się wcielił we współczesną Kleopatrę.
0: No, jeżeli to nie jest tajemnica.
1: Nie jest to tajemnica, ponieważ jest to napisane. Zuzanna Wiśniewska. Mm-hmm. Poetka, modelka, wokalistka z Wrocławia.
0: Ma to taki klimat takiego Paryża lat 60. troszkę bym powiedział.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No, komety zawsze się poruszały po takim klimacie wczesnego rock'n'rolla, rockabilly troszkę.
1: Wiesz co, do rockabilly to już od wielu lat nie gramy, natomiast rzeczywiście fascynacja muzyką lat 60. Nie wiem, czy pamiętasz scenę trójmiejską. W latach 80. było bardzo dużo ciekawych zespołów. Oczy Czorne, Marilyn Monroe, bardzo dużo ciekawych zespołów, bardzo oryginalnych, wręcz w skali światowej. Wydaje mi się, że te zespoły były zawsze dla nas inspiracją, ale przy tej płycie być może w szczególny sposób, przy tej płycie, przy poprzedniej płycie przypomniałem sobie o tej scenie i na pewno wiele elementów muzyki tej sceny, trójmiejskiej sceny z lat 80. Gdzieś słychać.
0: A w tych właśnie latach 80., wczesnych 90. śledziłeś tą scenę na bieżąco, trójmiejską?
1: Tak, tak. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, ale ta scena była na tyle oryginalna, że nie sposób było jej nie zauważyć. Przynajmniej dla mnie było to zjawisko numer jeden w Polsce. Polska muzyka często bywa schematyczna i wtórna. W ostatnich latach to się zmienia na szczęście, natomiast przez wiele lat, szczególnie w latach 80. i 90. ta muzyka była mało oryginalna, a scena trójmiejska to były naprawdę oryginalne zespoły.
0: A próbowałeś się zastanowić, dlaczego tak było? Bo tutaj no, kilku przedstawicieli sceny trójmiejskiej miałem, na przykład Wojtka Mazolewskiego, który też w tamtych czasach zaczynał i też o tym rozmawialiśmy, że dlaczego właśnie ten punk i ta scena alternatywna polska była taka oryginalna.
1: Wydaje mi się, że to dlatego, że były to miasta portowe i dostępność płyt i też atmosfera tych miejsc. Kiedyś zresztą napisałem piosenkę Gdańsk, Sopot, Gdynia. Jest to mój hołd złożony tym trzem miastom i na pewno to ma jakiś związek z otwartością na świat. Ale też nie było to zero-jedynkowe kopiowanie.

0: tego. Muzycy w tym mieście byli bardzo twórczy, potrafili to jakoś ciekawie przefiltrować przez siebie i my jako zespół robiliśmy podobnie. Jeżeli mieliśmy jakieś inspiracje, zawsze one były przefiltrowywane przez nas.
1: Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, którą być może, jeżeli nas słuchają osoby urodzone po roku 2000 albo w końcówce lat 90., to już może do końca tego nie rozumieją, ale powiedziałeś, że w miastach portowych była lepsza dostępność płyt. Dzisiaj, kiedy ta muzyka jest dostępna na wyciągnięcie ręki, czasem sobie trudno wyobrazić, że właśnie ten dostęp do tych płyt był kiedyś bardzo ważny.
0: Wtedy były tylko fizyczne nośniki. Jeżeli nie miałeś fizycznego nośnika, nie byłeś w stanie posłuchać danej płyty. Teraz oczywiście my wydajemy płyty na fizycznych nośnikach, na przykład płyta Noc z Kleopatrą jest wydana w formie płyty winylowej, płyty kompaktowej i kasety, a płyta winylowa jest w trzech różnych kolorach. Jest kolor czarny, biały i niebieski przezroczysty.
1: Czyli ważne jest dla ciebie, żeby nadal ten fizyczny nośnik był.
0: Tak, bardzo. Pamiętam, że zanim powstały Komety, występowałem w zespole o nazwie Partia i wtedy, a to była końcówka lat 90., właściwie płyty winylowe w ogóle nie były popularne. Mm-hmm. Nam bardzo zależało na tym, żeby wydać naszą debiutancką płytę na winylu. Teraz robi to prawie każdy zespół, wówczas nie robił tego nikt. Także jak widzisz, winyl jest dla mnie ważny nie tylko teraz, kiedy znowu stał się modny, ale był ważny również wtedy, kiedy był niemodny.
1: Ale udało wam się wtedy wydać na winylu
0: tak,
1: płytę?
0: Tak. Mm-hmm. Byłem bardzo szczęśliwy.
1: Kiedyś rozmawiałem, już nie pamiętam z kim, ale powiedział taką fajną rzecz, bo rozmawialiśmy o tym, o zaletach i wadach różnych nośników, prawda? No i ktoś mi powiedział, że no tak, płyta kompaktowa, no to jest ciąg zer jedynek, więc musisz mieć specjalny czytnik, który to odczyta. Taśma magnetyczna, no to też jakiś tam czytnik jest potrzebny. A płyta winylowa, nawet jak za 1000-2000 lat nas już nie będzie, ale przyleci jakaś cywilizacja i wykopie jakiegoś winyla jeszcze w miarę nienaruszonego, no to wystarczy, że tam przyłoży pineskę do tego i usłyszy ten dźwięk, nie?
0: Wiesz, że często o tym myślę? Mm.
1: I do jakich wniosków dochodzisz?
0: Do takich, do jakich dochodzisz ty. Że jest to coś dużo bardziej ponadczasowego.
1: No właśnie. Album Noc z Kleopatrą zespołu Komety miał swoją premierę 11 września, więc jest to bardzo świeża płyta. Zajrzyjmy sobie teraz na tę płytę, posłuchajmy. Jako, że to są bardzo krótkie utwory, to puścimy od razu dwa. Utwór Burza i Chwyt Tobingtona, który jest zaraz po nim.
0: Ale dlaczego chcesz puszczać nagranie bez słów? Słowa są bardzo ważne. Może zaproponuję tak.
1: To nie, to właśnie o tym potem porozmawiamy. Ja właśnie też bym chciał, żeby się troszkę wczuć w klimat tego, co jest na tej płycie też niedopowiedziane. A te numery, mimo że są dwa, to one trwają krócej niż nie jeden pojedynczy numer, jaki tutaj gramy. Także się za chwileczkę słyszymy ponownie.

0: Komety, utwór Burza i utwór instrumentalny, chwyt Tobingtona. Powiedziałeś mi poza anteną, że ty większą uwagę przywiązujesz do tekstów niż do muzyki, ale
1: zdecydowanie
0: chyba
1: tak.
0: Na każdej płycie Komet jest jakiś utwór instrumentalny.
1: Tak, wyobrażam sobie zawsze, że to jest muzyka do filmu albo serialu. Mhm. I skoro coś takiego nagrywam, to znaczy, że tego typu nagrania są dla mnie ważne. Aczkolwiek, skoro jesteśmy w radiu i skoro dla wielu osób będzie to pierwszy kontakt z tą płytą i z, być może w ogóle z moją twórczością, pomyślałem, że tracimy okazję, żeby zaprezentować słowa piosenek, a słowa piosenek są najważniejsze.
0: No, ale czasem sam tytuł może nakierować na coś, natomiast tutaj chwyt Tobingtona jest dosyć enigmatyczny jednak.
1: To prawda. Co to jest chwyt Tobingtona? Podejrzewam, że jest to wymysł mojego kolegi z podstawówki, który opowiadał o chwycie, którym można każdego obezwładnić. Przydałby się taki chwyt. Chciałbym poznać ten chwyt.
0: Tylko opowiadał, nie prezentował tego chwytu.
1: Na szczęście nie prezentował. Opowiadał. Często fragmenty rozmów mnie inspirują. Mam dobrą pamięć do dialogów i mimo, że to była, nie wiem, trzecia klasa podstawówki, przypomniał mi się ten dialog i pomyślałem, że ten tytuł jest na tyle dobry, że byłoby dobrze go kiedyś wykorzystać. I tak też zrobiłem.
0: No i nie trzeba było słów, wystarczyła muzyka i jest. Ale powiedziałeś o tych właśnie tekstach, że te słowa są dla ciebie ważne, bo ty piszesz utwory zaczynając od tekstów?
1: Wiesz co... Z reguły nie. Wiadomo, każda piosenka ma trochę inną historię i w inny sposób powstała. Z reguły to się dzieje jednocześnie. Zaczyna się od linijki, jakiegoś pomysłu. Najczęściej z tej linijki powstaje refren. Jeżeli refren jest dobry, jeżeli uważam, że warto kontynuować pracę nad daną piosenką, to do tego refrenu doklejam z reguły resztę. Później powstają zwrotki. Najczęściej jest tak, że już wszystko jest gotowe, ale nie mam wszystkich linijek zwrotek. I to była moja zmora na wielu płytach. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o tę płytę, czy nawet poprzednią, nie miałem żadnych problemów ze znajdowaniem właściwych słów.
0: Ale to właśnie mi się wydaje, że to jest dobry sposób zacząć od refrenu, od melodii refrenu. Kiedyś Wojtek Wojda opowiedział, że on właśnie najczęściej utwory pisze tak, że najpierw ma jakąś melodię refrenu i dopiero potem to z tego dostawia resztę i efekt jest taki, że no właśnie te piosenki Farbenlera, one są tak melodyjne, że ludzie je od razu podchwytują na koncertach i mówisz, że nawet jak gra jakiś utwór, który jeszcze nie wyszedł, to już jak drugi raz śpiewa refren, to ludzie już ten refren śpiewają razem z nim.
1: Tak, to podejście jest mi bardzo bliskie. Zresztą nagrywamy w studio Serako i często się mijamy w drzwiach.
0: No, studio Serakos u Roberta i Magdy Strzednickich, bardzo popularne i bardzo fajne studio, dużo fajnych płyt stamtąd wyszło. Zawsze u nich nagrywałeś?
1: Zawsze. Oprócz pierwszej płyty partii. Mhm. I przepraszam, oprócz pierwszych dwóch płyt partii. Od trzeciej płyty partii, właściwie to był eksperyment, chciałem zobaczyć, jak się współpracuje z nimi. I okazało się, że bardzo wiele nas łączy. Rozumiemy się bardzo dobrze. Teraz już nawet stworzyliśmy własny język, który podejrzewam przez tyle lat współpracy, który podejrzewam, że byłby kompletnie niezrozumiały dla reszty ludzkości. Czasami ktoś mnie pyta, czy nie myślałem o zmianie studia. Jeżeli mam być szczery, to nie myślałem.
0: Takie płyty wychodzą. No powiedziałeś, że to był eksperyment, ale też chyba na
1: udany,
0: początku...
1: w tym wypadku bardzo udany. Chciałem zobaczyć, pierwsza płyta była nagrana w studio Izabelin. Mhm. Druga...
0: No wtedy chyba wszyscy nagrywali w Izabelin. Chyba było jedyne takie studio, gdzie to, można było nagrywać
1: to
0: płyty.
1: To prawda,
0: nie?
1: To było bardzo popularne studio. Drugie już nie pamiętam, jak to studio się nazywało. Mieściło się na Jelonkach. Mhm. Natomiast od trzeciej płyty partii Wzwyż, czyli wszystkie płyty Komet i ostatnia płyta partii, bo partia nagrała trzy płyty, to już studio Serakos.
0: No i ten eksperyment się powiódł, ale Komety na początku też chyba były eksperymentem, nie? To była taka odskocznia od partii.
1: Tak, to właściwie miał być pomysł na jedną płytę. Mm. I okazało się, że podjąłem ryzyko, jak widzisz, lubię ryzyko i uważam, że warto go podejmować, ryzyko czasami. I stwierdziłem, że uśmiercam partię i dalej będziemy kontynuowali działalność jako Komety, ale oczywiście przy założeniu, że każda płyta będzie zupełnie inna, bo to też jest dla mnie ważne. Nigdy nie chciałem nagrywać tej samej płyty dwa razy, więc wiadomo, że to jest ten sam zespół, ten styl się nie zmienia jakoś radykalnie, ale też z drugiej strony na pewno zwróciłeś uwagę na to, że każda płyta ma swój własny charakter, jest jakby odrębnym filmem.
0: No właśnie, filmem. I tak w ten sposób minęło już 25 lat. Album Noc z Kleopatrą ukazał się w piątek, wtedy też był koncert premierowy, ale będzie tych koncertów więcej.
1: Tak, będzie tych koncertów więcej. Zagramy we wszystkich dużych miastach. Startujemy w październiku, a trasa o nazwie Noc z Kleopatrą Tour skończy się w kwietniu.
0: No to tych Nocy z Kleopatrą troszkę będzie.
1: I ostatnim miastem będzie Gdynia, czyli miasto, o którym już wcześniej rozmawialiśmy.
0: Ale tak sobie wybrałeś z premedytacją, żeby...
1: Wiesz, to trochę dzieło przypadku, ale... Ale bardzo... Mam wielką słabość do Trójmiasta, ze względu na zespoły stamtąd, ze względu na atmosferę, ze względu na publiczność, która właściwie od pierwszej płyty partii tam mieliśmy oprócz Warszawy najbardziej fanatyczną publiczność i tam jakoś od razu nas zrozumiano jako zjawisko, więc ta wdzięczność trwa już tyle lat. Jednym z wykwitów tej wdzięczności była piosenka Gdańsk Sopot Gdynia, która powstała właśnie z myślą o tych trzech miastach, które nazywam w mojej piosence Trójzębem Neptuna. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb Neptuna.
0: Zacząłeś od Warszawy, ale czy jeszcze jakieś koncerty będą w Warszawie? Czy jak ktoś przegapił ten
1: kiedyś
0: koncert
1: kiedyś w przyszłości
0: premierowy?
1: Na pewno.
0: Ale jeszcze w tym roku, w najbliższej trasie?
1: Nie, wiesz co, w tym roku kalendarzowym już nie, ale wierzę, że jeszcze kiedyś w Warszawie zagramy.
0: W ogóle jesteś mocno kojarzony z Warszawą. Będzie jeszcze jakaś płyta z serii piosenki o Warszawie z Administratorem?
1: Wiesz co, bardzo, bardzo dobrze wspominam ten projekt. Na razie chyba nie ma pomysłu na część trzecią. Ukazały się dwie. To była ciekawa odskocznia i współpraca zupełnie z innymi ludźmi na zupełnie innych zasadach, co uważam za edukacyjne wręcz.
0: Chociaż też w Syrakosie.
1: Też w Syrakosie, tak, ale bardzo się wiele nauczyłem od muzyków, z którymi współpracowałem, ponieważ z reguły gram z muzykami w Kometach, a tutaj z osobami z zupełnie innych światów muzycznych, więc nawet nie były to osoby grające podobną muzykę. I czy będzie część trzecia? Zobaczymy. Na pewno będzie kolejna płyta Komet. Mogę zdradzić, że już mam bardzo wiele piosenek na nową płytę.
0: To
1: więc...
0: znowu tak było, że po nagraniu tej płyty cię napadły piosenki kolejne?
1: Tak, tak, tak. I wiesz, że ta historia się powtórzyła. To niesamowite, ale pomyśleliśmy, że powinniśmy jak najszybciej zacząć nagrywać. I wstępnie jesteśmy umówieni na styczeń.
0: No, czyli co, w przyszłym roku płyta tak. będzie kolejna?
1: Wiesz co, myślę, że w przyszłym roku nie, ale za dwa lata na pewno.
0: Czyli ten taki rytm dwuletni, który tutaj tak, chyba tak. już towarzyszy od jakiegoś
1: czasu.
0: Który
1: jest bardzo szybkim rytmem, musisz przyznać, ponieważ czasami robiliśmy wieloletnie przerwy i w ogóle zwróć uwagę, że w naszych czasach zespoły robią bardzo długie przerwy pomiędzy płytami. Nad czym ubolewam? Pamiętam, że jeszcze w latach 80. wiele zespołów nagrywało raz do roku płytę. Później w latach 90. się zrobiła moda na płyty długie i na długie przerwy pomiędzy płytami.
0: No a teraz jest z kolei moda, żeby nie nagrywać płyt, tylko wypuszczać singla. Wiem, rozumiem, wiem. Że u ciebie to nie wchodzi w grę.
1: Nie, absolutnie nie. Zawsze myślę o zbiorze piosenek jako o płycie. Tak samo było w przypadku tej Nocy z Kleopatrą. To nie jest przypadkowy zbiór piosenek, to jest po prostu pewien rozdział z mojego pamiętnika i te piosenki na pewno za parę lat będą mi przypominały ten okres, kiedy powstały.
0: 11 utworów na najnowszej płycie. W tym duet z Agatą Polic z Bladych Loków niegdyś, tym razem naprawdę piosenka. Mówiłeś o tej współpracy z administratorem, że to była współpraca z ludźmi z troszkę innego świata. Tutaj też była trochę współpraca z ludźmi z innego świata?
1: Wiesz co, Agata jest o tyle z innego świata, że grała w innym zespole, w Bladych Lokach, teraz ma własny zespół, Polic, natomiast odkryłem, że jesteśmy bardzo kompatybilni jako ludzie, co mnie trochę zaskoczyło, ponieważ proponując jej udział w tym nagraniu, nie wiedziałem, czy ona będzie zainteresowana, czy ona w ogóle zna moją twórczość. Okazuje się, że była fanką przez parę dekad, więc odnalazłem w niej bratnią duszę.
0: Myślę, że to już takie sytuacje ci się coraz częściej zdarzają, że spotykasz jakichś ludzi i oni mówią, że komety gdzieś tam, no właśnie, przeleciały niczym kometa przez to ich życie, nie?
1: To prawda. Wiesz co, to jest największa satysfakcja z tego, co robię, z pracy w zespole. Warto dla takich rozmów ciężko pracować, nagrywać, jeździć na koncerty. Jest to ukoronowanie tej całej ciężkiej, tego wysiłku włożonego w zespół.
0: Parafrazując słowa Pei, jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop i nie zmienia się nic, tylko że tutaj akurat tak, nie o hip-hop
1: w moim przypadku nie jest to hip-hop, zamieńmy słowo hip-hop na komety.
0: Na komety i nie zmienia się nic. Noc z Kleopatrą, najnowszy album zespołu Komety, miał swoją premierę kilka dni temu. Trasa już wkrótce, sprawdzajcie w mediach społecznościowych zespołu. Jesteście na Facebooku, na Instagramie gdzieś jeszcze?
1: Jesteśmy, tak.
0: Na TikToku, zapraszamy. Nie? Na TikToku nie, tylko...
1: Nie, na TikToku nie.
0: Także Facebook, Instagram, możecie tam wszystkie daty sprawdzić. No to posłuchamy sobie na koniec właśnie tego utworu, tym razem naprawdę z Agatą Polic, z zespołu Polic po prostu, tak?
1: Obecnie tak.
0: Lesław, bardzo ci dziękuję za to,
1: bardzo
0: że
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Spędziłeś ten wieczór z nami tutaj w Radiu Campus.
1: Dziękuję, do zobaczenia.

tym razem naprawdę koniec? Nie, naprawdę to jeszcze nie jest koniec audycji. Zostało nam 11 minut do 23, więc jeszcze zostańcie z nami. To były Komety, Noc z Kleopatrą, najnowszy album, a my teraz przeniesiemy się daleko za ocean i tam jest zespół The War on Drugs, który zapowiada na razie nową płytę. Jeszcze jej nie ma, ale jest już nowy singiel zatytułowany Who's That?

Who's That? To jest The War on Drugs, nowy singiel zespołu, który zapowiada jego najnowszą płytę. Dzisiaj sobie tak właśnie podróżujemy trochę brzmieniowo po różnych odmianach grania, czasem trochę cięższego, czasem trochę lżejszego, ale na koniec zatoczymy pewne koło, bo na początek wybrzmiał Falling in Reverse z gościnnym udziałem Corea Taylora, no to na koniec Corey Taylor znowu zabrzmi, tym razem ze swoim macierzystym zespołem, zespołu Slipknot, przerywa milczenie i wydaje nowy singiel, singiel zatytułowany Arsenal. On się ukazał kilka dni temu, ale już zespół zapowiedział, że go nie będzie na nowej płycie. Zobaczymy, co w takim razie na nową płytę przygotował. Kiedyś też już tak zrobili, jak wyszedł album We Are Not Your Kind, to wcześniej wypuścili singiel, nie pamiętam, jak się nazywał, ale on też potem na tą płytę nie trafił, no bo sobie stwierdzili, a czemu nie? Zresztą kiedyś właśnie rozmawialiśmy z zespołem o latach 60. W latach 60. to było popularne, że zespoły single na płytach nie umieszczały utworów singli. Traktowały to po prostu jako coś odrębnego. Być może Slipknot myśli tak samo. No to posłuchajmy w takim razie na zakończenie, a ja wam już bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Na Facebooku Circle Pit Stop będzie niedługo link do wywiadu w wersji wideo z Lesławem, także śledźcie też na Instagramie, a ja was zapraszam za tydzień do Radia Campus od godziny 22 we wtorek. I hope no bad people show.

0: piosenki Pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Sokół plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście?

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Radio Campus.